0: trwa obecność międzynarodowych sił pokojowych. To zdaniem Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Warunki konieczne do zawieszenia broni i zakończenia konfliktu w Ukrainie. Przywódcy tych czterech państw omawiali je podczas spotkania w Londynie. Potępili również zmasowane ataki Moskwy na ukraińskie miasta. Zaznaczyli, że potrzebne są większe nakłady na produkcję uzbrojenia dla ukraińskiej armii.
1: Sukces biało-czerwonych w faktach RMF FM.
0: Mimo że nie wygrała meczu finałowego, to Maja Chwalińska jest wielką wygraną wielkoszlemowego French Open. Polka, będąca w tenisowym rankingu poza czołową setką, dotarła aż do finału. Przegrała w nim co prawda z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale sama podkreśla, że dokonała czegoś niesamowitego.
2: Unforgettable three weeks for me.
0: Niezapomniane trzy tygodnie dla mnie. Piękny czas. Mirra była w finale lepsza ode mnie, ale ja na pewno dałam z siebie wszystko i mogę być z siebie dumna.
2: I think I can be proud of myself.
0: Przyznała Maja Chwalińska. Naszą zawodniczkę w internetowym radiu RMF24 chwalił z kolei legendarny i wybitny tenisista Wojciech Fibak.
3: Maja Chwalińska jest naszą bohaterką i nie tylko, bo nawet świat się do niej przekonał i zachwyca się jej repertuarem uderzeń, techniką, wyczuciem, taką bardzo subtelną, inną grą, innym stylem, już nie tylko tym takim siłowym. Ona otwiera zupełnie inną perspektywę dla kobiecego tenisa.
0: A następnym turniejem polskiej tenisistki będzie Wimbledon. Blisko 30 stworów walczyło o zwycięstwo podczas 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Można było je podziwiać podczas barwnego przemarszu od Wawelu do Rynku Głównego. Jury główną nagrodę przyznało smokowi Różanka, którego stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 w Krakowie. Wśród szkół podstawowych triumfowała krakowska Jedynka.
4: Smok Hydrion, mamy meduzy, mamy rozgwiazdy, pływający, morski, falujący na wietrze. No ja jestem pod wielkim, ja nawet sama nie wiedziałam, że jesteśmy takie zdolne.
5: Tak się miałyśmy bardzo dużo po pracy, w wolnym czasie. Wszyscy przychodzili i super.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu twórcy Hydriona. Zdjęcia z wczorajszej parady znajdziecie na rmf24.pl. Medycyna pola walki zmienia się tak samo jak konflikt w Ukrainie. Tak, Damian Duda, medyk i wolontariusz niosący pomoc żołnierzom, mówi o rzeczywistości pracy na linii frontu.
6: A jak wygląda organizacja pomocy medycznej na froncie? Tak teoretycznie, znaczy jakbyś miał określić, podejmujecie rannego, co się z nim potem dzieje? Jest opatrywany w okopie, potem przewozicie go do punktu medycznego, potem być może trafia do szpitala. Tam też czytałem i też słyszałem twoje wypowiedzi, że przesuwa się ta granica bezpieczeństwa dla medyków, że kiedyś mówiło się, że to jest 5 kilometrów, teraz 30 kilometrów, to jest ta strefa niebezpieczna.
7: Wczoraj, przedwczoraj dochodziły do nas doniesienia, że Rosjanie palą drogę na Pawłograd dronami na światłowodzie. Ta droga jest 70 kilometrów od przeciwnika, więc te odległości się bardzo mocno wydłużają. Faktem jest, że w Ukrainie nie działają żadne konwencje, to znaczy przeciwnik bombarduje, niszczy zarówno ekipę ewakuacji, jak i punkty medyczne, jak i środki ewakuacji. Bardzo często mamy do czynienia z celowym zestawianiem pułapek dronowych na elementy ewakuacji. Rosjanie wiedzą, że po nawale artyleryjskiej będzie wysyłany samochód ewakuacji. I tam już na ten samochód ewakuacji czekają tak zwane drony żduny, które są dronami, które reagują dopiero na ruch i na pojawiające się pojazdy. One tam wyczekują na minimalnym zużyciu baterii i po prostu czekają. W związku z tym wszelkie działania, jakie my podejmujemy, czy jakie w ogóle planujemy podejmować, muszą założyć przeciwnika trudny teren, z którym mamy do czynienia. I to nie tylko i wyłącznie kwestia artylerii, to kwestia tego, że nasz pojazd może utknąć chociażby w błocie. W błocie, które jest strasznie, można powiedzieć, oponożerne. I zdarza się, że to błoto, glina, która była w stanie zatrzymać całą nawałę wojsk niemieckich w trakcie II wojny światowej.
6: Teraz oblepia wasz samochód.
7: Dokładnie tak i sprawia, że bardzo często nasze pojazdy nie mogą poruszać się dalej, dlatego że oblepione gliną koła blokują się o podwozie samochodu. Więc te wszystkie elementy my musimy założyć. Musimy założyć czas, musimy założyć czy niebo jest czyste, czy nie. Bardzo często jest tak, że podejmujemy ewakuację, już mamy poszkodowanych w rękach, po czym musimy ich wypuścić. puścić i biec do samochodu, bo mamy informację, że leci w nas dron. I mamy do wyboru, albo wleci w nas poszkodowanym na naszych rękach, albo spróbujemy uciec i podjąć tą ewakuację za jakąś chwilę. Takie rzeczy też się bardzo często dzieją, więc mamy tutaj wiele czynników wpływających na to, jak ta ewakuacja będzie wyglądała. Natomiast tu już nie ma szybkich ewakuacji. Tu już nie ma interwencji, która liczy się na minuty, tak jak w pogotowiu ratunkowym u nas na ulicach w Polsce, czy na godzinę, tak jak w Afganistanie. Tu już liczy się te interwencje bardzo często na doby, na dni. Dwa dni temu padł rekord, ewakuowano żołnierza z linii frontu, który z opaską uciskową na nodze, rozwalonej nodze, stanął na minę, stopa była zdefragmentowana, czekał na ewakuację 45 dni, półtora miesiąca. Dopiero po półtora miesiąca tego żołnierza udało się ewakuować, na szczęście przeżył, naturalna kolej rzeczy, czeka go amputacja tej nogi. Na szczęście ten żołnierz i medycy na linii byli na tyle świadomi, że opaską uciskową, która była powyżej kolana, przenieśli poniżej kolana, do czasu, kiedy można to zrobić, do czasu, kiedy procedury dopuszczają. W związku z tym tego żołnierza będzie można zaprotezować w ten sposób, że na protezie będzie mógł się poruszać, że będzie miał jakąś formę ruchliwości. Gdyby ta noga była amputowana tak, jak była założona opaska uciskowa na początku, czyli wysoko i ciasno, ruchliwość tego żołnierza byłaby bardzo mocno ograniczona. W związku z tym te działania, które my podejmujemy tam na linii frontu, mają bardzo często przełożenie na życie i sytuację tego żołnierza już do końca. I bardzo często nasze działania czy nasze błędy mogą sprawić, że ten żołnierz przeżyje, ale życie dalsze dla niego będzie katorgą. Jasne. Będzie dla niego traumą, będzie dla niego czymś, z czym on sobie zwyczajnie nie poradzi. Kalectwo czasami plus te rany psychiczne jest bardziej dotkliwe niż sam moment zranienia.
6: Jasne. Powiedziałeś, że fizyczność ratownika jest bardzo ważna. Zdarzyło się wam nieść rannego na przykład przez kilka kilometrów na noszach?
7: Zdarzyło nam się nieść rannego i przez parę metrów, i przez kilka kilometrów. Ja sam osobiście razem z moim medykiem nieśliśmy poszkodowanego ponad 10 kilometrów, chociaż ten dystans był większy. I w trakcie, kiedy go nieśliśmy, co chwilę zatrzymywaliśmy się, żeby udzielić mu pomocy, i wtedy Rosjanie wysłali w nas rakiety przeciwpancerne. Ktoś powie, rakiety przeciwpancerne w ludzi? Przecież to jest niemiarodajne, efekt skutek. Przecież Rosjanie też mają ograniczone siły i środki. W tej sytuacji otóż okazało się, że nie. Że armia rosyjska miała się na tyle dobrze, żeby nawet w grupę piechoty taką jak my wysyłać rakiety kierowane przeciwpancerne. I tutaj ten czas niesienia tego poszkodowanego, to było też jakieś między 10 a 12 godzin, ciężko jest powiedzieć dokładny czas, dlatego że sytuacja była bardzo, bardzo dynamiczna. Po złapaniu tej odległości powyżej 10 kilometrów, dopiero podjechał po nas transporter opancerzony, który razem z poszkodowanym wywiózł nas z pola walki. Były takie sytuacje, że no niestety musieliśmy decydować, kogo wyniesiemy. Musieliśmy decydować, czy wyniesiemy tego rannego, czy pozostałym damy wybór. No albo idziesz i dasz radę pójść sam, albo tu zostaniesz i umrzesz, bo my nie jesteśmy w stanie cię zanieść. Mamy ograniczone ilości i środki. Bardzo często musieliśmy pozostawić naszych poległych na polu walki, naszych kolegów, z którymi rano jedliśmy śniadanie, a następnego dnia leżeli obok nas i stygli, dlatego że gdybyśmy wzięli ich zwłoki, nie moglibyśmy wziąć rannych, tych, którzy jeszcze żyli, tych, którym pomocy można było jeszcze udzielić. Więc nasza praca wiąże się z wyborami, niełatwymi wyborami.
6: No właśnie, jak sobie z tym poradzić psychicznie, z tym decydowaniem? Komu pomóc najpierw? Zawsze jest tak, że ta procedura decyduje, czy to jest tak, że czasami górę biorą emocje, czyli tego kolegę muszę ratować pierwszego?
7: Tych emocji nie da się wykluczyć, natomiast jednak trzeba wejść w taki tryb zadaniowy i trzeba podejmować zasady, decyzje w zasady logicznie na tyle, na ile jest to możliwe. A nie jest to proste, bo ci ludzie, nawet jeżeli są lekko ranni, to bardzo często te rany są dla nich przepustką do wyjścia z pola walki, do tego środowiska, które jest piekłem na ziemi. Nie wiem, jak wygląda piekło. Natomiast jeżeli wygląda podobnie do tego, co my już widzieliśmy tutaj, co my widzieliśmy bardzo często chodząc po zwłokach tych, których nie udało się wynieść z pola walki, to gdybym trafił do piekła po śmierci, to nie będę wielce zaskoczony. I z chwilą, kiedy oni mają możliwość wyrwania się na skutek ran,

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Byliśmy w Bachmucie na linię frontu razem z żołnierzami, którzy mieli uszczelnić linię obrony. Na tym punkcie obrony byli strażnicy graniczni, pogranicznicy ukraińscy, którzy chcieli z chwilą, kiedy przyjdzie nowa ekipa, opuścić punkt oporu. Natomiast ten dowódca kompanii, który wysyłał tych żołnierzy razem przy nas, tłumaczył im, że oni muszą zostać razem z wami. Oni nie mogą zdezerterować. Powiedz im, że jesteście uzupełnieniem, a nie zmianą. Powiedz im, że tam, gdzie są oni, tam jest granica Ukrainy. Jeżeli oni się odsuną, odsunie się też granica Ukrainy.
2: Z Damianem Dudą, prezesem fundacji W Międzyczasie, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Dziś razem z panem Franciszkiem Ostaszewskim z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i tutaj mam kolejne dane. Szacuje się, że zespołem chronicznego lub przewlekłego zmęczenia w Stanach Zjednoczonych zmaga się nawet 2,5 miliona osób. Na całym świecie dotyka ono od 2000 do nawet procenta jednego populacji. Więc skoro to zmęczenie stało się tak powszechne, to warto się zastanowić nad tym, warto powiedzieć, jak można sobie z tym radzić. No właśnie to, jakie są te najskuteczniejsze metody radzenia sobie ze zmęczeniem według psychologii? No, pan mówił między innymi przed chwilą, unikajmy stresu.
2: Tyle, co się da, oczywiście unikajmy, natomiast wiadomo, że to nie jest zawsze realne i nie da się żyć życiem absolutnie pozbawionym stresujących sytuacji, stresów pracy i tak dalej. No, najbardziej kluczową rzeczą, naprawdę, o której każdy powinien dbać, o którą każdy powinien dbać i która jest najważniejszą sytuacją, kiedy organizm się regeneruje, czy to fizjologicznie, czy to psychicznie, to jest po prostu sen. Brak snu, słabej jakości sen, sen o złych porach, sen nieregularny, to są naprawdę medycznie i psychologicznie sytuacje skrajnie niepożądane dla organizmu, skracające życie, zwiększające ryzyko wszelkich chorób, wielu zaburzeń psychicznych, nie doprowadzające, to jest to sytuacja, kiedy właśnie złej jakości sen i za mało snu, to jest znowu kontekst, kiedy regeneracja nie następuje, więc też rozluźnienie i wyciszenie po stresującym dniu może nie nastąpić, także to jest absolutnie pierwsza rzecz, o której trzeba myśleć. Na drugim miejscu wskazałbym równolegle być może kilka już po prostu czynników, takich jak odpoczynek i przerwy w ciągu dnia, które nie polegają na tym, że zaczynam patrzeć w telefon, scrollować TikToka i albo oglądać jakiś serial, tylko odpoczynek w ciągu dnia, kiedy naprawdę staram się moją głowę wyciszyć, kiedy idę na łono natury, kiedy rozmawiam, wychodzę do ludzi, angażuję się w jakieś kontakty społeczne. W momencie, kiedy jesteśmy i tak przebodźcowani w pracy, to jeszcze potem przebodźcowywanie się właśnie TikTokiem czy social mediami nie jest dla naszych oczu czy dla ogólnej regeneracji sytuacją pożądaną. Więc po pierwsze, kluczowy jest sen wieczorem, te 8, 6, 7 godzin dobrej jakości snu. Potem kluczowe są przerwy na jakościową regenerację w ciągu dnia, czyli właśnie nie regenerację polegającą na męczeniu oczu i mózgu telefonem, tylko regenerację taką, gdzie angażuję się w coś rzeczywiście innego, co doprowadza do tego, że odpocznę. Może medytuję, może idę na spacer, może po prostu z kimś rozmawiam. W każdym razie w tą stronę trzeba szukać tej regeneracji, tego odpoczynku, mikroprzerw w ciągu dnia. Następnie zadbanie o odpowiednią ilość aktywności fizycznej, odpowiednią ilość ruchu. Może to nie brzmi jak coś związanego z regeneracją, także ja teraz rekomenduję aktywność fizyczną, natomiast dla naszego organizmu odpowiednia ilość ruchu jest tak samo ważna jak odpowiednia ilość regeneracji, żeby serce dobrze funkcjonowało, żeby układ hormonalny dobrze funkcjonował, żeby głowa i procesy psychiczne i procesy emocjonalne, nastrój, żeby to wszystko było uregulowane i żebyśmy na stres byli w stanie dobrze reagować i żebyśmy byli w stanie napięcie rozładować, to chociażby minimalne ilości aktywności fizycznej w skali tygodnia dla każdego dorosłego człowieka i dla każdego dziecka zresztą tak samo są absolutnie niezbędnym elementem.
1: A czy dietą też możemy sobie jakoś pomóc?
2: No właśnie to chciałem teraz powiedzieć, że idąc dalej, tak samo to jak się odżywiamy, to czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni, czy jemy produkty pełnowartościowe versus czy na przykład nasza dieta opiera się bardziej o fast foody, o brak warzyw, o brak owoców, to tak samo na to jak będziemy funkcjonować w ciągu dnia, ile będziemy mieć sił witalnych, ile będziemy mieć energii. I też w konsekwencji wzajemnych związków, jak będziemy w stanie reagować na stres, jak długo będziemy w stanie funkcjonować w sprzyjających albo i w niesprzyjających warunkach. W każdym razie to, jak się odżywiamy, jak się prowadzimy, również tutaj będzie miało ogromne znaczenie. Więc jeszcze raz, sen na pierwszym miejscu, regeneracja i drobne przerwy w ciągu dnia, chwile oddechu, chwile uspokojenia głowy, aktywność fizyczna, odżywianie, nawodnienie. To są cztery, powiedzmy, filary naprawdę bardzo, bardzo rzutujące na to, jak będziemy na stres reagować i jak będziemy w stanie stres znosić, jak będziemy w stanie się zregenerować, jak będziemy w stanie odpocząć.
1: Podstawa to dobry sen, do tego aktywność fizyczna, odpoczynek w ciągu dnia, dobra, zdrowa dieta. A jak budować takie, może to jest najtrudniejsze, zdrowe nawyki, które pomogą zapobiegać temu przewlekłemu zmęczeniu? Jak się zmotywować?
2: Tak, no, jak się zmotywować, to małymi krokami. Jeśli ktoś potrzebuje do tego motywacji, to właśnie małe kroki i szukanie drobnych zmian powoli wdrażanych. Czyli nie próbuję od jutra wdrożyć pięknej diety, 8 godzin snu, jeszcze 2 godzin sportu i przy okazji 5 mikro przerw na jogę w ciągu dnia, no bo to będzie nierealne, jeśli wcześniej żyłem zupełnie inaczej. Więc pomału, od podstaw, czyli właśnie najpierw ogarnąć i walczyć z tym, żeby sen stał się jakościowy, czyli wdrażam nawyki mówiące o tym, żeby kiedy odłożyć telefon, żeby pokój był ciemny, pozbyć się innych bodźców, nie jeść, nie pić być może godzinę, dwie przed snem, unikać kawy na kilka godzin przed snem, tak? Czyli najpierw dbam o filary związane ze snem, też drobnymi krokami. Szukam takich warunków, żeby spać tyle godzin, co potrzeba. Potem zaczynam szukać drobnych zmian właśnie w środowisku pracy. Kiedy mogę na 5 minut oderwać oczy od komputera? Kiedy mogę pójść na 5-minutowy spacer w ciągu dnia pracy, tak, żeby zrobić tą mikroprzerwę i mikroregenerację. Potem szukam drobnych zmian dietetycznych, tak? Tam pilnuję owoców, pilnuję warzyw w ciągu dnia, pilnuję pełnowartościowych produktów, ale też małymi krokami zmieniając nawet i najpierw jeden posiłek dziennie po prostu na dobry i pełnowartościowy. No a potem idąc dalej, czy też równocześnie, szukam drobnych momentów, kiedy jestem w stanie zaangażować się w spontaniczny ruch, kiedy mogę wybrać schody zamiast windy, kiedy mogę wydłużyć spacer z dzieckiem albo spacer z psem o 10 minut, kiedy mogę umówić się ze znajomymi na bieganie w parku. Tak, szukam drobnych możliwości, żeby te wszystkie zmiany, te wszystkie ważne rzeczy, które tutaj wymieniałem, po prostu pomalutku wdrażać. Natomiast właśnie pilnuję tego, czy powinniśmy pilnować tego, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i nie próbować od razu naprawić wszystkiego z dnia na dzień, tylko dajemy sobie czas, jesteśmy dla siebie wyrozumiali, pozwalamy sobie też w razie co na potknięcia, akceptujemy, że one są naturalną częścią procesu.
1: Żeby się nie zniechęcić.
2: Żeby się nie zniechęcić, ale równocześnie po prostu tak pamiętam o tym, co jest ważne, być może mam to wszystko rozpisane i staram się szukać momentów w ciągu dnia, kiedy można o te fundamenty zadbać, fundamenty, czy o te też drobniejsze elementy.
1: A to wszystko dla naszego zdrowia. Bardzo dziękuję. W programie Wykład Otwarty w Radiu RMF24 pytaliśmy dziś, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i chyba nam się udało odpowiedzieć na to pytanie. Naszym gościem był pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Już za 4 dni początek wielkiego piłkarskiego turnieju. Dla nas emocji będzie mniej, bo na mundialu w Meksyku, USA i Kanadzie zabraknie biało-czerwonych, a dodatkowo godziny rozgrywania meczów nie będą najkorzystniejsze dla Europejczyków. Co oczywiście nie zmienia faktu, że przed nami najważniejsza piłkarska impreza na świecie, czyli mundial. Dlatego razem z nami w Radiu RMF 24 jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
2: Tak, dzień dobry, który stara się wyspać na zapas godzin meczu.
1: No właśnie, mundial za oceanem, podobnie jak ten w 1994 roku, znów przyniesie nam sporo zmian. Pytanie, Wojtku, jakich?
2: No to zacznijmy od tego 94. On zmienił sporo w piłce nożnej, bo był to pierwszy mundial, w którym za zwycięstwo przyznawano 3 punkty, nie 2. I z takich rzeczy, o których pewnie wiele osób, które nas słucha, już nie pamięta, że kiedyś bramkarz miał możliwość łapania piłki po podaniu zawodnika ze swojej drużyny. W 94. to też były pierwsze Mistrzostwa Świata, na których już takiej możliwości nie miał, więc to zdecydowanie przyspieszyło grę na tamtym mundialu, więc był on rewolucyjny, bo te zasady są z nami do dzisiaj w piłce nożnej. No i tak FIFA teraz też kombinuje, żeby coś tutaj pozmieniać. No i jedną z takich zmian jest na pewno poszerzenie tych Mistrzostw Świata do 48 drużyn. Wynika oczywiście nie z tego, że nagle mamy tyle rewelacyjnych reprezentacji na świecie, które mogłyby się bić, no a wynika z pieniędzy, po prostu chodzi o otwarcie nowych rynków, bo przecież to, że Kura, Soczy, Uzbekistan są na Mistrzostwach Świata, to nie z powodu swoich walorów piłkarskich, tylko dlatego, że otrzymały łatwiejszą ścieżkę awansu na ten mundial. Ale jest jedna zmiana, która mam wrażenie, że będzie dosyć istotna, bo wszyscy przyzwyczaili się, że ten początek meczu, ta ceremonia odegrania hymnów ma pewną swoją rutynę. A tutaj ona będzie zmieniona. Zwykle jest to tak, że zespoły wychodzą z szatni, wychodzą z tego tunelu stadionowego, ustawiają się wzdłuż linii bocznej boiska, twarzami zwróceni do ławek rezerwowych. Stoją tam tylko wyjściowe jedenastki, sędziowie, wiadomo, dzieci do wyprowadzania i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na mundialu za oceanem będzie rewolucyjna zmiana. Teraz wszyscy zawodnicy, nawet rezerwowi, będą stawali do hymnów na boisku i to nie wzdłuż linii, tylko wzdłuż koła środkowego boiska. Wow. Będzie więc takie kółeczko, będą oba zespoły zwrócone do siebie twarzami, arbitrzy z boku. Będą też, wychodząc na tą ceremonię hymnów, przechodzić przez takie specjalne łuki sponsoringowe Mistrzostw Świata. Będą też szpalery z flagami danych krajów. Oprócz tego za plecami tych obu zespołów będą ogromne flagi, czy to takie rzeczywiste, wynoszone przez dzieci, bądź też właśnie wolontariuszy, czy też rzucane przez specjalne projektory. No a na późniejszych fazach mistrzostw, już gdzieś tam od fazy pucharowej, tej całej ceremonii ma też towarzyszyć pirotechnika, dymy i tak dalej, i tak dalej. Więc Amerykanie kombinują, jak tutaj zrobić większe show. Gianni Infantino, czyli prezes FIFA, tłumaczy, że to ma pokazać, że futbol jest otwarty, że jest wspólny, że stoimy w kręgu. No właśnie, bo zapomniałem dodać ważnej rzeczy, że w środku tego koła środkowego ma być logo FIFA, więc wszyscy mają być zebrani wokół FIFA. Taka solidarność.
1: Żebyśmy nie zapomnieli, a co ze sztabem każdej z reprezentacji? Czy sztaby nie poczują się dotknięte, że one nie stoją w tym kole środkowym i też nie śpiewają hymnu?
2: Nie, no wszyscy tam staną. O to właśnie chodzi. Że tam wszyscy mają stanąć. To ma być wspólne solidaryzowanie się wokół FIFA, takie w kole środkowym. Ja oczywiście trochę szydzę, bo nie wiemy, jakie FIFA ma zapędy z tymi właśnie milionami, które gdzieś tam cały czas krążą, te poszerzenie mundialu i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to taka zmiana, która niespecjalnie wiele wnosi do piłki nożnej, ale jest kolejną, która jest pokazaniem tego, że coś robimy, coś działamy, coś kombinujemy. Ciekawe, czy ta zmiana z nami zostanie na dłużej, czy to już będzie w ogóle w każdych meczach międzypaństwowych taki pomysł, żeby tak to wyglądało, czy to będzie tylko na czas mundialu. To przekonamy się pewnie z czasem, zobaczymy też, jak to wypali, bo być może ja do tego na razie podchodzę z dużym dystansem, a okaże się, że to genialny pomysł i on bardzo dobrze wygląda. Potem też, co jest ciekawe, że po tej ceremonii odegrania hymnów, po tym staniu w kole środkowym, rezerwowi schodzą na ławkę rezerwowych, sztaby także, ale pierwsze jednostki stają do tradycyjnego zdjęcia. Więc tu się nic nie zmienia, wyjściowa jednostka tylko do zdjęcia, rezerwowi na ławkę.
1: Pytanie, ile to wszystko potrwa, ale dobrze, to już zostawmy, przejdźmy do samego turnieju. Wojtku, kto jest faworytem do zdobycia tytułu Mistrza Świata? Czy to Haiti, czy to Honduras, czy to może Curaçao, czy może jednak jakaś inna drużyna?
2: No właśnie myślałem, że zapomnisz o Curaçao, bo to przecież potęga piłkarska, co prawda z legendą holenderskiej piłki Dickiem, adwokatem na ławce, ale żarty na bok, poważna piłka, mam wrażenie, w tym mundialu zacznie się gdzieś dopiero około tej fazy pucharowej i myślę sobie, że też większość słuchających nas tak samo podejdzie, bo to wtedy zacznie się okres urlopowy, więc nawet jak to będzie mecz o 3 w nocy, ale trafi się fajny hit, no to będzie można gdzieś tą nockę zarwać. Tymi faworytami zdecydowanymi według bukmacherów, według wyliczeń statystyków, analityków są Hiszpanie, mistrzowie Europy, reprezentacja, która z jednej strony ma sporo młodości, sporo przebojowości, ale też nie zapomina o obronie, atrakcyjna piłka dla oka, dominacja w środku pola, no to cechuje Hiszpanów i oni też właśnie są uważani za tych głównych faworytów. W tym gronie 5-6 drużyn, które gdzieś się tam wymienia do tytułu, no to na pewno nie można zapomnieć o Francuzach. W końcu to wicemistrzowie świata aktualni, no i też mistrzowie świata z 2018 roku. Kadra naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele, no więc to też zespół, który ma szansę na ten końcowy triumf według wyliczeń, bo życie pokaże oczywiście swoje. Wymienia się też Anglików, którzy są taką mieszanką, byśmy powiedzieli, młodości już z doświadczeniem też. Argentyna to też reprezentacja przecież, która broni mistrzowskiego tytułu w składzie Leo Messiego, dla którego no chyba to już wszystko wskazuje na to, że będzie ostatni mundial, chociaż on już zapowiadał, że ten poprzedni ma być ostatni, nim, ale został namówiony, więc jeszcze zagra, chociaż na razie we wczorajszym meczu towarzyskim nie wystąpił, narzeka na jakiś delikatny uraz, więc jest oszczędzanie największej gwiazdy argentyńskiej i Argentyńczycy też są gdzieś w tym gronie faworytów. Jest też Brazylia, oczywiście trudno, żeby jej nie było. Jest Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie, który we wczorajszym meczu towarzyskim z Chile rozegrał 45 minut. Portugalczycy wygrali 2-1 i też jak spojrzymy na tą kadrę na papierze, no to nazwiska naprawdę robią wrażenie. To piłkarze, którzy naprawdę już mają tytuły na koncie, są ograni w Europie, więc myślę sobie, że to może być też taki poważny kandydat do tego, żeby gdzieś tam w tej stawce namieszać i myślę sobie, że sama motywacja Cristiano Ronaldo, dla którego też to będzie ostatni mundial, będzie większa, a wiemy, że on jest nie tylko mózgiem zespołu, ale też i duchem. Gdzieś w tych wyliczeniach statystyków są też Niemcy. No to reprezentacja bardzo utytułowana, mnóstwo medali mistrzostw świata na koncie, nawet jak nie wygrywali samego mistrzostwa świata, to byli w finale, to zajmowali 3. Ale to chyba taki gorszy moment reprezentacji Niemiec, chociaż też piłkarzy na papierze mają wyśmienitych, więc no, a nuż to Julianowi Nagelsmannowi, mówiąc kolokwialnie, zażre i wypalą za oceanem, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. A jakbyśmy mieli szukać jakiegoś takiego czarnego konia, to myślę sobie, że może być nim reprezentacja Norwegii, która naprawdę przebrnęła przez kwalifikacje fantastycznie. Ma w swoim składzie Erlinga Haalanda, no więc ma jakąś wielką gwiazdę. Także zobaczymy, jak to się będzie układało. Na razie Norwegowie przyzwyczają się do amerykańskich upałów. No i także, to co ciekawe, mają taką niepisaną zasadę na mundialach, że dostają zgodę na to, że mogą spożywać piwo w czasie turnieju, ale w umiarkowanych ilościach.
1: Odliczamy godziny, odliczamy dni, przypominamy za 4 dni początek wielkiego piłkarskiego święta. A razem z nami w Radiu RMF24 był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku,
2: dziękuję, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia, w RMF FM czas na kolejne fakty. Mateusz Bożek. A na początek konflikt w Ukrainie i najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego ataku w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na nowego prezydenta Krakowa? Posłuchajcie ustaleń naszego reportera. W faktach powiemy także o tym, że nuda może mieć swoje zalety. Atak rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie spowodował skażenia. Poziom promieniowania nie zwiększył się, uspokaja Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przypomnę, wczoraj bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko elektrowni. Spowodował poważne zniszczenia, wybuchł pożar, który udało się jednak szybko ugasić. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że spotkał się z Romanem Abramowiczem. Media już wcześniej donosiły, że do rozmów miało dojść w maju. W wywiadzie dla Sky News Zełenski zdradził szczegóły spotkania. Według jego relacji rosyjski biznesmen przybył do Kijowa, żeby dowiedzieć się, jakie Ukraina ma plany dotyczące rozmów pokojowych z Moskwą. Zełenski miał wówczas zaznaczyć, że nie odda Rosji Donbasu. Pytany, czy Abramowicz pełni teraz funkcję pośrednika między Zełenskim a Putinem, prezydent Ukrainy odpowiedział: kiedy otrzymał ode mnie wiadomości, powiedział, że zwróci się z tym bezpośrednio do Putina.
1: Fakty z Małopolski.
0: Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. Dlaczego rządzących chcą postawić na akurat tego kandydata, to wyjaśni Michał Radkowski.
2: Jak słyszę od ludzi z najbliższego otoczenia premiera, w grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie. Donalda Tuska to cieszy, bo to rozpoznawalna postać. Przypomnę, Sonik wygrał Rajd Dakar 11 lat temu, a w kilku innych edycjach stawał na podium. Teraz jest o nim głośno, bo właśnie skończył 60 lat i oświadczył się młodszej o 24 lata partnerki, a w październiku rodzi mu się syn. Te informacje i nazwisko kandydata mają odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego.
0: Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się Mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba 48 reprezentacji. Niestety wśród nich nie ma naszej. Kto jest w gronie faworytów do uzyskania tytułu mistrzowskiego? O szczegółach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też, zdaniem ekspertów, Francuzi. To reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. A atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
0: Długi czerwcowy weekend był idealną okazją nie tylko na wypoczynek, także na wyciszenie się i wsłuchanie we własne potrzeby. Specjaliści podkreślają, że nuda ma swoje zalety. Budzi naszą kreatywność i pozwala przemyśleć wiele zawodowych czy też prywatnych spraw. A czy wy potraficie się nudzić? W Warszawie sprawdziła to nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy.
5: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce?
4: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
5: Pani umie się nudzić?
6: Myślę, że tak. Najczęściej jak już jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki restart, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć, no i skorzystać z tej nudy. Nie da się tak kompletnie nic nie robić. Jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
0: Na nudę na pewno nie mogą narzekać archeolodzy. Ostrów Letnicki w Wielkopolsce, miejsce, w którym Mieszko I w 966 roku miał przyjąć chrzest, skrywa jeszcze wiele tajemnic. Niektóre znaleziska naprawdę robią wrażenie.
7: 1060 lat od chrztu Mieszka I, od takich powiedzielibyśmy początków państwa polskiego, dno jeziora Lednickiego, rozległy obszar, rozległy akwen, który chyba tak naprawdę jeszcze nie jest do końca przebadany. Tam cały czas coś się jeszcze ukrywa sprzed tego 1000 lat.
8: Dno jeziora Letnickiego jest całkiem dobrze rozpoznane pod względem archeologicznym. Dostarczyło licznych militariów, a także różnych znalezisk związanych z codziennością tutejszych mieszkańców. Niemniej jednak cały czas odkrywamy rzeczy, które nas zaskakują. Tak jak w przypadku zeszłorocznie opublikowanych wyników badań archeologów podwodnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy to ujawniono opinii publicznej odkrycie pozłacanego, wyjątkowo bogato zdobionego grotu włóczni, bez wątpienia należącego do kogoś z najwyższych ówczesnych elit, nawet być może któregoś z książąt piastowskich, albo jak w wypadku belki, która stanowiła jeden z elementów konstrukcji wału, powstałego mniej więcej w czasie, kiedy Mieszko I ochrzcił się, czyli wału budowanego około lat 60. X wieku, który ozdobiony był antropomorficzną rzeźbą, płaskorzeźbą przedstawiającą twarz ludzką, którą nie do końca wiemy, jak identyfikować. Wydaje się jednak, że jest to przedstawienie związane z przestrzenią sakralną. Niemniej jednak badacze przez wiele lat będą jeszcze spekulować tak naprawdę, dlaczego wyrzeźbiono tę postać na jednym z elementów konstrukcji wału obronnego grodu Ostrów Letnicki.
7: To są takie największe odkrycia, największe znaleziska tych ostatnich lat, jeśli chodzi o dno jeziora Letnickiego?
8: Zdecydowanie najbardziej, przynajmniej spektakularne. Jeżeli zaś chodzi o badania sprzed kilku lat, to należy zwrócić uwagę, iż poza najbliższą okolicą samej wyspy Ostrów Letnicki spektakularnych znalezisk dostarczyły również okolice mniejszej z wyspy jeziora Lednica, a mianowicie okolice wyspy Ledniczka, gdzie odkryto na trasie przebiegu dawnego mostu zbudowanego w X wieku, prawdopodobnie w pierwszej połowie X wieku, gdzie odkryto bogato zdobiony miecz i bogato zdobiony czekan, czyli taką formę toporu bojowego, ozdobiony przedstawieniem rogatej postaci, takiej prawdopodobnie postaci zoomorficznej, takiego zwierzęcia, ale być może bestii, jelenia, jakiejś formy gryfa. Tego typu znaleziska należą do bardzo rzadkich, zwłaszcza w kontekście tak wczesnego datowania, czyli czasów jeszcze, powiedzmy, prawdopodobnie sprzed rządów Mieszka I.
7: Czy należy się spodziewać, że coś tam jeszcze na dnie tego jeziora jest i może zostać odkryte?
8: Absolutnie. Jezioro Lednica nie powiedziało, że tak powiem, jeszcze ostatniego słowa. Myślę, że na dnie ukrywa się jeszcze wiele, nie tylko spektakularnych pod względem takim archeologicznych, ale także takich wizualnie, ale także dla interpretacji samego stanowiska i jego funkcji w czasach wczesnopiastowskich.
7: Ja spoglądam na makietę tego grodu, która się tutaj znajduje na Ostrowie Lednickim. Tak, no właśnie, mógł wyglądać jeden z grodów Mieszka I?
8: Tak, to jest jedna z aktualnie, powiedzmy, takich dominujących interpretacji, ponieważ sami badacze spierają się troszkę o sam kształt, powiedzmy, wałów w okresie Mieszka I, o to, jak bardzo eksponowany było palatium od strony jeziora. Tutaj akurat widzimy taką właśnie interpretację, interpretację, gdzie najbardziej w tej chwili chyba przyjętą, z pewnym odsłonięciem samego palatium książęcego, w taki sposób, iż można było go zobaczyć od strony wody. Nie trzeba było wchodzić bezpośrednio do wnętrza grodu, na majtan grodu.
7: My tutaj przedostajemy się przeprawą promową, ale z tego, co widać również po makiecie wówczas, mosty, tego typu przeprawy, to był ten sposób na przedostanie się właśnie tutaj na wyspę?
8: Zdecydowanie. W latach 60. tuż przed chrztem Mieszka, prawdopodobnie w 1963 lub 1964 roku, zbudowano dwa mosty, jeden prowadzący w kierunku do Poznania o długości ponad 400 metrów i drugi nieco krótszy, 100-kilkudziesięciometrowy, prowadzący w kierunku do Gniezna, zwany przez archeologów mostem gnieźnieńskim. Bez wątpienia przedsięwzięcie budowy dwóch mostów o łącznej długości około 600 metrów wymagało bardzo znacznych nakładów pracy. Do tego potrzeba było ogromną ilość dębiny pozyskać z takich kilkudziesięcioletnich prostych dębów. Także szerokość takich mostów wynosiła ponad 4 metry, także spokojnie mogły się na moście mijać dwa wozy ciągnięte wówczas prawdopodobnie przez woły, a także siła nośna musiała być ich znaczna. Także bez wątpienia jest to spektakularne, powiedzmy, świadectwo zdolności inżynieryjnych ówczesnych mieszkańców ziem Polski. No i należy faktycznie dodać, że te mosty nie tylko

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Co dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Halszka wychodziła za mąż 3 razy. Każdorazowo zmuszana do tego wbrew swojej woli. Porwana, oszukana, aż w końcu uwięziona przez swojego 3. męża w zamku w Szamotułach na 14 lat. Podobno do dziś straszy tam turystów. Dzieje Halszki opisywał m.in. Józef Ignacy Kraszewski. A nieszczęsną córkę Beaty Łaskiej na scenie teatru grała sama Helena Modrzejewska. Historia Beaty Łaskiej nie odbiła się tak szerokim echem w kulturze, choć jest tylko odrobinę mniej barwna. Tym gorzej dla pierwszej oficjalnej taterniczki, że w kłopoty wpakowała się sama. Mając 50 lat, zakochała się w wojewodzie sieradzkim Olbrachcie Łaskim, który był od niej młodszy o ponad 2 dekady. Miłość nie zna granic, a już z pewnością nie tak banalnych jak różnica wieku. Nieroztropność Beaty polegała jednak na tym, że źle oceniła zamiary ukochanego. I kiedy ona w miłosnym szale gotowa była przepisać na niego cały majątek, Łaski tylko zacierał ręce, gdyż był znany jako łowca posagów oraz fortun swoich wybranek. Jednym słowem, Olbracht był 16-wiecznym oszustem matrymonialnym w pełnym tego słowa znaczeniu. W 1565 roku nowożeńcy przybyli do Kierzmarku, gdzie znajdował się zamek Łaskiego. Dnia 21 maja 1565 Beata Łaska przybyła z mężem do Kierzmarku, gdzie na zamku wyprawiano huczne przyjęcia. W ówczesnym rejestrze miasta Kierzmark, Liber Censum et Aliarum Diarium, znajdujemy między opisami wydarzeń wojennych i klęsk żywiołowych niezwykłą na owe czasy wiadomość, że w okresie Zielonych Świąt 1565 Beata Łaska w towarzystwie licznych mieszczan kierzmarskich udała się z Kierzmarku w Śnieżne Góry, a więc w Tatry, gdyż takie wówczas na Spiszu nazywano. Podobną wiadomość umieścił potem Christian Genersich, dodając, że znajdowała ona wiele upodobania w tej okolicy. Tak opisują pierwszą tatrzańską wycieczkę Zofia Radwańska-Paryska i Witold Paryski w swoim monumentalnym dziele Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Co ciekawe, w samej kronice kierzmarskiej wcale nie odnotowano obecności Olbrachta na wyprawie. Paryski uważa jednak, że przezorny małżonek nie zostawiał swojej ukochanej nawet na chwilę. Do czasu, gdy ta nie zdecydowała się przepisać na niego swojej fortuny. Zdaniem znawcy teatr, także w przypadku tej wyprawy z pewnością nie puścił żony samopas.
0: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Podobno to właśnie Dolina Kierzmarska i ośnieżone tatrzańskie szczyty miały tak rozczulić łaską, że przepisała swoje bogactwa na męża. Atrament na papierze nie zdążył jeszcze wyschnąć, kiedy wojewoda sieracki gwałtownie zmienił nastawienie do małżonki. Skończyły się czułości i wycieczki krajoznawcze. Beata została przez ukochanego zamknięta w zamku na 8 lat. Olbracht jednak nie próżnował i zawarł bigamiczne małżeństwo z Sabiną de Sauve. Łaska nigdy nie zobaczyła już gór inaczej niż przez zamkowe okno. I zmarła w niewoli w 1576 roku. I tak przewrotnie zaczyna się historia wspinaczek w Tatrach. Ubezwłasnowolnieniem i uwięzieniem turystki, która jako pierwsza weszła na szlak prowadzący następne pokolenia kobiet ku emancypacji, niezależności i samodzielności. I Maria, i Antonina. Turystyka wysokogórska nie rozwinęła się znacząco w ciągu kolejnych wieków od wyprawy Beaty Łaskiej. Zresztą konny orszak do Doliny Kierzmarskiej raczej nijak się ma do wytyczania niebezpiecznych dróg na szczyty najwyższych tatrzańskich gór. W Encyklopedii Paryskich momentem początkowym turystyki tatrzańskiej jest wycieczka Beaty Łaskiej latem 1565 roku. Potem z pewnością były kolejne tego typu eskapady, jednak nie zostały nigdzie opisane. Przy niektórych szczytach w Tatrach, na przykład Kozi Wierch, Szpiglasowy Wierch, Krywań, są podawane pierwsze wejścia, ale wszyscy wiemy, że one pierwszymi wcale nie są. Na przykład na Krywań pierwszych wejść dokonywali poszukiwacze złota. Na Kozi Wierch wchodzili kłusownicy i oni z pewnością byli tam wcześniej niż Maciek Sieczka, którego pierwsze wejście zostało odnotowane w przewodniku. Niektóre datowania pierwszych turystycznych wejść są chybione. Prawdziwy rozwój turystyki zaczyna się wycieczką Roberta Townsona po Spiszu i po Tatrach pod koniec XVIII wieku. Wiek XIX to już stulecie, w którym ma swój początek zorganizowana turystyka tatrzańska. Zdobyte są prawie wszystkie najważniejsze szczyty w Tatrach. Zarówno od strony węgierskiej, bo wtedy to były górne Węgry, jak i polskiej. Powstaje zorganizowane przewodnictwo po stronie spiskiej kierowane przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie i polskiej zarządzane przez Towarzystwo Tatrzańskie, które utworzono w 1873 roku w Nowym Targu. Budują się nowe schroniska. Powstają szlaki, tłumaczy Wojciech Rzadkowski z Muzeum Tatrzańskiego.

Fascynacja Tatrami miała związek ze sztuką i literaturą. W XIX wieku młodopolscy artyści pragnący zbratania z ludem, lubujący się w folklorze i wszelkich regionaliach, zachłysnęli się kulturą Podhala. Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy Stanisław Witkiewicz, a w późniejszych latach Maria Pawlikowska-Jasnorzewska byli najlepszymi ambasadorami Gór Wysokich i taternictwa, o jakich dzisiaj agencje reklamowe mogą tylko pomarzyć. Do niedawna zapadła wioska, jaką było Zakopane, stawała się centrum bohemy. Budowano secesyjne domy, w których osiedlali się rozmiłowani w góralskim folklorze muzycy, profesorowie i artyści. Zakopane było terenem zawłaszczonym przez elitę. Bo na spędzenie lata czy ferii zimowych pod Gubałówką i w cieniu Nosala mogli sobie pozwolić nieliczni. Jednak nie każdy młodopolski artysta ruszał od razu na szlak. Pierwszym w miarę współczesnym polskim taternikiem, nie góralem, był Stanisław Staszic, który na początku XIX wieku zdobył m.in. Łomnicę. Ale zaraz za nim stąpała już pewna dziewczyna, która nie tylko pokochała Tatry i zdobywała coraz poważniejsze szczyty, lecz także napisała pierwszy tatrzański przewodnik, mający zachęcać dziewczęta do śmielszego stawiania stóp na górskim szlaku. Tatry, ów gród olbrzymi na granicy ziemi naszej, wszechmocną przedwiecznego wzniesiony ręką. Tatry, owe wspaniałe, piękne góry nasze, przed niedawnymi jeszcze czasy znane tylko geologom i botanikom w celach naukowych zwiedzającym je, co rok wabią więcej miłośników przyrody dzikiej, olbrzymiej, groźnej, ale obok tego pełnej uroku i zachwycających im tylko właściwych piękności. Kto raz wstąpi w tajemniczą Tatru w głębie, kto raz odetchnie lekkim, wonnym ich powietrzem, kto zapozna się z tym najpoczciwszym na świecie ludem, pod ich opieką i w ich cieniu wzrosłym, ten niezawodnie zostawi tam połowę serca. Bo te wspaniałe szczyty, te czarujące doliny, rozkoszne polany, bystre potoki, jakiś niepojęty wpływ wywierają na całą istotę człowieka. Wabią i przywiązują do siebie tak silnie, że tęsknimy za nimi jakby za drogą sercu osobą. Nikt podobno nie odgadł dotąd, w czym spoczywa owa czarodziejska gór władza. Jest to zapewne jedna z tajemnic natury, której jednak zaprzeczyć nie można, bo doświadczenie wszelkim rozumowaniom oprzeć się potrafi. Nie znam nikogo, kto by choć raz zwiedził góry, a nie uległ temu niepojętemu wpływowi, kto by nie tęsknił za nimi, nie pragnął ujrzeć je raz jeszcze. Doznałam i ja tego wpływu. I mnie opanował ów nieprzeparty pociąg, jakim one wabią nas ku sobie. To słowa Marii Steczkowskiej z wydanych w 1858 roku obrazków z podróży do Tatrów i Pienin.

Nieznane są daty ani narodzin, ani śmierci tej XIX-wiecznej entuzjastki gór. Wiadomo natomiast, że jej ojciec urodził się w 1800 roku i był profesorem astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Steczkowska po raz pierwszy zobaczyła tatrzańskie szczyty w 1855 roku, kiedy przyjechała tu na wakacje z rodzicami i siostrą. Urok gór zniewolił nie tylko ją, bo rok rocznie rodzina powracała do Zakopanego, by spędzić tu cały urlop. Czytając książkę Marii, która została wydana anonimowo w Krakowie 3 lata po tym, gdy dziewczyna złapała górskiego bakcyla, można się uśmiechać pod nosem z dziewczęcej egzaltacji i zachwytów nad prostym życiem. Jednak Tatry były wówczas dziką i nieprzebytą krainą, o której krążyły legendy. W wyższe partie zapuszczali się tylko górale, a cepszy wracający z górskich wycieczek lubili ubarwiać swoje opowieści o przygodach na szlakach mrożącymi krew w żyłach anegdotami. Maria była więc nieprawdopodobnie odważną dziewczyną. I do tego miała postępowych rodziców, którzy pozwolili jej na górskie wycieczki w towarzystwie górala Macieja Sieczki. Niewiele dziewcząt wychodziło poza zakopiańskie kuźnice, a większość satysfakcjonowało zazwyczaj zdobycie grani krupówek. Sieczka to obok Klimka Bachledy jeden z najsłynniejszych tatrzańskich przewodników. Co więcej, znany był także jako opiekun kobiet. Wprowadził pierwszą Polkę na gerlach, a była nią pianistka Natalia Janotówna. Świnica była szczytem Sieczki. To on tam znalazł drogę. Jest anegdota o tym, jak kiedyś wprowadzał parę wspinaczy i turystka go kokietowała. Mówiła: panie Macieju, wy byście panienki w górach nie zostawili. On oczywiście się rozpromieniał, kazał mówić o sobie, że jest wodzem tej wycieczki, a ona poprawiała, że generałem. Weszli na Świnicę. Później podobno rzekł: podziękujmy panience Maryi, że wyprowadziła nas w taki piękny dzień w góry. Z Sieczki był uroczy kompan. Do przewodnictwa podchodził profesjonalnie. Owszem, bywał porywczy, ale w stosunku do kłusowników. Gdy został strażnikiem, to parę razy o mało takiego nie zabił. Do turystów, zwłaszcza do kobiet, podchodził natomiast bardzo opiekuńczo. Gdy trzeba było przejść przez potok, to przenosił na plecach. Gdy trzeba było podać rękę przy wspinaczce czy przyasekurować, robił to bez wahania, opowiada Wojciech Szatkowski. Podobnie zachowywał się Klimek Bachleda i inni przewodnicy. Steczkowska przypadła Sieczce do gustu od razu. Spodobało mu się, że dziewczyna zamiast krynolin i obcasów miała na sobie ubranie odpowiednie na szlak. W początkowych latach Maria chodziła głównie utartymi drogami. Jednak trzeba pamiętać, że utarte szlaki wówczas były czymś zupełnie innym niż dzisiaj. I o ile obecnie wejście na przykład na Świnicę jest wymagające, ale osiągalne dla większości sprawnych fizycznie turystów, o tyle wtedy w Tatrach brakowało jakiejkolwiek infrastruktury. Trzeba było sobie radzić czekanem, linami, ciupagą.

0: Za chwilę na zegarach wybije 4, a czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Izrael przeprowadził odwetowe naloty na cele w Iranie. Wcześniej Teheran przeprowadził ataki z użyciem rakiet balistycznych. Fakty zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, dla Was ważne informacje z małopolskiego odcinku A4. Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji? W faktach wyjaśniamy. Posłuchajcie, co na ten temat sądzą eksperci. Mimo próśb prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Izrael przeprowadził naloty na cele wojskowe w zachodniej i środkowej części Iranu. Eksplozje było słychać w Teheranie, Isfahanie i w mieście Tebriz. Wczoraj późnym wieczorem Iran zaatakował Izrael rakietami balistycznymi. To miała być odpowiedź na izraelskie uderzenia na Bejrut, których celem miały być centra dowodzenia Hezbollahu. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 w Małopolsce. Na remontowanym odcinku między węzłami Rudno i Chrzanów osobówka uderzyła w betonowe zapory. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i jeden w stronę Krakowa. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Słowacka policja będzie ustalać okoliczności tragicznego wypadku w Tatrach. Przypomnę, wczoraj odnaleziono tam zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. 25-latek przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu tego szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Informacje o jego zaginięciu ratownicy Topry przekazali swoim słowackim kolegom. W akcji poszukiwawczej, którą utrudniała gęsta mgła, wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ciało polskiego taternika przekazano słowackiej policji. Zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Oto czy NATO traktuje je jako rosnące zagrożenie? Nasz trójmiejski reporter pytał dowódców sojuszu podczas ćwiczeń Baltops. Bierze w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Wicedowódca amerykańskiej 6. floty admirał Jason Nadchorski przyznał, że NATO od lat obserwuje wykorzystywanie walki elektronicznej przez swoich przeciwników. Myślę, że na potrzeby ćwiczeń będą scenariusze, które z pewnością sprawdzą niektóre z tych zaawansowanych możliwości, ale nie będą one zaprojektowane specjalnie na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji lub przeciwnika. To tylko jeden z elementów Baltops. Generał broni John Meade z dowództwa NATO w Branson podkreślał, że ćwiczenia mają trzy główne cele. Odstraszanie zagrożeń ze strony Rosji, budowanie gotowości bojowej oraz wzmacnianie spójności sojuszu. Sojusz nie dąży do eskalacji. Nasze działania mają charakter defensywny i stabilizujący, mówił generał, po czym dodał: odstraszanie nie może ograniczać się do słów. Musi być widoczne w praktyce. Ćwiczenia na Bałtyku potrwają do 19 czerwca.
0: Nie należy bać się sztucznej inteligencji. Trzeba starać się jak najlepiej ją wykorzystać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Badawczego IDEAS. Przekonuje, że stoimy co prawda w obliczu rewolucji technologicznej, ale nie musimy podchodzić do niej pesymistycznie.
2: Historia ludzkości pokazuje, że jednak ogarniamy te problemy. No chociażby w przypadku energii jądrowej byliśmy w stanie to zrobić, mimo że te ryzyka zawsze tam były. Tak? No więc wydaje mi się, że także tutaj będzie dobrze. Tak, to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, choć ona rzeczywiście jest dużo szybsza i może być dużo bardziej dogłębna niż wszystkie poprzednie, tak? No, ale ludzkość przeżyła wiele rewolucji technologicznych i przy każdej tej rewolucji były głosy, że to doprowadzi do zagłady ludzkości. Dotychczas się to nie wydarzyło i miejmy nadzieję i ja mam nadzieję, że i tym razem też się nie wydarzy.
0: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem niedawnego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Zabijanie zostało zautomatyzowane, a żołnierze giną od ostrzału artyleryjskiego i dronów. Tak obecnie wygląda konflikt w Ukrainie oczami medyków zaangażowanych w pomoc na froncie. O rzeczywistości pracy w skrajnych warunkach na linii frontu z Damianem Dudą, medykiem i wolontariuszem z Fundacji W Międzyczasie, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Co najczęściej uśmierca rannych teraz w tym konflikcie, bo ten konflikt jest płynny, on się cały czas rozwija, te metody zabijania każdego miesiąca są nowe.
5: Jeżeli chodzi o środki, to bezwzględnie są to rany na skutek pocisków artyleryjskich, na skutek pocisków bomb zrzucanych z drona bądź ładunków podczepionych pod drony. Czyli artyleria i drony tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o sposób dostarczania nam pacjentów, ale także eliminacji żołnierzy po jednej i po drugiej stronie. Myślę, że nawet powoli drony wychodzą tutaj na prowadzenie, jeżeli chodzi o popularność i skuteczność użycia środków ogniowych, bojowych. trakcie przyglądania się pracy ukraińskim operatorom dronów widzieliśmy ostatnio, ja widziałem ostatnio, jak od wykrycia do zlikwidowania dwóch żołnierzy, od potwierdzenia, że to nie są Ukraińcy, jakby cała procedura, proces decyzyjny, od zauważenia tych żołnierzy do wysłania ukraińskich dronów, które zrzuciły ładunki na tych żołnierzy, a później wysłania dronów FPV, które dobiły tych żołnierzy, minęło 7 minut. Więc ten proces jest...
4: Krótki czas.
5: Bardzo krótki czas. I więc ten proces jest już bardzo mocno zautomatyzowany. To zadawanie śmierci po jednej i po drugiej stronie jest bardzo zautomatyzowane i dopracowane. W związku z tym teraz jeszcze należy dołożyć do tych czynników, które wzmagają śmiertelność, czasy ewakuacji, które się bardzo wydłużają właśnie przez drony, ale także ten chłód. Ten chłód, który dotyka żołnierzy w okopach, w miejscach, gdzie czekają na ewakuację. Hipotermia nie pomaga. Hipotermia, można powiedzieć, jest takim gwoździem do trumny dla pacjentów urazowych, dla pacjentów, którzy stracili dużą ilość krwi, która jest podstawą mechanizmu termoregulacji.
4: Jakbyś miał sobie tak wybrać dwie umiejętności, niekoniecznie medyczne, które najbardziej się przydają w twojej pracy tam. Mówię o bardzo prozaicznych. Dynamiczna jazda samochodem. Coś takiego. Czy jest coś takiego, na co wpadłeś będąc tam, że to musi mi się przydać?
5: Wiesz co, jazda samochodem niewątpliwie jest potrzebna, dlatego że tam musisz się przemieszczać. To, co na przykład u nas jest rdzeniem działania Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli piesze patrole, lekkie patrole, już od 22 roku w Ukrainie przestało mieć rację bytu. Jeżeli poruszasz się szybko, jest szansa na uniknięcie drona, bądź niebycia zauważonym przez przeciwnika. Dwie osoby, które się poruszają, są prezentem dla operatora drona. Operator drona nie ma problemu, żeby wysłać takiego drona na jedną osobę, a co dopiero na patrol w postaci 6 czy 12 osób. Natomiast jeżeli miałbym dawać takie top of the top umiejętności, które są potrzebne, by funkcjonować w takich warunkach, to po pierwsze umiejętność adaptacji do warunków, w których funkcjonujesz, czyli do wyjścia ze strefy komfortu i pracowania w warunkach, które są ciężkimi warunkami. Wiesz, w Bachmucie my spaliśmy w piwnicach, w komórkach lokatorskich pod blokami. Do jednej komórki lokatorskiej załatwialiśmy potrzeby fizjologiczne, a do komórki lokatorskiej obok chodziliśmy spać. To była nasza sypialnia i każdorazowe wyjście z tej komórki, żeby poszukać toalety gdzie indziej, to było ryzykiem, które mogło cię kosztować życie. Żeby funkcjonować, żeby twoja psychika wytrzymała funkcjonowanie w takich warunkach, musisz umieć się zaadoptować do takich trudnych warunków. To jest jedna z takich umiejętności, a druga z takich umiejętności to umiejętność szybkiego odbudowywania swojej zdolności do wykonywania swoich obowiązków. To znaczy przy małej ilości snu musisz być gotowy do ciągłej dyspozycyjności, do podjęcia mechanizmu, tego pierwotnego mechanizmu, który drzemie w każdym z nas, walcz albo uciekaj. Musisz umieć podejmować decyzję o tym, w który z tych mechanizmów wejść, błyskawicznie, dlatego że zwłoka może kosztować życie twoje bądź twoich kolegów.
4: Leży to w głowie.
5: Leży to w głowie. Trzeba pilnować, żeby nie zostało to przykryte i przyduszone lękiem. Okay. Strach jest dobry. Strach jest takim mechanizmem, który odpala pewne czynności, odpala pewne mechanizmy. Natomiast lęk to już jest coś, co można powiedzieć na tyle mocno obciąża nasz układ nerwowy, że wybija nam korki. Nie jesteśmy w stanie podjąć jakiegoś skutecznego działania.
4: A co z waszą pracą w jednak warunkach wojny? Czy wy pracujecie z bronią?
5: Staramy się nie pracować z bronią. Walka nie jest naszym priorytetem. Jesteśmy przede wszystkim elementem zabezpieczenia medycznego. Natomiast jesteśmy przygotowani do tego, by jeżeli przyjdzie konieczność obrony naszego życia bądź naszych pacjentów, naszych kolegów, by tą obronę podjąć. Okay. By nie poddać się po prostu bez walki. Każdy z nas przede wszystkim idzie na pole walki z plecakiem medycznym, a nie z karabinkiem. Natomiast jeżeli byłaby taka potrzeba, by się bronić. Z pewnością znaleźlibyśmy środki ku temu, już posiadając umiejętności do tego, by skutecznie się bronić.
4: Czy jak wyjeżdżacie z rannym, to na przykład macie eskortę od Ukraińców, czy jedziecie sami?
5: Bardzo często tej eskorty nie mamy, z reguły tej eskorty nie mamy, więc wyjeżdżając po poszkodowanych, jadąc z tym poszkodowanym, jesteśmy narażeni na grupy dywersyjne, jesteśmy narażeni na działanie dronów, jesteśmy narażeni na zerwanie kontaktu, jesteśmy narażeni na to, że możemy pobłądzić i możemy wpaść na linię przeciwnika. Bardzo często jeździmy na metry dosłownie. Jesteśmy narażeni na wiele, wiele, wiele innych zagrożeń, na które są też narażeni i które sprawiają, że mamy pacjentów, którymi musimy się zajmować. Więc można powiedzieć, że status medyka nie chroni nas przed niczym. Status medyka nie chroni nas przed tym, co sprawia, że my musimy pracować, że my musimy ratować ludzkie życie.
4: No właśnie, no bo Rosjanie jednak tych konwencji nie przestrzegają i są takie doniesienia i też chyba ty je potwierdziłeś trochę od drugiej strony, że jednak jest to polowanie na tych medyków.
5: Jest polowanie na medyków i tutaj trzeba być szczerym. To polowanie na medyków funkcjonuje zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Ukraińcy, jak widzą ewakuację rosyjskich rannych żołnierzy, też wysyłają drony, też wysyłają artylerię. Różnica polega na tym, że Ukraińcy nie polują na szpitale polowe, punkty stabilizacyjne, transporty sanitarne na głębokim zapleczu. Rosjanie to robią namiętnie, bez żadnych ograniczeń, czego mogliśmy doświadczyć chociażby poprzez media, które przekazują informacje o kolejnym ostrzelanym szpitalu, cywilnym szpitalu.
4: Broń, kamizelka z płytami balistycznymi, plecak medyczny. Co w tym plecaku wziąłeś po raz pierwszy? Co się nie przydało?
5: Idąc z plecakami na pole walki, na początku chcieliśmy te plecaki mieć skonfigurowane tak, jak się je konfiguruje w naszej armii, czy konfigurowało się na misjach w Afganistanie, czy w Iraku. I tak pierwszy raz na pole walki poszedłem z dużym plecakiem PRM, plecak ratownika medycznego. Natomiast okazało się, że po pierwsze mój kręgosłup mało co wytrzymał, już i tak uszkodzony i bardzo nadwyrężony przez mój tryb funkcjonowania na polu walki. Kamizelka, hełm, to robi swoje. I do tego był jeszcze, można powiedzieć, taką kulą u nogi. Później

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na dobrym sprzęcie.
2: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od medyka, wolontariusza z fundacji W Międzyczasie, Damiana Dudy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: A, ładny początek.
0: Radiowcy bez cenzury, Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz.
1: Pierwsze wydanie programu Historia dla dorosłych to programu, o którym po latach, po wielu latach powiedzą, no to było takie coś. I będą kiwać głowami.
2: Żeby zacząć mocno, godnie, dziś na warsztat bierzemy bitwę pod Grunwaldem. Powiemy wam, jak było naprawdę.
1: Powiemy.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Cała prawda o prawdzie.
2: A przedstawią ją Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz
1: i Tomasz Olbratowski.
0: Dobra, jedziemy z tematem.
2: Zacznij od początku. Dlaczego Grunwald i w ogóle skąd krzyżacy w Polsce?
1: Krzyżaków do Polski sprowadził Mazowiecki, bo potrzebował wsparcia w krucjatach przeciwko Prusom, którzy mu najeżdżali regularnie nasze Mazowsze.
2: Nie, a to logiczne, nie? No, Mazowiecki
1: tak.
2: I Mazowsze, nie?
0: Bardzo dobrze.
1: I sprowadził ten Mazowiecki tutaj trzech rycerzy.
0: No to się gościu nas prowadzał.
2: Import taki.
0: W jednym żuku potrafią więcej osób przez przejście w Korczowej przywieźć, naprawdę.
1: Sprowadził trzech rycerzy. Filipa, Henryka i Konrada. Ale rycerz to był wtedy, wiecie to, jak dzisiaj piosenkarz. Był znany, bogaty. To jest tak, jakby sprowadził Zenka, Iwana i Delfina.
2: Ale co ten Mazowiecki? Niepoważny jakiś?
1: Nie, bo poważny, bo naszemu rycerstwu nie chciało się ruszyć tyłka, żeby pilnować granicy. A Prusowie to była potęga i nas łupili. No i się stało. No sprowadził Konrad Mazowiecki zarazę, bo tych trzech naściągało sobie kumpli w momencie, też krzyżaków. No a że gospodarne cholernie byli ci krzyżacy, dzieci nie mieli, żon nie mieli, no to kasa zostawała na rzeczy poważne tylko i wyłącznie. No to inwestowali pazernie i urośli w siłę. Łokietek się potem z nimi trzaskał. Książęta piastowscy się trzaskali. Kazimierz Wielki się z nimi...
0: Jak się Kazimierz z nimi lał? Przecież jak on ciągle zamki budował z cegły.
2: Właśnie, i z tego co wiem, to panny bałamuci.
1: To jest fakt, bo Kazimierz Wielki był największym był tym takim figofago w całym Poczcie Królów Polskich. U krzyżaków z kobietami było ciężko. Może dlatego, że to zakon.
0: Może tak być, rzeczywiście.
1: Taki raczej męski bardziej. I źródła podają, że kiełkował tam. A być może nawet kiełkował bujnie homoseksualizm.
0: Skoro oni nie mieli tam kobiet,
1: no,
0: tak?
1: Tak. No bo skąd mieli?
0: To skąd się brali mali krzyżacy? Co, przez pączkowanie?
2: Właśnie.
1: Oni ściągali chłopa z całych Niemiec. I ze zgniłego zachodu też. Bo wikt dawali opierunek oraz oferowali życie pełne przygód i zabawy, prawda?
2: No jasne. Czasem trzeba się było całować z innym wąsatym krzyżakiem, ale jak to mówią, nie ma róży bez miłości.
1: No dokładnie.
2: Czy miłości bez róży, no obojętnie.
1: Do krzyżaków przystawali rycerze, prawda? Chcący walczyć z poganami. A dodatkowo zakon robił poniekąd za taką dzisiejszą legię cudzoziemską.
0: To musiało sprowadzić na nas tarapaty.
1: Mówisz, jakbyś się znał. Ale tak właśnie było. W 1410 państwo zakonne było potężne i bogate oraz nienasycone. I musiał się Jagiełło z nimi łotać. I tak właśnie doszło do grunwaldzkiej potrzeby.
2: Tak, a czy ich wyłotał, czy oni jego wyłotali?
1: No.
2: Tego dowiecie się już za chwilę w Historii dla dorosłych.
1: W RMF FM.
2: Oczywiście.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Tu radiowcy bez cenzury, słuchacie Historii dla dorosłych.
1: Historia dla dorosłych, czyli zupełnie nowy program, niespodzianka w RMF FM. Rzecz, jakiej jeszcze wcześniej nie słyszeliście. Dziś mówimy wam, jak to było naprawdę z tą naszą i nie tylko historią.
2: Dzisiaj konkretnie mówimy o bitwie pod Grunwaldem i o krzyżakach ogólnie tak też. Mm-hmm. Co tam dla nas masz, Przemysławie?
1: Dwa nagie miecze. Oh. To jest symbol, który zna każdy. Mm-hmm. Ale nie każdy wie, jak to było naprawdę.
2: Ja wiem. Król Egiło przewidywał, że krzyżacy przed bitwą przyniosą mu jakieś dwie rzeczy. Co kombinował? I założył, że to będą dwie płetwy. I Jagiełło miał ich wtedy zgasić krótkim spływajcie pacany. Nie? Ale krzyżacy jednak przynieśli dwa nagie miecze. I król zamiast powiedzieć, dobra chłopaki, to będziemy się bić, rozjeźmy się do domu, w rosoły stygną, przejęzyczył się i powiedział, mieczy ci u nas dostatek, przyjmiemy na symbol i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeden z nich był wysłannikiem cesarza Zygmunta Luksemburskiego, drugi reprezentował księcia szczecińskiego Kazimierza. I to oni właśnie przetargali ze sobą te dwa nagie miecze.
2: Ale ciekawe, dlaczego te miecze były nagie.
1: No bo je wyciągnęli z pochew i przetargali.
2: Aha.
1: To dlatego.
0: A ci heroldzi też byli nadzy?
2: Nie, moim zdaniem to oni nie mogli być goli, bo się bali, że król przez pomyłkę nie chwyci za miecze. I wtedy wiecie.
1: Po bitwie miecze stały się bardzo ważnym symbolem naszego zwycięstwa nad krzyżakami pod Grunwaldem.
2: Ale też trzeba wiedzieć o tej bitwie, nie? A propos mieczy, nie? No. Oni się mieczami tam naparzali. Trzeba wiedzieć, że tak naprawdę to w bitwie brało udział tylko 250 krzyżaków.
1: A patrz, jak się rozmnożyli od tych trzech na początku.
2: Reszta ręczna to było rycerstwo z całej Europy.
0: Aha. Czyli w zasadzie te dwa nagie miecze to jest taki symbol naszego zwycięstwa pierwszego nad Unią Europejską, tak?
1: Pierwszego, tak. Tak. A kiedy było nasze, przepraszam, drugie zwycięstwo nad Unią?
2: No właśnie.
0: Jak nas przyjęli.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Red, Red Wine. Nie chcę nic mówić, niczego sugerować, ale być może jest to jakaś propozycja napoju do słuchania, do delektowania się historią dla dorosłych w RMF FM.
2: Czerwone, czerwone wino.
0: Tym bardziej, że tu się poważne rzeczy dzieją, czerwone wino może się przydać, bo przypomnę, jesteśmy przy bitwie pod Grunwaldem.
2: Aha, tak, dobra, jest. Ale po kolei, bo tak zaczęliśmy, skąd się to krzyżackie dziadostwo u nas wzięło, to już mamy wyjaśnione. No. Wiemy o tych nagich mieczach, co jest pochwy wyciągnęli, a czy ja mogę prosić, żeby przejść do konkretów?
1: Zacznijmy od tego, że Jagiełło porządnie się przygotował. Bez lipy, tak. 29 tysięcy wziął luda, prawda? 6 tysięcy wozów wziął do tego wszystkiego. Kilkanaście tysięcy zapasowych koni dla jazdy. Kolumna, jak nasi szli, to miała ponad 20 kilometrów długości.
0: To tłum jak na plaży w Jastarni. No,
2: a nie mieli parawanu. No.
1: I słuchajcie, jak się ta armia zatrzymała, jak oni poszli na stronę, tam panie na lewo, panowie na prawo. Za potrzebą, to tam w tych miejscach do dzisiaj bujne zagajniki rosną.
0: Pod Tucholą ponoć stanęli, no. I dziś mamy tam bory tucholskie dlatego.
1: Tak było, no, bo tam na dłużej stanęli. I tak Jagiełło, król nasz, dotarł na miejsce, a miał pierwszy w dziejach most pontonowy, na pół kilometra długi. I przeprawił to wojsko przez ten most, przez Wisłę pod Czerwińskiem.
0: Ale to wtedy awarii Czajki nie było, więc oni tam w kupie nie brodzili, to dali radę.
1: No, dali radę i w końcu paląc.
2: Paląc? No. A taki fit się wydawał.
1: Paląc wioski i miasta.
0: A,
1: ale palił jak porucznik Borewicz sporty, prawda? Jagiełło dotarł pod Grunwald. Rano 15 nasza armia trafiła na armię krzyżacką. Tu nie będzie niespodzianki. No i o 9 się zaczął. A tak na poważnie to przeciągało się, bo przed bitwą król Władysław Jagiełło wysłuchał dwóch myszy.
0: Taki pobożny był gościu?
1: Niektórzy uważają, że chciał przetrzymać krzyżaków troszeczkę dłużej na pełnym słońcu, bo tam weszła była lampa. Bo wielu z naszych rycerzy siedziało w cieniu w lasach, a krzyżacy się grzali w tych zbrojach. I po dwóch mszach o 9 właśnie stanęli naprzeciwko siebie. Krzyżaków było 21 tysięcy konnego rycerstwa, naszych było 20 tysięcy żołnierzy, 29, bo te 9 to za lasem stało, to ich nie widziałem. To
0: jeszcze długo po tej bitwie lepiej było nie kupować używanych koni z Niemiec, bo to wszystkie były bite.
1: Czyściutkie były bite. Nie tylko koni bym zresztą nie kupował z Niemiec wtedy, podobnie było z armatami, bo krzyżacy chcieli się popisać nowinką technologiczną i przetargali pod Grunwald armaty. Tylko że w trakcie bitwy był taki chaos, że nawet nie ogarnięto, jak i kiedy nimi strzelać. No więc przetargali to wszystko pod Grunwald, a ostatecznie oddali dwie salwy, które absolutnie, kompletnie nic nie dały.
0: Tym bardziej, że miały mniejsze rażenie niż petardy na odpuście. No, no
1: tak, ładnie.
2: Czy korkowiec. To się u Niemców nic nie zmieniło, nie? No bo kupujesz u krzyżaków Passata wtedy i 2 litry pojemność 150 koni, a i tak ograniczenie zabudowane do 50. No nie poszalejesz.
0: Jak z tymi armatami. No.
1: A gdzie poszalejesz? No. Pytają przytomni słuchacze, gdzie? I słusznie pytają. Ale o tym, gdzie, opowiemy wam niebawem, czy raczej niezabawem, za niebawem, w historii dla dorosłych w RMF FM.
0: Co można fajnego robić w weekend? No można słuchać hymn For The Weekend od Coldplaya i Beyoncé, a można słuchać historii dla dorosłych w RMF-ie. Radiowcy bez cenzury są z wami i jest bitwa pod Grunwaldem.
2: Tak, no właśnie, jest. I to przypomnijcie, na jakim etapie jesteśmy pod tym Grunwaldem?
1: Nasze rycerstwo odśpiewało pięknie Bogu Rodzice.
0: Bardzo ładnie.
1: A krzyżacy te swoje takie
2: tamtardej.
0: A może oni tam źle zapisali, bo tam było Tataradej.
1: To możliwe, bo jeśli chodzi o Tatarów, to oni też w tej bitwie pod Grunwaldem walczyli. Tak, tam były chorągwie tatarskie. Zresztą, no kto tam nie walczył? Prawie cała Europa tam brała w tym wszystkim udział. Po stronie krzyżaków były wojska między innymi zaciągnięte z Czech, z Pomorza Zachodniego, Rzeszy Niemieckiej, Szwajcarii, Francji, Anglii.
2: Z Anglii było niewielu, bo akurat wtedy nie było tanich lotów do Polski.
1: Ale byli, tak, a po naszej stronie też były egzotyczne oddziały, bo właśnie na przykład tam były chorągwie z Tatarska, o której mówiłem już.
0: Boję się, że tu się ciężko było dogadać naszym, nie? Bo to, no bo jak tam Tatar, my friend, fight!
1: Ale w szeregach było takie niby multikulti. Choć pod względem uzbrojenia armie były tak do siebie podobne, że król nakazał założenie słomianych opasek, jak takie szarfy w podstawówce, żeby tam się nie wymieszać potem.
2: Gadamy o wszystkim, a oni się zaczną w końcu kiedyś bić, czy się nie zaczną?
1: Zaczęło się. Najpierw poszła Litwa z Tatarami. Bardzo ładnie uderzyła na wojska zakonu. Bo to dobrze, to robisz, dobrze to robisz. A potem ruszyły chorągwie korony. Jak przygrzmocili, no to krzyżaków odrzucili na 800 metrów w tył.
0: Fajnie mówisz, ale może coś zbastujesz, jakiś oddech, jakaś, nie wiem, uwaga na marginesie, coś.
1: A widzisz, jakoś tak, nie wiem, czy bardziej kole południa, czy to była, może już 15, bo to czas w bitwie leci. Ulryk się rozejrzał i mówi, cour de France, no nie jest okej. Okay.
2: I tutaj trochę zaspoileruję.
1: No, tu możesz.
2: Ręka, noga, mózg na ścianie.
1: Bardzo ci dziękuję, Tomku, za to streszczenie. Krzyżacy w nogi zaczęli uciekać na Malbork, a nasi za nimi dawali dobijać niedobitków. Setki, jeśli nie tysiące, trupów usłało drogę na Malbork.
0: A to elegancko, bo to w zbrojach utwardzone, to nie trzeba było asfaltu nawet wylewać.
1: No nie, tam szedłeś po krzyżakach. I bitwa zakończyła się przed zachodem słońca, bo o godzinie 19.
2: No, czyli od 9 do 19.
0: Tak. 10 godzin.
2: 10 godzin, tak. No. Nie chcę się czepiać kodeksu pracy, ale za te 2 godziny nadliczbowe mieli zapłacone?
1: No o tym być może opowiemy wam niebawem w historii dla dorosłych. Historia dla dorosłych w RMF FM, a te historie przybliżają wam Tomasz Albratowski,
2: Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz.
1: Jacek Tomkowicz, miałem powiedzieć, i inni.
2: Dziś, przypomnę, tematem jest bitwa pod Grunwaldem i krzyżacy.
1: Bitwa i po bitwie.
2: Brawo.
1: Ciekawe, że król Jagiełło powrócił na Zamek Wawelski, słuchajcie, dopiero 16 miesięcy po bitwie.
2: A dziwisz się? Takie zwycięstwo? Trzeba było oblać.
0: Król po takim zwycięstwie to stał się w kraju celebrytą. Mnóstwo spotkań z fanami po zamkach, tam kasztelach, spotkania w zakładach pracy, w kuźniach, u rymarzy, płatnerzy, cały kraj fetował. No, wszyscy stawiali.
2: Tak, król, jak wiemy, wcześniej osobiście trunkowy nie był. Ale rycerstwo za misiurę nie wylewał. 3 dni biba, 3 dni leczenie kalce. No to wiesz, to zeszło tych 16 miechów, nie?
1: No to rozstrzygnęliśmy. Ale wiele jest jeszcze wątpliwości związanych z samą bitwą pod Grunwaldem. Choćby kto zabił wielkiego mistrza zakonu Ulryka von Jungingena. Można bezpiecznie założyć, że sam się wielki mistrz nie zabił, prawda? Ponieważ kiedy przyniesiono jego zwłoki królowi Jagielle,
0: to król powiedział: weźcie to krzyżackie truchło! Nie widzicie, że kanapkę jest.
2: A król to był król, a nie woźny z prosektorium. Przy trupach nie spożywa.
1: Nie do końca tak było, jak mówicie. Chodzi o to, że mistrz krzyżacki miał jedną ranę na głowie. Aha. A drugą miał, bo to jedna, dwa to trzeba po kolei. Drugą miał na piersi. Aha. I jedna z teorii głosi, że mistrza zabiła piechota chłopska. Wiele poszlak wskazuje na to, że von Jungingena też pokonał rycerz Mszczuj ze Skrzyńska.
2: Ale wiecie, czekajcie, bo z tym Mszczujem to może być prawda. Bo Mszczuj ze Skrzyńska, nie, podjeżdża na koniu do mistrza i krzyczy: von Jungingen, von stąd! Ktoś ty, krzyczy mistrz, Mszczuj ze Skrzyńska! Kto? Mszczuj ze Skrzyńska! Krzyńska? Wtedy tatuś zakład przegrał, że cię tak nazwał? Tak,
0: bo trzeba wiedzieć, że Mszczuj ze Skrzyńska, on był przodkiem właśnie Grzegorza Brzęczyszczykiewicza, przypomnijmy, z Chrząszczy Rzeboszyc, z powiat Łękołowy.
1: Chrząszczy Rzeboszyce, powiat Łękołowy.
2: No właśnie, tam dokładnie.
1: Jak było, tak było. Pewne jest, że zwycięstwo pod Grunwaldem wyniosło dynastię Jagiellońską do rangi najważniejszych dynastii europejskich.
0: Amerykanie nawet o tym serial nakręcili, Dynastia. To było to, moda na sukces, to też było...
2: Dynastia, czyli moda na sukces.
1: Docenię nas za granicę.
2: Ale wiesz, gdyby krzyżacy wiedzieli, jak to się skończy, to by pewnie w ogóle nie zaczynali. Jak Konrad Mazowiecki do nich zadzwonił, przyjedźcie, to oni by powiedzieli: nie, Konradku, nie możemy, jajka na miękko mamy nastawione, musimy pilnować.
1: Nein, kondio danke. Ja przypomnę, że słuchacie Historii dla dorosłych w RMF FM,
2: którą przedstawiają Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz
1: i Tomasz Albratowski, czyli
2: radiowcy bez cenzury.
0: Dzisiaj w Historii dla dorosłych bitwa pod Grunwaldem.
2: A po co ty to mówisz, jak już wszyscy wiedzą?
1: Przepraszam, no właśnie, nie wszyscy.
2: Nie?
1: Bo jak spróbujesz za granicą na przykład poderwać dziewczynę na Grunwald, prawda? Że my, że rycerstwo, że moc i siła, no to nic z tego, bo ludzie nie wiedzą, o czym mówisz. Na przykład Litwini mówią bitwa pod Zargilis. No. Nawet mają takie piwo na pamiątkę, piwo Zargilis.
0: A my mamy tego piosenkarza Grunwalda i to jest lepsze.
1: Z takich pobitewnych informacji, może przekażmy jeszcze informację taką bardziej współczesną, wydaje mi się. Na terenie pola bitwy odnaleziono kilka masowych grobów ze szkieletami leżącymi obrażenia od mieczów, toporów i bełtów z kuszy. Szczątki rycerzy wykopane w kaplicy pobitewnej wciąż zresztą leżą w kartonach w muzeum w Morągu.
2: W kartonach?
1: No w kartonach.
2: To krzyżacy skończyli trochę tak jak Hanka Mostowia, nie?
0: A dlaczego leżą w kartonach?
1: Po prostu nie ma pieniędzy na badania.
0: Cóż, kolejki w NFZ są naprawdę długie.
2: A tak dzielnie biliśmy się pod tym Grunwaldem.
1: Zresztą nie tylko tam. My mamy bardzo piękną historię i o tej historii będziemy wam opowiadać w Historii dla Dorosłych w RMF FM. Na przykład w następnym odcinku za tydzień o szaleństwach koronowanych głów.
2: Tak będzie. Korona na głowie może się rzucić cieniem na mózg.
1: Może, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Słuchajcie nas w internetach.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. W RMF FM czas na kolejne fakty. Mateusz Bożek. To wydanie faktów otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Kolejne utrudnienia na autostradzie A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Order Orła Białego zostanie odebrany Wołodymirowi Załęskiemu. Tym zajmie się dzisiaj kapituła. W faktach także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Jeszcze się nie zaczęły, a już wybuchł pierwszy konflikt wokół imprezy. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta spotkali się w tej sprawie z ukraińską delegacją. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
1: Czasu jest niewiele, ale byłaby dobra wola i chęć, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
0: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
2: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
0: Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera.
3: Przed Mundialem 2026.
0: Mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach Zjednoczonych już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. O szczegółach zza oceanu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu.
0: Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy, po 27 dni każdy, w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Boicie się nudy? Jak okazuje się, zupełnie niepotrzebnie. Jak mówią specjaliści, nudzenie się to dobry moment na wsłuchanie się we własne potrzeby i doskonały sposób na odpoczynek. Pod warunkiem, że nie będziemy spoglądać w ekran.
5: Odkładamy telefon i jeżeli na przykład zdarzy się Państwu gdzieś pójść w przyrodę, to nie zerkajcie do telefonu, nie miejcie słuchawek na uszach. Słuchajcie się w to, co słychać wokół, jak pachnie przyroda, jak brzęczy przyroda, bo to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, stabilizuje nas, odbudowuje zasoby psychiczne, które wszyscy mamy i dzięki temu po prostu będziemy mieć lepsze życie.
0: Mówi nam Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. W RMF FM miejsca na nudę nie ma. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Udanego dnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: aktualnie 5.30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na Fakty w RMF FM. Silne wstrząsy odnotowane na Filipinach. Zawaliły się tam budynki, zarządzono ewakuację po ostrzeżeniach od tsunami, ale na razie wstępne informacje przekazywane z tego rejonu świata mówią o falach nie wyższych niż 1,5 metra. To jest informacja numer jeden w porannych Faktach. Silne, jak mówiłem, trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. W tej chwili potwierdzona jest jedna ofiara, ale Diego Mariano, oficer informacyjny Filipińskiej Krajowej Agencji do Spraw Katastrof, zastrzega, że monitorowane są kolejne napływające doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Epicentrum wstrząsów miało miejsce o 7.37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem czasu polskiego. Panika na Mindanao. Epicentrum wstrząsów zlokalizowano na morzu 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani. Niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na ponad 8. Fale tsunami zaobserwowano w Indonezji i na Filipinach, ale najwyższe z dotychczasowych miały prawie 1,5 metra wysokości. Taką informację przekazała przed chwilą agencja Reutera. W kraju nie milkną echa kontrowersyjnych słów wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szepteckiego, który porównał członków ukraińskiej powstańczej armii do żołnierzy niezłomnych. Przedstawiciele opozycji oraz obóz prezydencki domagają się natychmiastowej dymisji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek nawet dymisji całego rządu.
1: Potężnym skandalem i zdradą jest, że taki człowiek jest w polskim rządzie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Natychmiast do dymisji. I to nie ten wiceminister, który nazywa ludobójców z Wołynia i z Małopolski Wschodniej, tylko cały rząd z Tuskiem na czele. Z Tuskiem na czele. Bo to jest zdrada narodowa.
0: O zdradzie Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, to są poranne Fakty RMF FM. W nich przyjrzymy się dziś m.in. trudnej sytuacji polskich firm transportowych. Od początku tego roku upadło ich już ponad 500. W tym tygodniu zaplanowano rozmowę przedstawicieli branży transportowej z Ministerstwem Infrastruktury.
2: To jest po prostu chore i zaczynamy mieć tego po prostu dość.
0: To zdenerwowani transportowcy, a co na ich problemy, o co ich problemach mówi resort infrastruktury, będziemy to sprawdzać o poranku. Będziemy też na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie wylądować ma finalistka wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska. Po 7 gościem Piotra Selaka w informacyjnym radiu RMF 24 i Faktach RMF FM będzie dziś były prezydent Bronisław Komorowski, a 7:40 u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM dziś szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. A pierwsze pełne wydanie Faktów już o 6:00. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: To jest RMF FM.

0: Gidziapę. I tak to można zaczynać dzień. I człowiek się jeszcze nie obudził może do końca, ale tu już z RMF-u leci Big Gidziapę. Pośpiewane, mam nadzieję, w samochodach. No i teraz to zaczynamy.
1: 8 czerwca, poniedziałek. Dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko. Przemysław Skowron,
0: Jacek Tomkowicz.
1: Dzień informatyka, dzisiaj jest dzień oceanów. I dzień cyrku bez zwierząt. O, to jest ciekawe.
0: Cyrk bez zwierząt, czyli często u was w pracy jest.
1: Albo to dzień Sejmu Polskiego. To jest. Pozdrawiamy naszych fanów na wiejskiej.
0: Ładne. Cyrk bez zwierząt, to tutaj również zapraszamy my. I najlepsza muzyka. Na przykład Wiktor Waligura, co byś powiedział?
1: Zaraz go zagramy.
0: Ja bym zagrał.
1: Rozpalimy Wikiego.
0: Wiemy, że jest poniedziałek. Wiemy, że może wam się nie chciało wstawać. Ale to taka nagroda od nas dla was. 4 pory roku. Co tam?
1: Można dać głośniej.
0: Można.
1: Nie krępujcie się.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, no takich nam wyborcy wybierają.
3: Uważam, że powinien się podać do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
4: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
5: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
3: I postawiam kropkę.
2: Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
6: Fakty przed nami, bo to już prawie 6:00 na zegarach.
7: Przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, witamy. Rośnie bilans ofiar trzęsienia, potężnego trzęsienia ziemi na południu Filipin.
8: Od Filipin zaczynamy to wydanie faktów, a potem pytanie, kto może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
9: Posłuchajcie, do jakich informacji w tej sprawie dotarli dziennikarze RMF FM.
8: A Sasza Zwieriew z pierwszym wielkoszlemowym tytułem w karierze.
9: W finale Rolanda Garrosa stoczył bój z Slavio Coboli, ponad 4-godzinne. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło poranku wybrzeże Mindanao, głównej wyspy na południu Filipin.
8: Wstrząsy na tyle silne, że spowodowały zawalenie się wielu budynków. Według najnowszych informacji potwierdzono już 3 ofiary, ale to są, przypominamy, wstępne informacje po wstrząsach, do których doszło ponad 4 godziny temu.
9: 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2:00 nad ranem naszego czasu. Wtedy Filipińczycy zaczęli już dzień pracy i nauki.
8: To dramatyczne nagranie z jednej ze szkół w mieście Davao, oddalonym o prawie 200 km od epicentrum. Ono zlokalizowane zostało na morzu, 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Serangani. Niemiecki Instytut GFZ początkowo oceniał siłę tego kataklizmu nawet na ponad 8.
9: Władze Filipin informują, że ostrzeżenia przed tsunami pozostają w mocy, ponieważ wciąż rejestrowane są wysokie fale. Na razie te najwyższe miały 1,5 metra, co daje nadzieję, że ten żywioł nie będzie aż tak groźny.
8: Akcja ratunkowa trwa, w faktach i na rmf24.pl. Sprawdzajcie aktualne informacje.
9: Czy znany rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić.
8: W piątek, 5 czerwca, Donald Tusk powiedział, że jeżeli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to właśnie w poniedziałek koalicja i ludowcy przedstawią wspólnego kandydata.
9: Jak zaznaczył szef rządu, jeżeli porozumienia nie będzie, Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Dlaczego premier Tusk stawia na Rafała Sonika?
10: Bo jest poza polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
8: No dobrze, Michale, zostawiając Sonika, co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
10: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bochończaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
8: Polityka lokalna i polityka krajowa powrócą za godzinę. Porannym gościem w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 o 7:00 będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
9: A po 8:00 szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. To był wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa.
8: Tak, serię niespodziewanych sukcesów. Maj Chwalińskiej oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach teraz z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Coboli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowy Odbudowy wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Mai Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikację, zajęła drugie miejsce na podium. Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa Andre Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
9: Będziemy dzisiaj na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie przed południem wylądować ma bohaterka Rolanda Garrosa.
8: Finalistka francuskiego wielkiego szlema Maja Chwalińska co prawda przegrała z Mirą Andrejewą finał, ale wyjeżdża z Paryża z nagrodą 1 400 000 euro brutto, czyli 2 razy tyle, ile wcześniej w karierze uzbierała z oficjalnych nagród na kortach. Za nami zatem Roland Garros 2026, no ale też smoczy weekend w Krakowie.
9: Piknik, widowisko na Wiśle i barwny korowód. Tak było na 25. Wielkiej Paradzie Smoków. W Orszaku można było podziwiać blisko 30 prac, które zrobiły ogromne wrażenie na tłumie zgromadzonej widowni smoczej parady.
12: Parada była fantastyczna i kolorowa, dużo osób, dużo dzieciaków, piękne prace, naprawdę świetne. To ściąga zarówno osoby z Krakowa i spoza Krakowa i no jest to takie fajne wydarzenie, ciekawe, takie dotyczące stricte miasta Kraków.
13: Ile dzieci tak naprawdę ma okazję wystąpić w takim marszu, bo wiadomo, nie dzieci to robią, ale dla nich to jest największa frajda.
14: Tyle co to jest pracy włożone przez tych ludzi, ta chęć tego przygotowania, to już jest dużo.
12: Fantastyczne. Wszystkie smoki zjawiskowe, bardzo kolorowe, pokaz kreatywności u dzieci, młodzieży i u rodziców.
8: To głosy uczestników Wielkiej Parady Smoków, jakie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. My z faktami wracamy o 6:30.
9: W faktach sportowych powrócą też tenisowe emocje z Paryża.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
6: No i co tam? Coś wiemy?
7: Wiemy, oczywiście, że wiemy. Patrzymy na temperaturę najpierw. Dzisiaj bardzo ciepły dzień, od 20 stopni na Podlasiu do nawet 25-26 na Dolnym Śląsku. Tak będzie dzisiaj po południu.
6: Teraz troszeczkę chłodniej, 10 w Zakopanem, 12 na północy. Deszcze w poranku możliwe w okolicach Koszalina. O 14 deszczowo na północnym wschodzie i na południowym wschodzie też.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
6: Ale może też, przepraszam, w ciągu dnia poprosić, też może popadać w Gdańsku i w Bydgoszczy.
7: Jak popruszyć? Co ty
6: to? Popruszyć taką wodą.
7: A, popruszyć
6: odbitą
7: wodą.
6: Z parapetu na przykład.
7: Natomiast Dolny Śląsk, województwo łódzkie, mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, bez deszczu dzisiaj. Powinno być pięknie, powinno być słonecznie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Genesis w RMF FM, 6:21 na zegarach. Internet pyta, jak myć truskawki. Cytuję dalej, bo ten problem spędza sen z oczu wielu ludzi.
1: Ileż to razy budziliśmy się w środku nocy z krzykiem, jak mam myć truskawki, Boże, Jezu. Jak mam myć.
0: Ale internet pisze dalej, cytuję: ludzie, moczenie truskawek w occie czy sodzie to po prostu bez sensu. Nie dajcie się nabrać na głupie metody z Instagrama. Czego w takim razie do tego używać? Odpowiedź może zaskakiwać.
1: Czego? No czego? Może pumeksu?
0: Nie, notujcie, eksperci mówią: przed spożyciem, czyli przed spożyciem, nie po.
1: Aha.
0: Pod bieżącą, najlepiej letnią wodą truskawki należy
1: nie bywało,
0: myć.
1: Kurczę, nie bywało. No. Ale letnia woda.
0: Letnia.
1: Skąd wziąć wiosną letnią wodę?

0: Reklama.
1: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
1: czwartek.
3: Szybko zleci.
4: Byle do piątku.
5: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
0: Po reklamie.
18: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
19: Dziś ma się zebrać kapituła Orderu Orła Białego i podjąć decyzję w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego.
20: Jakie stanowisko zajmie kapituła, jakie powinna zająć? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który będzie gościem Piotra Salaka.
19: Tak,
20: witamy Cię, Piotrze.
19: Dzień dobry.
20: Jesteś już razem z nami.
19: Tak, tak jest. Piotrze, w faktach ewentualna decyzja kapituły będzie tylko opinią. Karol Nawrocki nie musi się nią kierować?
21: Zgadza się, ale zapytam Bronisława Komorowskiego, jakie może mieć znaczenie decyzja kapituły dla decyzji prezydenta. Co powinien zrobić i jak zachowa się Donald Tusk, bo jego podpis, czyli kontrasygnata, jest potrzebna zdaniem większości prawników w sprawie ewentualnego odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Sam Bronisław Komorowski nadawał to samo odznaczenie poprzedniemu prezydentowi, Petrowi Poroszence, a kilka miesięcy później Poroszenko podpisał ustawę uznającą żołnierzy UPA za bojowników o wolność. Pewnie też porozmawiamy oczywiście o wyborach w Krakowie, podsumujemy też rok prezydentury Karola Nawrockiego.
19: Zapraszam zatem na fakty o 7:00. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tymczasem w Londynie na spotkaniu z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec Keirem Starmerem i Friedrichem Mercem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
20: Tematem rozmów przy Downing Street ma być pomoc dla Kijowa i zwiększenie presji na Moskwę. Skoncentrujemy się głównie na obronie w tej wojnie, większej współpracy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy w sferze obrony powietrznej i na naszych wspólnych ocenach perspektyw dyplomatycznych. Tak napisał Zełenski na platformie X.
19: Dodatkowe utrudnienia od rana na ekspresowej S7 na Mazowszu, na obwodnicy Płońska.
20: Ruszył tam remont nawierzchni na 4-kilometrowym odcinku od dzisiaj. Zamknięte są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Ten remont potrwa do końca lipca.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Duńczyk Christian Eriksen znów zemdlał w czasie meczu. Do tych dramatycznych chwil, podobnych do tych z Euro sprzed 5 lat, doszło w czasie towarzyskiego spotkania Duńczyków z Ukrainą w Odense.
20: I od tego tematu rozpoczynamy pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu.
23: Dzień dobry.
20: Wojtku, co wiemy o stanie zdrowia duńskiego piłkarza?
23: No, na szczęście po omdleniu opuścił murawę o własnych siłach. Jak informuje Duńska Federacja Piłkarska, mimo dramatycznej sytuacji czuje się dobrze. Zawodnik na co dzień występujący w Wolfsburgu trafił do szpitala, gdzie przejdzie specjalistyczne badania. zdania. W momencie omdlenia koledzy z kadry Eriksena mieli łzy w oczach, a wszystko dlatego, że pamiętali, jak pomocnik 5 lat temu w czasie Euro upadł na murawę bez kontaktu z rywalem z powodu zatrzymania akcji serca. Przypomnę, Christiansen gra ze wszczepionym rozróżnikiem serca. Dramatyczne sytuacje na korcie Filipa Châtier przeżył też wiele razy Aleksander Zwieriew, ale wczoraj w finale wielkosztemowego French Open Niemiec po zaciętym 5-setowym boju pokonał Flavio Coboliego i wygrał swój pierwszy wielkosztemowy turniej w karierze. Leżałem w tamtym rogu kortu 4 lata temu z 7 uszkodzonymi więzadłami i 2 złamanymi kośćmi. 2 lata temu przegrałem tutaj finał, a teraz wszystko zakończyło się szczęśliwie.
1: But now, finally, it's a happy end.
23: Przyznał Zwieriew, dla którego był to 4. wielkoszlemowy finał w karierze, a polskie siatkarki porażką zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone przegrały z gospodyniami 1-3, chociaż mecz zaczęły od pewnie wygranego do 16 seta.
2: Byliśmy naprawdę mocno nastawione na tą wygraną. Szkoda, bo skończył się on w 4 setach. Mogło być to zupełnie inaczej. Kilka decyzji może zaważyło, ale cieszę się, że nie poddałyśmy się w tych takich trudniejszych momentach.
23: Mówiła libero naszej kadry Aleksandra Szczygłowska. Bilans Polek w Lidze Narodów to 3 zwycięstwa i 1 porażka.
3: Dobrze rozpoznajecie, to jest Cyril Stumbling in WMFM, to jest najlepsza muzyka.
18: I dobrze rozpoznajecie, tu Jacek Tomkowicz.
3: I jeszcze lepiej rozpoznajecie, tu Przemysław Skowron. Mówimy dzień dobry.

0: Bonnie Tyler. 6.41 na zegarach. Jest taka zabawa w internecie, gdzie ludzie próbują poprawnie wypowiedzieć słowo dziękuję w różnych językach. No to jest popularne.
1: To podobno hitem jest nasze dziękuję, tak słyszałem, tak? Żadnym innym nie mają tylu problemów. To daj jakiś dźwięk.
0: To są dziewczyny z USA, które próbują powiedzieć dziękuję.
2: Dzykudzi. Dzykudzie. Dzykudzie. Dzykudzie. Dzykudzi. Dzykudzie. Dzykudzio. Dzykudzi. Dzykudzie.
0: Ale tak sobie dziękujecie, a nie wiecie, że to...
1: No właśnie, bo jaki jest problem? Dziękuję.
2: Dzykudzie.
0: No, no, zaczęło się denerwować.
2: Dzykudzie.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Tym paniom już dziękujemy.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary! Wundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Bez kawy i

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Budzisz się i masz RMF FM.

0: staram się jak ładnie. Czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Męskie granie orkiestra nareszcie w RMF FM.
1: No i to brzmi, i to jest właśnie najlepsza muzyka. Jeśli w poniedziałek potrzebujecie takiego kopa energetycznego, to jesteśmy.
2: I macie nas. Właśnie przeczytałem, że w Finlandii pojawia się coraz więcej ofert oddania mieszkania za 1 euro.
1: Ojej.
2: Szczególnie na wschodzie kraju, dlatego że koszty utrzymania przekraczają wartość mieszkań.
1: Taka mieszkania do oddania.
2: Dokładnie.
1: To może trzeba naszemu prezydentowi powiedzieć, że są mieszkania do wzięcia.
2: O, dokładnie. No. Prezydent pojedzie, przejmie i to bez wciągania w to ludzi z DPS-ów. Posłanka Gajewska będzie miała trochę daleko, żeby dostarczyć ziemniaki, ale kurczę...
1: Co tam w muzyce? Wally Lopez już teraz w RMF FM, a za 7 minut mamy 7, punktualnie o 7. O 7 najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Bądźcie z nami.

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Operchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
4: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
5: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
8: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
12: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
13: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
9: Po reklamie.
20: Przed nami siódma, przed nami również kolejne spotkanie z porannymi faktami w RMF FM, a te przygotowali i przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
21: Czy prezydentowi Ukrainy odebrany zostanie order Orła Białego?
22: Dziś w tej sprawie decyzję podjąć ma kapituła orderu.
21: Jakie stanowisko powinna zająć? O tym w rozmowie o siódmej. Naszym gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
22: Akcję protestacyjną rozważają transportowcy.
21: Apelują do rządu o wsparcie ich branży.
23: Wiele firm umiera po cichu.
22: Jest siódma, to fakty RMF FM. Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia, orderu Orła Białego.
21: Temat znany od 10 dni.
24: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
21: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, prezydent Karol Nawrocki.
22: W faktach razem z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
25: Chociaż za nami tydzień dyplomatyczny i kuluarowej wojny na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
26: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
27: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
25: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię, samo odebranie orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
22: W sprawie Ukrainy na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
21: Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
0: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
22: A poniedziałek to 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ponad 1500 polskich firm transportowych upadło od początku ubiegłego roku. Tylko od stycznia tego roku działalność zamknęło prawie 500 przewoźników.
21: Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o tej trudnej sytuacji transportowcy będą w tym tygodniu rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury.
1: I właśnie tam zwrócą uwagę, że przez to, że firm transportowych w Polsce nagle zaczęło ubywać, stracić może nasza gospodarka.
21: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy cię.
1: Dzień dobry.
21: Czego konkretnie oczekują przewoźnicy?
1: W pierwszej kolejności ułatwień formalnych, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych teraz kierowców z zagranicy. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że długie procedury zniechęcają właścicieli firm przewozowych.
2: Najwięcej firm ubywa w dwóch grupach. Chodzi o firmy duże, powyżej 100 pojazdów paradoksalnie, i firmy małe. To świadczy, że jest jednakowo ciężko zarówno tym dużym, jak i tym małym.
1: Właśnie w tej sprawie przewoźnicy w tym tygodniu będą domagać się reakcji rządu. Jesienią, jak ustaliłem, rozważają protest.
22: A co na to Ministerstwo Infrastruktury? Temat, obiecujemy, powróci w porannych faktach RMF FM.
4: Fakty, opinie, komentarze.
21: I czas na rozmowę o siódmej. Piotr Selak, jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
7: Dzień dobry panu, witam państwa również.
5: Panie prezydencie, dzisiaj kapituła Orderu Orła Białego ma wydać opinię w sprawie ewentualnego pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego nadanego mu przez Andrzeja Dudę. Jakiej decyzji pan się spodziewa, decyzji kapituły?
7: Pan, problem polega na tym, że panu prezydentowi Nawrockiemu do podjęcia decyzji wcale nie jest potrzebna opinia kapituły.
5: Oczywiście, kapituły. Ale pan się tej decyzji spodziewa w kierunku odebrania tej decyzji.
7: Więc nie po to pan prezydent zwołuje kapitułę, aby jakoś uzyskać informacje, co ma zrobić, tylko prawdopodobnie zwołuje ją po to, żeby się podzielić odpowiedzialnością za decyzję, którą już podjął. To mi się nie podoba.
5: A pańskim zdaniem ta decyzja już zapadła?
7: No kapituła swoje zrobi, ale prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Być może dlatego, że pan prezydent Nawrocki praktycznie z prezydentem Zełenskim relacji żadnych nie ma, nie utrzymywał kontaktów.
5: A czy pańskim zdaniem premier Donald Tusk, panie prezydencie, powinien kontrasygnować decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie?
7: Uważam, że decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest absolutnie błędna, niewłaściwa i szkodliwa z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale sugerowałbym, aby premier jak najdalej się trzymał od tej sprawy, którą jeszcze bardziej eskaluje pan prezydent Nawrocki. To jest ślepy zaułek, no bo co może dać odebranie Orderu Orła Białego? No być może jakąś refleksję wywoła po stronie ukraińskiej, ale obawiam się, że żadnego już wpływu na podjęte decyzje mieć to nie będzie, więc z punktu widzenia skuteczności politycznej to jest to skuteczność zerowa.
5: Bronisław Komorowski, były prezydent, jest razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
22: Dziękujemy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, a porannym gościem radia RMF 24 inny z byłych prezydentów, jak słyszeliście, Bronisław Komorowski.
21: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terylkowskiego będzie szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz.
22: Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Teraz w ranku termometry pokazują 11 w Zakopanem, 13 w centrum kraju, 14 stopni jest już w Suwałkach i w Białymstoku, 15 w Lublinie, ale potem będzie jeszcze cieplej, bo 18 na północy w Koszalinie i w Suwałkach, 21 kresek w centrum kraju, 26 stopni pokażą dzisiaj termometry w Katosach i w Zielonej Górze.
8: Ważna informacja jest taka, że opady, deszcz i burze głównie na północnym wschodzie, a poza tym w całym kraju dużo słońca i piękny dzień.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: No a my mówimy, no cześć.
8: Wstali, ale, wstali, no, ty.
20: Ale daliście,
8: a jeszcze
20: super,
8: wczoraj,
20: super,
8: pewnie w niedzielę myśleliście, jak ja jutro wstanę, przecież nie ma takiej opcji, jak, gdzie?
20: Poniedziałek,
8: a tu proszę, naprawdę.
20: Nie, naprawdę, a jesteście obłędni, jesteście super, po prostu miażdżycie 4 litery.
8: Naprawdę. Świetnie, jesteśmy z was dumni,
20: świetnie,
8: że zrobiliście to dokładnie tak, jak wam mówiliśmy.

0: Alex Warren w RMF FM i Fever Dream. Aparat 7, na pewno słyszeliście, warszawskie zoo podlegające prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu zamówiło siano z Niemiec. Tu się oburzają prasy i różne internety.
1: Zoo tam tłumaczy, że gdy warunki pogodowe u nas nie pozwalają, to wysokiej jakości susz z Lucerny się sprowadza tam dla takich wymagających zwierzątek i to się sprowadza z południa Europy, a to idzie przez Niemca, nie że z Niemiec jest siano.
0: Ale czy to fajnie, patrzcie, niech sobie zwierzątka jedzą fajne sianko, lucerne, nad Morzem Śródziemnym to wyrosło, było w Niemczech, super.
1: Mogliśmy mieć takiego prezydenta i wszyscy byśmy tak mieli, w całym kraju takie siano, a nie tylko stolica i tylko w zoo.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50%.

0: www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
1: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
2: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć.
9: Hello, fajnie, good morning.
8: No, subciu.
9: Guten Morgen. Super.

0: Ja tutaj sobie wynotowałem imiona.
1: W pierwszym tygodniu czerwca wygrali już u nas Krysia, Ilona, Ania, Kasia i Marian. Cztery dziewczyny i Marian.
2: A przecież dopiero dzisiaj jest 8 czerwca.
1: No.
2: To jest dopiero tydzień. Kurczę, a to już Krysia, Ilona, mówisz, Ania, Kasia, tak.
1: Ale Marian. Właśnie, co ich łączy? Łączy ich to, że każdy z nich zrobił pierwszy krok, dał szczęściu szansę i po prostu zagrał o wielką kasę.
2: I my rozpoczynamy kolejny tydzień w kumulacji szczęścia, bo teraz czas na was, na kolejne imiona. Ale też Krysia, Ilona, Ania, Kasia i Marian mogą dalej grać, bo wchodząc do gry... Dzisiaj gracie nawet o 1 175 000 i to w dwóch losowaniach na półmetek czerwca, bo już w piątek ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000.
1: Czyli jedno zgłoszenie bierze teraz udział w wasz trzech losowaniach. Dzisiaj i dwóch na półmetek czerwca. I teraz, bo mówię, że tak, Krysia, Ilona, Ania, Kasia, Marian, ty mówisz, że wszyscy różne imiona mogą brać udział.
2: Bartek, Zenon, jak więc... ktoś ma na przykład na imię FIFA Rafa, to też
1: to
2: może.
1: Też. I właśnie my chcemy wiedzieć, jak macie na imię, więc tylko teraz pod 7474 przyślijcie swoje imię.
2: Imię.
1: I to jest świetna okazja, żeby zagrać, bo właśnie teraz każde imię pod 7474 pomnożymy razy 1013 w aż trzech losowaniach.
2: Imię... 7474, każdego SMS-a z imieniem, każde wejście do zabawy na www.rmf.fm mnożymy razy 1013.
1: Ale tylko przez 13
2: tylko.
1: Minut, więc radzimy się pospieszyć. Imię pod 7474.
2: Jak ktoś ma na imię Grzmot.
1: Tak.
2: Albo Winda.
1: Albo Grzmocisław.
2: Albo Krztopt.
1: Tak.
2: To też może.
1: Barbum.
2: Imię 7474.

0: I to są elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? Ja tu siedzę. Za chwilę zagram reklamki i powiem wam, że o 7.30 w RMF FM dostaniecie kolejną porcję, solidną porcję porannych faktów.
1: Reklama.
2: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
1: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
2: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
1: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
3: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: 7.30, fakty w RMF FM. Przed nami polecamy.
16: Prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Tak były prezydent Bronisław Komorowski w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Kilkadziesiąt minut temu zapowiadał posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego.
17: Były prezydent zaznacza, że ewentualne odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu byłoby błędem.
18: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest absolutnie błędna, niewłaściwa i szkodliwa z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Ale sugerowałbym, aby premier jak najdalej się trzymał od tej sprawy, którą jeszcze bardziej eskaluje pan prezydent Nawrocki. To jest ślepy zaułek, no bo co może dać odebranie orderu Orła Białego? No być może jakąś refleksję wywoła po stronie ukraińskiej, ale obawiam się, że żadnego już wpływu na podjęte decyzje mieć to nie będzie.
17: O roli Donalda Tuska i Karola Nawrockiego były prezydent Bronisław Komorowski.
16: Decyzja kapituły Orderu Orła Białego za nieco ponad 2 godziny.
17: Temat powróci za pół godziny również w rozmowie z minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pałczyńską-Nałęcz.
16: Ona właśnie będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM. W warszawskim studiu gospodarz tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
19: Dzień dobry.
16: O co jeszcze chcesz zapytać minister?
19: O to, czy ona także, jak premier Donald Tusk rozumiał reakcję prezydenta Karola Nawrockiego, i o to, czy polski stosunek do Ukrainy dyktowany będzie przez sondaże, a nie przez geopolityczne interesy. Będę też pytał o Andrzeja Szepteckiego, wiceministra nauki z Polski 2050, którego odwołania chce Kancelaria Prezydenta. Ale nie zabraknie też pytań o prezydenturę miasta Krakowa i kandydata Polski 2050 na to stanowisko.
16: Początek rozmowy, 8:02. A teraz...
20: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: A zaprasza Igor Skrzypek, dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniam się. Kolejna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie przynosi kolejne napięcia na międzynarodowych rynkach. Izrael zaatakował cele w Iranie i giełdy reagują błyskawicznie. Ropa drożeje ponad 4%, znów zbliżając się do poziomu $100 za baryłkę. Jesteśmy blisko zawarcia porozumienia z Iranem, a nawet jeśli się to nie uda, i tak wygramy w taki czy inny sposób, mówi w rozmowie ze stacją NBC prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tego optymizmu nie podzielają azjatyckie rynki, które otworzyły się jako pierwsze o poranku. Japoński indeks Nikkei w dół o 4%, południowo-koreański Kospi o ponad 6%. Niepewność na rynkach i droga ropa może rodzić obawy przed planowaniem wakacji. Jeśli planujemy jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
22: Wybór ofert będzie z tygodnia na tydzień jeszcze bardziej się zawęża.
21: Prognozuje Eugeniusz Triasyn z portalu travelist.pl.
22: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
21: A droższe w tym roku będą najczęściej wybierane przez Polaków kierunki, czyli Grecja, Turcja czy Egipt. W tym roku okazją mogą być Włochy, Czarnogóra, Chorwacja i Malta, bo tamtejsze kurorty również kosztują coraz więcej, ale w tym sezonie mogą okazać się bardziej konkurencyjne cenowo. A jeśli wybieramy się za granicę, no to sprawdźmy kursy walut. Tu bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I tu dla was mamy najlepszą muzykę w RMF FM. Axel Ingrosso. Dzień dobry, cześć, jest 7:34 i można dać głośniej.

0: Geciu.
1: Elegancko, 20 minut ładnie. Do 8. Dzień dobry. Cześć. Witamy tych, którzy dopiero teraz włączyli RMF. Jesteśmy na miejscach, wy już też jesteście na miejscach i to nas cieszy, że włączyliście Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
0: Ale okazuje się, że fogeciu to nic, bo 67-letnia Madonna w gorsecie i różowych pantalonach, w pończoszkach wywijała na Times Square.
1: Ta Madonna.
0: I fani byli przerażeni, że wypadnie za balustradę. Madonna, nie skacz,
1: krzyczeli. Można się pięknie bawić?
0: Można.
1: Bo nie wypadła. A u nas ludzie w tym wieku narzekają, że ciężko, że im źle.
0: Tak, że emerytura za mała, że ceny leków za duże.
1: Trzeba było zostać Madonną, a nie siedzieć i narzekać.

0: Fire Candy Azine, na.
1: Powiem wam tak, w zeszłym tygodniu na 7 dni u mnie w domu 3 razy był ryż z truskawkami na obiad. Truskawki wjeżdżają na pełnej.
0: Jakieś podwyżki w RMF-ie były, czy co?
1: Nie, po prostu, słuchajcie, bo w Krakowie nie są takie drogie truskawki, bo czytam właśnie, że
0: ja
1: porównano...
0: Ja dałem 21 zł za kilo.
1: Ja płaciłem 16 w Krakowie, w tym samym Krakowie, ale porównano ceny truskawek w całym kraju i najdroższe truskawki średnio są w Poznaniu.
0: To jak cię ktoś w Poznaniu częstuje truskawką,
1: tak,
0: to uważaj.
1: Tak.
0: To prawdopodobnie chcę od ciebie pożyczyć pieniądze i to niemałe.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
10: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
9: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
10: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
11: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
12: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
16: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: Kto Olbratowskiego ma, o, u tego Olbratowski tratata.
17: No i ja tratatnę teraz. Akcję zapoczątkował mój mąż około 25 lat temu. Znaczy, nie mój, od innego chodzi. Później kontynuowałam ją ja, mówi właścicielka lodziarni w Pszczynie. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń ze świadectwem z czerwonym paskiem dostawał darmową porcję lodów. Na szczęście z biura rzecznika nadeszło pismo, żeby lodziarnia zrezygnowała z tego niecnego procederu. W liście czytamy, że, tu cytuję, prosimy państwa o rozważenie odstąpienia, ładne, rozważenie odstąpienia, aby docenić każdą młodą osobę uczniowską, prawda? Bardzo jest to słuszny gest osoby rzecznikowskiej praw osób dziecięcych. Miejmy nadzieję, że jest to dopiero początek słusznej drogi. W następnym kroku trzeba zlikwidować stypendia za osiągnięcia naukowe osób uczniowskich i nagrody dla nich na koniec roku. A następnie stopnie i egzamin, a choćby maturalny, bo różnie osoby abiturienckie ją zdają, a niektóre nie. matura prawem, a nie towarem. W szkolnych zawodach sportowych każdy uczestnik zajmuje pierwsze miejsce albo ostatnie, albo w ogóle. Osoba rzecznicka zaprzepaściła okazję do walki o równość, nie zwracając się do Maji Chwajlińskiej, by zrezygnowała z finału na Roland Garrosie, bo to rodzi frustrację u osób dziecięcych, że ciężka praca może zostać w wyjątkowy sposób wynagrodzona. Tak jest. Mówię za rzeczniczką. Lody dla wszystkich osób uczniowskich. Przykład brać z góry od tych, którzy nas reprezentują. Na przykład posłanki i posłowie. Tam jest sprawiedliwie i uczciwie. Kto ma samochód, może brać od Sejmu kilometrówki, czyli forsę za jeżdżenie prywatnym samochodem w celach, na przykład służbowych. A kto nie ma samochodu, również może brać kilometrówki. Czy tak nie jest sprawiedliwie? Czyż?

0: Kryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
2: Słucham, co?
1: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
2: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
3: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. kreditstar.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Po reklamie.
12: 8, przed nami fakty w RMF FM, przed nami również Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy faktów, polecamy.
13: Wypadek o poranku na autostradzie A4 w Śląskiem.
14: I od niego zaczynamy fakt o 8.
13: Pod lupą naszych reporterów, dziś także problemy polskich firm transportowych.
14: Brakuje kierowców, od początku roku upadło prawie 500 firm.
13: Za moment też poranna rozmowa w RMF FM.
14: Naszym gościem będzie Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050.
13: Zapraszamy, zaczynamy. Zablokowana autostrada A4 w Gliwicach na pasach w stronę Wrocławia. Uprzedzamy. W rejonie węzła Sośnica leży w tej chwili przewrócona ciężarówka.
14: A na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry.
15: Jestem, dzień dobry.
14: Marcinie, co tam się stało?
15: To mógł być wystrzał opony w ciężarówce. Takie są wstępne ustalenia policjantów, po którym tir przewrócił się na jezdnię. Na autostradę wysypało się również zboże, które przewoził. Kierowca jest teraz badany przez ratowników. 3 pasa autostrady w kierunku Wrocławia są całkowicie zablokowane. Ruch kierowany jest tam na pasy zjazdowe na węźle Sośnica, którymi można objechać zablokowany odcinek i wrócić potem na autostradę. Na razie nie wiadomo, jak długo będą tam utrudnienia.
14: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które o poranku nawiedziło południowe Filipiny.
13: Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł, jak już informowaliśmy w faktach, spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy chcą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
14: Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. A w faktach ponownie reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
16: Tak, dzień dobry.
14: Witaj Michale, co na to resort infrastruktury?
16: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
17: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
16: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
18: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
16: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
13: A jakie będą efekty tych rozmów w RMF FM? Sprawdzajcie fakty.
10: RMF FM. Czas na rozmowę.
14: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
19: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Witam, pani minister.
20: Dzień dobry.
19: Pani minister, za 2 godziny zbiera się kapituła orderu Orła Białego. Co by pani doradziła panu prezydentowi, wielkiemu mistrzowi orderu? Odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu?
20: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało, dlatego że order Orła Białego musi mieć swoją wagę, swój szacunek. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów.
19: Odebrano raz. Marszałek Piłsudski odebrał wincentemu Witosowi.
20: Tak jest. I jak widać, akurat niesłusznie odebrał, bo dzisiaj z wielkim,
19: zwrócono szacunkiem.
20: Ja nie mówię, że tutaj będzie ta sama historia, co z Witosem. Natomiast my mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing. Tylko jak już są dawane, to są dawane. Są inne sposoby i powinny być inne sposoby wyrażania polskiego oburzenia.
19: Trochę traktowaliśmy ten order, powiedziałbym, z lekkim lekceważeniem. Gerhard Schröder jest kawalerem orderu Orła Białego. Właśnie był ostatnio w Moskwie i przyjacielsko rozmawiał z Władimirem Putinem.
20: I nie należało wręczać mu, czy dawać, obdarowywać go tym orderem, uhonorowywać go tym orderem, to chyba to jest to słowo. Niemniej jak decyzja została podjęta, to jest właśnie szacunek do najwyższego, do państwa polskiego,
19: ale
20: do narodu polskiego.
19: Odebrane? Za 2 godziny
20: najwyższego odznaczenia. To jest po prostu niepoważne. To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu, najwyższemu odznaczeniu, że można je dać i odebrać.
19: Pani minister, ale będzie odebrane pani zdaniem?
20: Ja nie wiem, co się zdarzy. Ja uważam, że nie powinien zostać odebrany, że to nie jest sposób.
19: A zgadza się pani z premierem?
20: Obniżanie rangi naszego najwyższego odznaczenia przez to, że może być dawane, odbierane, jest nie na miejscu.
19: A pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego? Bo pan premier rozumie. To znaczy, okazało się, że już rozumie.
20: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
19: A pan premier się przesunął?
20: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
19: Może sondaże przeczytał pan premier?
20: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd. Fatalne działania Zełenskiego. Polska powinna reagować stanowczo i jednoznacznie. Równocześnie nasz order, najwyższe odznaczenie, ma swój szacunek, gravity, wagę dla nas i nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia, takie dawanie, odbieranie. Tak się po prostu nie robi. To trzeba było nie dawać. PiS-owski prezydent dał, teraz drugi PiS-owski odbiera. Co to w ogóle jest?
19: Ale ja zadam inne pytanie, bo wydaje mi się, że nie podwyższa szacunku dla słów polityków, kiedy politycy najpierw mówią jedno, potem się zapoznają z sondażami i jak pan premier mówił coś innego.
20: Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie. Natomiast też rolą polityka czasem jest wytyczanie kierunków. I ludzie słusznie w Polsce, i Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. To jest zasadne. Ale metoda, szastanie naszym najwyższym odznaczeniem, które powinniśmy szanować, nie jest metodą. Jest pokazem bezsilności pana prezydenta.
19: Pani zdaniem prezydent Zełenski może coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Ma szanse wewnętrzne, żeby rzeczywiście cofnąć tę decyzję? Czego się domagamy, jak rozumiem?
20: Oczywiście, że ma.
19: Że też Ukraińcy go bardzo popierają w tej sprawie.
20: Tak, i to nie jest wytłumaczenie, tylko to jest wyjaśnienie. Otóż wyjaśnienie jest takie, że większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. I tu ja mam pytanie do prezydenta Nawrockiego, który był szefem IPN-u. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na obywatelach, czy ludzi, narodowości, Polakach.
19: To jest pytanie retoryczne, pani minister. Pani wie, że akurat relacje Karola Nawrockiego z ukraińskim IPN-em i w ogóle z Ukrainą nie były...
20: A to nie chodzi o relacje z IPN-em. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli zależy nam na tym, żeby prawda o rzezi wołyńskiej jak najszerzej sięgała w głąb narodu ukraińskiego, Ukrainy i Ukraińców, to mamy jak najwięcej na ten temat produkować rzeczy po ukraińsku i po prostu zalewać ich tą wiedzą, prawdą. Prawdą, bo dzisiaj ta prawda, ona nie popłynie, jak widać, od prezydenta Zełenskiego, choć powinniśmy się tego twardo domagać, natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie ma płynąć od nas.
19: A zgadza się pani z taką tezą? To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
20: Nie.
19: To są oczywiście słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Nie zgadza się pani z tym?
20: Uważam, że jego opinia nie odzwierciedla prawdy historycznej. Prawda historyczna jest taka, że dokonano rzezi straszliwie okrutnej.
19: A rozmawiała z nim pani o tym?
20: Będę o tym rozmawiać, ale to nie zmienia faktu. Ujął to w jakichś słowach, moim zdaniem, super niefortunnie. Natomiast absolutnie nie powinno się zdarzyć to, żeby był krytykowany za to, jakie ma poczucie etniczne. Jest polskim obywatelem, bo to się dalej dzieje.
19: Wyjaśnijmy, że pojawiały się głosy, że on jest Ukraińcem, w związku z tym nie może być ministrem w polskim rządzie. To o to chodzi, o tą wypowiedź.
20: I to jest chore. Rozumiem, że Amerykanie mieli wyeksmitować i w ogóle nie słuchać Brzezińskiego, bo miał poczucie, że jest Polakiem. Co to są w ogóle za
19: Richard Pipes powinien wylecieć, bo był Żydem z
20: tak
19: Polski.
20: Tak jest, ale faszystowskie poglądy. Jest polskim obywatelem, jest poza tą niefortunną wypowiedzią bardzo dobrym ministrem.
19: No dodajmy, że też jest potomkiem Aleksandra hrabiego Fredry, to tak chyba niektórzy o tym nie pamiętają, ale rodzina Szeptyckich ma także takie korzenie.
20: Jasne, ale w ogóle żyjemy w demokracji i wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej i jesteśmy równi, niezależni od tego, kto miał jakiego dziadka, pradziadka i babkę,
19: pani minister, ale
20: prababkę.
19: Pytanie jest
20: naprawdę
19: takie, nie za to, że jest Ukraińcem, ale czy za te słowa powinien zostać odwołany, bo takie głosy też się pojawiają?
20: Nie. Nie.
19: Mimo, że się pani nie zgadza z tą opinią.
20: Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie ujęła.
19: Przemysław Czarnek mówi, to jest zdrada narodowa.
20: To jest naprawdę wyolbrzymianie wszystkiego. Pan Przemysław Czarnek próbuje ludziom opowiedzieć, że to, co jest bardzo korzystnym sposobem na tanią energię i sam sobie to zamontował jeszcze z funduszy europejskich, jest czymś złym. Czyli wywraca kota ogonem w jednej z fundamentalnych spraw.
19: Tak, ale teraz nie mówimy o ogrzewaniu,
20: ale a propos
19: tylko
20: zdrady,
19: o historii.
20: To można na nią spojrzeć z różnej strony, tak? Jeżeli dzisiaj Polacy potrzebują taniej energii i on sam dla siebie zamontował, bo dla siebie chce mieć tanią energię, a wszystkim innym opowiada, że to jest totalnie niekorzystne i mają tego nie robić, to też można to spokojnie uznać za zdradę indywidualnych interesów Polaków, którzy powinni, tak jak pan Czarnek, mieć szansę korzystania z taniej energii.
19: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
14: Dziękujemy. Tak jak słyszeliście, ciąg dalsze rozmowy w internetowym, między innymi w internetowym radiu RMF24.
13: Nie tylko o wątkach polsko-ukraińskich. Fakty i fakty sportowe wracają o 8.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Ładny dzień przed nami. Już teraz na termometrach... Poczekajcie. 13 w Koszalinie, czyli jeszcze bez strzału, ale już 16 stopni jest na południu, potem będzie cieplej. O 14 te termometry pokażą 19 na północy, 26 w Katowicach i w Zielonej Górze.
23: Opadów najwięcej i burze możliwe na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Deszcz możliwy również dzisiaj w Trójmieście. Poza tym piękne słońce. Czasem jakaś chmurka się pojawi, ale słońca też będzie dużo.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Dziś jest Dzień Oceanów. Gdyby ktoś tak na przykład chciał coś świętować dzisiaj, no to można zdrowie oceanów wypić tam poranną kawką albo kompucikiem do obiadu, żeby tam te oceany nasze po prostu...
23: Tak, można sobie też w zlewie zrobić ocean.
12: Można. Taki niespokojny, tak sobie zabełtasz tych brz, brz, brz, brz. I masz tak.
23: 12 minut po 8 tu wstawaj, szkoda dnia. Jacek Tomkowicz,
12: Przemysław Skowron i Tomasz Obratowski. Cześć.

0: ale gramy. Ileż tu energii. W innych radiach wam tego nie dadzą. Ewentualnie za paywallem, czyli płatne takie treści będą. A tutaj proszę, za tak zwane friczko leci najlepsza muza na świecie.
1: Ale gramy, a do tego jak rozdajemy hajs. Tak rozdajemy.
0: Jak porąbani. Jak po prostu porąbani. Dla tamtej, dla ciebie. Masz, bierz, szalej.
1: I co? I ile ci dadzą w innym radiu? 300 zł. 1500.
0: Tam jak się któreś, wiesz, jak proszę się gdzieś cię coś, to dadzą ci 6000. Jedno dało raz, tam 12. A się chwalą trzeci rok teraz. No tak.
1: 1 175 000 zł. Tyle daje RMF FM. 1 175 000 zł do zgarnięcia.
0: Mało tego, jeżeli wejdziecie do zabawy teraz, w tym momencie, w ciągu najbliższych 10 minut, to każdego waszego każdego jednego.
1: Każdoniutkiego.
0: Każde wasze zalogowanie się na www.rmf.fm, a możecie się zalogować, pomnożemy razy 1175.
1: I mnożnik do was leci.
0: Czekaj, czasami jest panna dyrektor. No powiedz, że dobrze gadamy.
2: Pomnożemy.
1: A razy ile ci pomnożą w innym radiu? Razy 30.
0: Razy 100.
1: A tu patrz, 1175 szans jednym SMS-em.
0: W innym radiu to dodadzą.
2: Odejmą.
0: I potem będą jeszcze mówić: o,
1: aśmy odjęli. Nie, słuchajcie.

0: 1 175 000 zł do zgarnięcia. I przez 10 minut każdy SMS to 1175 szans.
1: I wykorzystaj te szanse jeden z drugim. RMF SMS 7474.

0: Baby. I to jest właśnie to. To jest najlepsze Baby, jakie można usłyszeć w poniedziałek o tej porze.
1: Baby to jest raz, a dwa, zostało wam już tylko 3 minutki, żeby się załapać na nasz poranny, załatwiony specjalnie dla was wczoraj mnożnik. Ja przypomnę, że jeszcze przez 2,5 minuty, tylko przez 2,5 minuty, każde wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm i każdego waszego SMS-a, który do nas przyjdzie, pomnożymy razy 1175.
0: I to jest 1175 szans na 1 175 000 zł.
1: A jak mi powiesz, że kiedyś w innym radiu tak ci dali, to ci powiem, chyba śnisz, chyba po prostu twoja stara. Tyle ci powiem.
0: Tak ci powiem. Tak on ci powie.
1: Jacek ci też tak powie. Tomek też tak ci powie. Chyba twoja stara.
0: Jeszcze przez 2 minuty.
1: Czy... Skupmy się. Obratowski, weź ty to powiedz. To jesteś poważny jedyny tu w tym radiu. Powiedz, że RMF SMS...
2: RMF SMS 7474.
1: No, jeszcze przez ile? Przez 2 minuty.
2: No, powiedz. Czy coś takiego.
1: Jeszcze przez 2 minuty.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: O reklamie.
0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
16: Uprzedzamy, jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach. Jak już informowaliśmy, przejazd w kierunku Wrocławia całkowicie blokuje tam przewrócona ciężarówka.
17: Policja wyznaczyła objazdy przez biegnące wzdłuż autostrady, tak zwane pasy zbiorcze. Korek na A4 w kierunku Wrocławia sięga już zjazdu na Chudów. 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenia sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie.
16: Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów, a kara dotyczy transakcji za sprzedane auta i motocykl, ale ich wartość w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Florentino Perez, który nieprzerwanie kieruje Realem Madryt od 2009 roku, zwyciężył w wyborach prezesa klubu. To jest pierwsze głosowanie Socios od 20 lat.
17: Liczenie głosów zakończyło się w nocy, jeszcze przed południem. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników zwycięzcę ogłosiła klubowa telewizja.
16: Dlatego Perez późnym wieczorem odbierał gratulacje i od kibiców, i dziennikarzy. Wraz ze zwycięstwem Pereza do Realu Madryt przyjeżdża m.in. portugalski trener José Mourinho.
17: I to jest wstęp do faktów sportowych. RMF FM, które już za moment.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Za trzy dni na stadionie Azteca w Meksyku rusza najważniejsza piłkarska impreza globu.
16: Mundial rozgrywany w trzech krajach: Meksyku, USA i Kanadzie. Uczestnicy turnieju rozgrywają ostatnie mecze kontrolne i od nich zaczynamy fakty sportowe.
17: Wojciech Marczyk ponownie z nami.
11: Witam.
17: Wojtku, dziś ostatni sparing zagra jeden z głównych faworytów.
11: Tak, Francuzi, czyli finaliści dwóch poprzednich edycji Mistrzostw Świata, zagrają w Lille z Irlandią Północną i mają coś do udowodnienia, bo wcześniejszy sparing przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wieczorem w Nowym Jorku starcie Holendrów z Uzbekistanem, a wczoraj Norwegia, w składzie której ponad 70 minut rozegrał Erling Haaland, zremisowała 1-1 z Marokiem. Wracamy do kraju, bo w Warszawie dziś początek rywalizacji, która zadecyduje o Mistrzostwie Polski. Koszykarze Legii, którzy bronią tytułu, zmierzą się w finale Orlen Basket Ligi z Zastalem. Ważnymi zawodnikami w finale będą na pewno Andy Mazurczak z Zastalu i Andrzej Pluta z Legii, który docenia klasę rywala.
18: Śledzę oczywiście, oglądam mecze, więc Zielona Góra na pewno gra bardzo dobrze, też gra intensywnie. Andy ostatnio naprawdę bardzo dobre spotkania gra, niesie swoją drużynę do zwycięstwa.
11: Mistrzem zostanie zespół, który wygra 4 mecze, a początek pierwszego dziś kwadrans po 20. Wielkie zaskoczenie w świecie lekkiej atletyki. Armand Duplantis przegrał pierwszy od 3 lat konkurs skoku o tyczce. Wielokrotny rekordzista świata był drugi podczas mitingu diamentowej ligi w stolicy swojego kraju, Sztokholmie. Wygrał Australijczyk Curtis Marshall z wynikiem 5,90, a w Polsce świetnie na 100 metrów w czasie mitingu Halina Konopacka Classic w Warszawie pobiegła Ewa Swoboda. W swoim pierwszym w tym sezonie starcie na otwartym stadionie nasza reprezentantka zanotowała czas 10,99, co jest najlepszym rezultatem w Europie.
19: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Ja jestem szczęśliwa, 10,99 biorę w ciemno na pierwszy start.
11: Mówiła Ewa Swoboda. Konkurs skoków z wyż wygrała Maria Żodzik, a w rzucie oszczepem najlepsza była Maria Andrzejczyk.
1: A teraz mamy dla was wspaniałego Wiktora Dedułę. Inne radia tak nie mają. Inne to nie.
0: A jaki on
1: zagrają,
0: ma wąs?
1: Tam, wiesz.
0: Widziałeś, jaki on ma wąs?
1: Wąs jest stary. To jest naprawdę, to jest mustasz.
0: Dokładnie, ten wąs niejednym radiem trząs, jak to.

0: Raining Man, Jerry Halliwell w RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia, 8.41, a Przemysław Ozes Roze Czarnek, profesor, znalazł po panelach fotowoltaicznych, który mu zresztą ma na swoim dachu, kolejnego wroga numer jeden. Aha. O tym dzisiaj pisze internet. I teraz atakuje wiatraki. Że mało wiatru, że mało prądu to daje, że coś tam, że on, taki, się, za to, że on się za to weźmie.
1: Taki Don Quichot.
2: Wiatrak stratrak. Znając Przemysława Czarnka, trzeba sprawdzić, czy te cztery, czy tak, nie wiem, ze cztery wiatraki nie stoją u niego w ogrodzie.
3: RMFFM. Reklama.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i

0: 549 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Szalejemy po tych internetach, czytamy prasę, oglądamy telewizyjne śniadaniówki. Tutaj jest, mam taką ładną historię. Dobre miejskie auto, czytam w reklamie internetowej, nie musi być kompromisem.
1: Może być kompresem.
2: Kompromisem nie musi być. Zamiast kompromisem może być Fordem, Volvem, Fiatem, Maluchem, czy nawet czymś innym może być.
0: Tak. Słuchajcie, ludzie, po prostu bawcie się tym. Bawcie się. Dawid Kwiatkowski teraz. I tu można dać głośniej.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
14: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: O reklamie.
21: 9:00 na zegarach prawie, że czas na fakty w RMF FM, a fakty przygotowali i przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Bardzo polecamy.
22: Czy order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy?
23: Posłuchajcie, co na ten temat mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
22: Już za niecałe pół godziny samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje na lotnisku Chopina.
23: Na finalistkę French Open czekają szkibice. Co zamierzają jej powiedzieć?
24: Że jestem z niej dumna, no to nie wiem, czy to oryginalne.
22: Jest 9:00. To jest niepoważne. Tak, o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
25: To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu najwyższemu.
23: A w warszawskim studiu RMF FM gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że minister broni ukraińskiego prezydenta?
26: No to przede wszystkim oznacza, że broni ona powagi polskiego orderu.
25: My mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing, tylko jak już są dawane, to są dawane.
26: Decyzję prezydenta Zełenskiego ocenia zaś negatywnie, podobnie zresztą jak decyzję prezydenta Nawrockiego.
25: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
26: Inaczej niż premier Donald Tusk, minister Pełczyńska nie ma zrozumienia dla stanowiska Karola Nawrockiego.
25: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
26: A pan premier się przesunął?
25: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
26: Może sondaże przeczytał pan premier?
25: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd.
26: I tego pryncypialnego poglądu sondaże nie zmieniają.
23: Przypominamy jeszcze przed południem posiedzenie, spotkanie kapituły Orderu Orła Białego.
22: A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest już na rmf24.pl.
19: Aktualny obraz faktów.
23: Faktów ważnych dla kierowców. Powtarzamy, kilka godzin mogą potrwać jeszcze utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie przed 8 wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę.
22: Pojazd, z którego wysypał się ładunek, blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło na węźle Sośnica, łączącym m.in. autostrady A4 i A1.
23: Według ustaleń policji ciężarówka wywróciła się na bok po tym, jak wystrzeliła w jedna z jej opon. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana na aż 3 pasach.
22: Jak już mówiliśmy w faktach, ruch w tym miejscu kierowany jest tak zwaną drogą zbiorczą, czyli zjazdem z autostrady i wjazdem na A4. I to wąskie gardło jest powodem korka. Kibice już czekają w hali przylotów warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina, by powitać Maję Chwalińską.
23: Nasza finalistka wielkosztomowego French Open, jak mówiliśmy, za pół godziny powinna lądować w Warszawie. Kibice chcą jej podziękować przede wszystkim za 3 tygodnie pozytywnych emocji.
24: Niespodzianka. Właśnie jestem zaskoczona, bo ja wcześniej, przyznam szczerze, że ja o Maji Chwalińskiej w ogóle nic nie słyszałam.
0: A jak pani już usłyszała w czasie French Open?
24: Słyszałam, to byłam w ogóle zdziwiona, że kolejna gwiazda. Duma, no ale fajnie, że tak się stało.
0: Ta gwiazda, ta duma zaraz tutaj się pojawi. Co pani powie Maji Chwalińskiej, jeśli będzie tuż obok?
24: Że jestem z niej dumna, no to nie wiem, czy to oryginalne, ale
0: szczere.
24: No szczere i tak po prostu podziwiam takich ludzi, którzy gdzieś tam z drugiego planu nagle wchodzą i takim są czarnym koniem.
0: Specjalnie pan przyjechał tutaj dla Mai?
1: Wie pan co, tak, specjalnie.
0: Biało-czerwony szalik jest, piłka tenisowa też jest.
1: Niestety tylko jedna, ale tylko jedną udało mi się znaleźć.
0: Na autograf?
1: Tak, zdecydowanie, będzie na półkę. I czapeczki również, będzie autograf na czapeczkach i jeżeli się uda, to na szaliku.
0: Co pan powie Mai Chwalińskiej?
1: Myślę, że podziękuję za piękną grę.
23: Te głosy w hali przylotów warszawskiego lotniska Chopina zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
22: Czy to narodziny drugiej polskiej gwiazdy tenisa obok Igi Świątek? O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club.
23: Czekamy razem z nim na powitanie finalistki French Open w Warszawie, no a jeden z kibiców świętuje od soboty.
2: Właśnie 100 lat dla Mai, za wszystko, co osiągnęłam w tym turnieju przez całą swoją karierę. To serdecznie was poproszę, wszyscy razem
23: 100 lat na 90 tysięcy gardeł podczas koncertu Dawida Podsiadło. Wczoraj też w Chorzowie koncertowa powtórka, tłum nie mniejszy na inauguracji Obrotowy Tour 2026.
22: Po Chorzowie jeszcze Poznań, Gdańsk i Warszawa.
23: Obrotowy oczywiście z RMF FM. Wczoraj w Chorzowie wykonane premierowo utwór Yeti.
3: Ale ja chcę, by się potwór dał.
23: Nowy utwór duetu Dawid Podsiadło, Artur Rojek. Rojek, który wieczorem był jednym z gości i bohaterów koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
22: Z faktami wracamy punktualnie o 10:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: No i patrzymy, co tam, jak tam, żebyście z pogodą też byli na bieżąco. Powiem wam, że jest różnie. Troszkę tu, troszkę tam, troszkę tu i tam. Aczkolwiek o godzinie 14 termometry pokażą 18 w Koszalinie, 18 w Suwałkach, to nasze dwa bieguny zimna, 26-25 kresek, tyle będzie na południu i południe jest naszym jednym wielkim, wspaniałym biegunem ciepła.
7: Biometr neutralny w całej Polsce, tak, czyli tak, jak to w poniedziałek.
21: Taki jest, biometr taki, o.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Ale nasz piękny kuśtyk jest już na obiekcie.
8: Kuśtyk, cześć. Myślałam, że powiecie, że słoneczko wpadło.
21: Słoneczko wpadło.
8: Tak, tak właśnie, koledzy.
21: Słuchajcie, to czekaj, tego nie było. Słoneczko wpadło i jest już na obiekcie.
8: Paulina Zawiska, dzień dobry, cześć. Byle do piątku w RMF FM. Na pewno będziemy wyglądać Mai Chwalińskiej, bo ona dzisiaj ląduje w Warszawie.
5: No i cóż, i nagramy najlepszą muzykę do pracy, bo wiem, że po tym długim weekendzie potrzebujecie tego bardzo, bardzo. No to gramy.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Zresztą wszystkie najważniejsze akcje prześledzicie na Instagramie RMF FM. Warto zaobserwować.

0: Rozkręcamy poniedziałek z biletu piątku w RMF FM. I niby długi weekend już za nami, ale radość może być jeszcze większa niż przed.
1: Yeah! Jeszcze raz doping, koledzy.
0: I właśnie tak może być i możecie być jak oni, wygrać w kumulacji szczęścia dziś w sejfach 1 175 000 złotych. I wiecie co? Dokładamy coś. Od razu wchodzicie w tej chwili do półmetka czerwca i wtedy ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych, Volkswagen T-Crossa albo 1 250 000 złotych. A to oznacza, że jedno zgłoszenie to wejście do 3 losowań z sejfami w tym tygodniu. To tak na dobry początek dnia. Taki prezent od byle do piątku w RMF FM. SMS-em RMF pod 7474. Wchodzicie do gry. Możecie to zrobić na www.rmf.fm. Ale daję wam 9 minut. Przez te 9 minut każdego jednego SMS-a pomnożymy na razy... Czekajcie. 999. To tak, jakbyście wysłali 999 SMS-ów za jednym razem, a wystarczy jeden, żeby zagrać w 3 finałach. O ponad milion. RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
4: Ty też w ogóle nie znasz podstawowych zasad ekonomii.
5: Jakie są podstawowe zasady?
4: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem
5: to
4: przygarnąć.
5: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
3: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
6: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra. A ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marian, jakie zakupy mają sens?
20: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
19: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
20: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
19: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
20: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.
0: To, żeby wejść w pracę, w tą daleką podróż, w rozwożenie paczek szło troszeczkę lepiej, gramy wam nastrojowo Kuban i Zalia w RMF FM.

teraz uwaga, przypominajka, dziś gracie o 1 175 000 zł. 1,5 minuty. Kończy się bonus. 999 razy każdy SMS. RMF 7474.

0: Tu byle do piątku informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska właśnie ląduje. Wszystkie telewizje pokazują powrót naszej finalistki French Open. Wiecie, że długo nie sprawdzała telefonu, żeby się nie rozpraszać? A tutaj tak, 90 tysięcy ludzi śpiewało jej na koncercie 100 lat. Wideo, jak kibicuje jej Brad Pitt. Dużo musi nadrobić. Jak nic, będzie teraz siedziała tak ze dwa dni z nosem w telefonie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Miłość wisi w powietrzu.
10: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
11: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
12: Siedzę na chodniku i kocham was.
13: A ty? Za ile nas pokochasz?
14: Ponad 1 000 000 złotych.
15: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
16: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
17: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia do dodatkowy jest spółka TUIN.
19: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
25: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
25: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchodzi. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
27: Gabinet masażu, słucham.
28: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
27: O, cześć, a co się dzieje?
28: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
27: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
28: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
27: Kochana, sam go stosuję.
29: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
30: Po reklamie.
31: Miłego dnia życzy wam RMF FM.

0: Linia autobusowa, która budzi duże emocje, o niej w faktach RMF FM już za moment o 10:00. Zajrzymy też na Okęcie, gdzie jest już Maja Chwalińska.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
13: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
14: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym, o, to jest ten facet, który prowadził Wieczór z wampirem.
13: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
15: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: I już teraz zgodnie z zapowiedziami przenosimy się do studia faktów RMF FM. Jest 10:00. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
16: Samoloty NATO zestrzeliły drona, jaki od strony Rosji pojawił się w łotewskiej przestrzeni powietrznej.
17: Wcześniej siły zbrojne Łotwy informowały o zagrożeniu z powietrza we wschodniej części kraju.
16: Maja Chwalińska już w Warszawie.
17: Połączymy się z Okęciem.
16: A linia autobusowa o kontrowersyjnym numerze 666 ponownie pojawi się na trasie prowadzącej na Półwysep Helski.
17: Tym razem aż z Krakowa.
16: Jest 10:00, to fakty RMF FM. Wrogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO.
17: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledzi te doniesienia.
18: Witam, dzień dobry.
17: Witamy, Krzysztofie. Co już wiemy o tym incydencie?
18: Nieco ponad godzinę temu na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i do pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę, teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy to był rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Przypomnę, że miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony. Wtedy trafiły w magazyn ropy.
17: Tu RMF FM, słuchacie faktów. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie rozpoczynają się dziś poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.
16: Prace prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej potrwają do 18 czerwca. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, witamy. Jaki jest plan tej misji?
19: Polska ekipa jest już w drodze na Ukrainę. Dziś będą prowadzone przygotowania do prac ziemnych. Teren zabezpieczą też Ukraińcy, z którymi współpracujemy w tych poszukiwaniach.
20: Chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych.
19: Jak dodaje Rafał Kościański z IPN, tę liczbę szacuje się na 850, ale nie jest do końca znana.
20: W Hucie Pieniackiej nie zostali wymordowani tylko mieszkańcy tej miejscowości, ale także osoby, które się w tej miejscowości ukrywały.
19: Pod koniec lutego 1944 roku przebywający we wsi Polacy, w tym kobiety i dzieci, zostali bestialsko zamordowani, a wieś obrabowana i spalona. Zbrodni dokonał pułk złożony z ukraińskich ochotników do dywizji SS Galicjan przy współpracy oddziałów UPA.
16: Ukraińskiej Powstańczej Armii. Za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiemu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Wołodymyr Zełenski stracić może Order Orła Białego. W tej sprawie zbiera się właśnie kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia.
17: Jaką podejmie decyzję? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
16: Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską, finalistkę Rolanda Garrosa. Ona wylądowała na Okęciu kilkadziesiąt minut temu.
17: A na miejscu był nasz reporter i zaraz o wszystkim nam opowie Michał Dobrołowicz.
2: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
21: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
2: Już wsiadła do samochodu?
21: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
2: Pan dostał autograf?
22: Tak, podpis, tak.
2: Jest na koszulce pana?
22: No tak.
2: Jak pan to zrobił?
22: No, poprosiłem.
2: Pan tu ma specjalny głośnik?
22: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
23: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
2: Repertuar pan specjalnie przygotował?
22: Tak, tak. Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chcę się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
2: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
22: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
2: I co pan jej powie?
22: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
17: Jest świetna, oczywiście my również bardzo, bardzo dziękujemy. Muzycznie było tak, słyszeliście na lotnisku Chopina w Warszawie.
16: Tak jest, no boję się, że ta pszczoła od Mai może się przez dłuższy czas teraz nie oderwać. Dzięki sukcesowi w Paryżu Maja Chwalińska w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio notowana była na miejscu 114.
17: To także są fakty. O 6 rano rusza z Krakowa, a po 19 będzie już w Helu. Linia 666 na Hel wróci tego lata po 3 latach przerwy.
16: PKS Gdynia, przypominamy, po protestach zmienił numer swojej linii z 666 na 669. Tym razem prywatny przewoźnik zdecydował się uruchomić Highway to Hell z południa na północ Polski.
24: Nie no, raczej atrakcja, dlaczego nie?
25: Można też to w ten sposób jakoś promować.
2: Też w jakiś sposób na
25: tak,
2: promocję.
25: Tak, no bo kontrowersje to też przyciągają.
26: Bardzo dobrze.
2: A dlaczego?
27: Bo pociągi są zatłoczone bardzo.
26: A co to znaczy 666?
28: Go to hell.
29: No, uważam, że to może być już uważane za atrakcję, ale no niekoniecznie, nie? To jest po prostu autobus z cyferką według mnie. Tutaj przyjeżdżają ludzie pozwiedzać sobie hell, a dla helanów to powinno być dobre, bo turyści wtedy przyjeżdżają, a hell głównie słynie z turystyki.
16: Helu o kontrowersjach i muzycznych związkach z mieszkańcami i turystami rozmawia nasz reporter Stanisław Pawłowski.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeśli chodzi o piekielne upały, to zdecydowanie nie dzisiaj. Właśnie mamy teraz 15 stopni Celsjusza w Suwałkach, 16 to Gdańsk, 15 Koszalin, 16 Łódź, 17 w Krakowie, 17 stopni w Rzeszowie i 17 w Zielonej Górze, czyli wszędzie tak bardzo, bardzo zbliżone temperatury. Jeżeli chodzi o tą południowo-wschodnią i północno-wschodnią część Polski, a także centrum, tutaj może pokropić, więcej słońca w okolicach Dolnego Śląska. Na pewno będziemy sprawdzać, co tam jeszcze u Mai, ale pojawi się też damsko-męski wybuchowy duet tutaj w RMF FM. To byle do piątku. Paulina Sawicka z wami. Witajcie, cześć. 10:06 na zegarach. I wchodzimy w poniedziałek. Jak najlepiej. Lady Punk już teraz.

0: Jak to jego zasługa. Teddy Swims w RMF FM. Chcesz się pokłócić? Już teraz w RMF FM, a do duetu Kołodka Kałamaga dołącza kot Saszeta.
1: Opieka nad pupilem.
2: Weszłam ostatnio do ciebie do kuchni, no, nie? I patrzę na tym blacie, nie?
1: To jest twoja
2: po prostu
1: kuchnia.
2: Takie kłaki. I to człowiek robi sobie potem kawę i potem takie wyciąga, tylko takie kłaczek.
1: Trzy kłaczki od Saszety i wielkie halo, a nie te twoje odpływy zapchane przez te twoje kudełki. Nie dość, że masz trzy włosy na krzyż, do czepy jakieś porobione i muszę tylko non stop przepychać, czyścić to. Przecież z tego by można zrobić kulkę i by się Saszeta bawił.
3: I całe szczęście, przynajmniej robisz cokolwiek w domu, a nie jesteś takim zgnuśniałym, takim nierobem jak ta twoja Saszeta, czy tamten twój Saszeta, wiesz?
1: Wzięła psa,
3: to nie wiem, czy to ma w ogóle.
1: Poszła na spacer, poddychała, a nie właśnie tylko oglądasz te pierdy, tylko chomikać bym ci nie dał.
3: No, ty niby masz Saszetę i co? I takie grube jesteś ta oba.
1: O, proszę panią, bo my jemy ładnie, bo my jemy wszystko, nie zostawiamy ani ziemniaczków, ani mięska.
3: Widać!

0: Byle do piątków RMF FM. A teraz przyznajcie, kto z was ma dosyć swojego auta? Bo znowu nawaliło i chcielibyście zmienić, ale na razie nie ma jak. To słuchajcie, bo mam dla was coś super wyjątkowego. Pamiętacie może, jak Zbyszek wygrał auto?
1: Jest! Super! Jest! Mega się cieszę! Jestem bardzo zadowolony! Naprawdę, słuchajcie, warto wysyłać SMS-y, to nie jest ściema. Wygrywa się, tak jak ja wygrałem, wy też możecie.
0: I właśnie Zbyszek wyjechał Jeepem, a wy możecie wejść do losowań o dwa super samochody. Czerwony Volkswagen T-Cross, Audi Q3 w kolorze Sage Metallic. No właśnie, takie auta w czerwcu i właśnie w tej chwili możecie o nie zagrać. Ale to nie wszystko, bo od razu wchodzicie też do dzisiejszego finału. A tam perełka, 1 175 000 zł. I gracie o to wszystko jednym SMS-em RMF pod 7474 www.rmf.fm. To teraz, skoro nagroda jest taka ogromna, skoro tyle dobrych okazji, skoro warto z tego skorzystać, to uwaga, bo pomnożymy wasze SMS-y razy 1250, to tak jakbyście wysłali ich właśnie tyle, a wystarczy tylko jeden. Czas, start, 13 minut. Gracie o ponad milion, gracie o fantastyczne auta, ale trzeba zdecydować się właśnie teraz. RMF 7474.
2: Reklama. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj tań przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Po reklamie.
13: Byle do piątku, byle z RMF FM.

Jeśli kochacie Prince'a, to w faktach kulturalnych będziemy mieć dla was pewną niespodziankę. A jak już jesteśmy przy klasykach, no to YouTube i Bono do pracy w RMF FM na te godziny, które was czekają. Chwila odpoczynku, chwila odetchnięcia.

To teraz uwaga, wasza przypominajka. Pozostało 1,5 minuty. Dokładniej wchodzicie do gry o 1 175 000 złotych i jednocześnie o czerwcowe losowania o 2 nowe, piękne samochody. Audi Q3 i czerwonego Volkswagena T-Crossa. Bonus 1250 razy każdy SMS. I jeszcze teraz, czekajcie, minuta 10. RMF pod 7474.

0: delikatnie wam gramy. A tutaj radość w tle, na lotnisku. Michał Dobrołowicz i to jest nasz reporter oczywiście, witał tenisistkę Maję Chwalińską. No i oczywiście było bardzo dużo kibiców i jeden z nich przyniósł nietypowy gadżet, bo głośnik i grał to.
1: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
2: Młoda dziewczyna zrobiła to, czego nikt się nie spodziewał.
3: A z drugiej części hali przylotów są teraz kibice z piłkami tenisowymi. Mm-hmm. Na niektórych piłkach Maja Chwalińska się dzisiaj podpisała. Emocje już powoli opadają, lotnisko powoli wraca do normalnej pracy, a o 14:00 pierwsza oficjalna konferencja prasowa Maji Chwalińskiej w Warszawie.
0: I o tym powiemy na pewno w Faktach RMF FM. Michał, dziękujemy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
9: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Kumulacja szczęścia w RMFM.
23: Pieniądze szczęścia nie dają.
24: Myślisz?
23: To posłuchaj.
25: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie. Naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
23: Kumulacja szczęścia w RMFM.
24: Czeka.
23: Ponad 1 000 000 zł.
24: Zagrasz?
23: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
26: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
27: Po reklamie.
28: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Co to oznacza dla nas? Więcej w faktach RMF FM już o 11.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
9: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
10: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
9: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
1: Po reklamie.
0: To są fakty RMF FM o 11:00. Z nami w studiu Ewa Kwaśny. Finanse, od tego zaczniemy.
14: Wszystko się zgadza, zapraszam ponownie. A na początek warszawska giełda. Tam dziś duże spadki. Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Na co konkretnie się skarżą, o tym korespondentka RMF FM. Za moment także zaproszenie do Nowego Sącza. Tamtejszy stadion Sandecji stanie się miejscem sportowych zmagań. A w faktach kulturalnych ciekawe informacje dla fanów księcia popu Prince'a. Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie, również w Polsce, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. W faktach dziennikarz w redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
15: Kłaniam się.
14: Igorze, co konkretnie widać na tych wykresach?
15: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%. Teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią nomen omen paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
14: Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych do Brukseli opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co konkretnie skarżą się polskie firmy?
16: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań. spotkań.
14: Partia obecnego premiera Armenii, Nikola Paszyniana, umowa społeczna, wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal połowę oddanych głosów. Potwierdziła to tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Paszynian dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności kraju od Rosji.
7: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
14: W najbliższy weekend stadion Sandecji w Nowym Sączu stanie się miejscem sportowych zmagań i dobrej zabawy. Kilkaset dzieci z niepełnosprawnościami weźmie udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez Football Plus i Fundację Kick Flex. Na Murawie nie chodzi tylko o medale, ale przede wszystkim o wspólnie spędzony czas i nowe znajomości.
17: Kapitalny projekt, który rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Mamy już ponad 80 akademii, to jest naprawdę doskonały wynik. Wciąż wydaje mi się, że jest potencjał na dużo więcej. Otwierają się nowe ośrodki. To jest coś, co należy zobaczyć, przeżyć, poczuć, jeżeli ktoś będzie w okolicy, na przykład teraz turniej w Nowym Sączu, to śmiało podejdźcie, zobaczcie i poczujcie tę fantastyczną atmosferę. Zapewniam, że no, będziecie pod wrażeniem tego zaangażowania, tej fantastycznej pasji do piłki nożnej, jaką czasami myślę, że może nam brakować, oglądając mecze profesjonalnej piłki nożnej.
14: Zachęcał Damian Bombol, ambasador projektów Football Plus. Fani księcia popu, Prince'a, będą mieli okazję poznać jego niepublikowane dotąd utwory muzyczne. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Podraza. Witamy.
18: Dzień dobry. Spadkobiercy Prince'a zapowiedzieli premierę pośmiertnego albumu Timeless, który ukaże się 28 sierpnia. Zawiera on 10 niepublikowanych utworów z lat 1977-2016, ukazujących muzyczną ewolucję artysty. Zwiastunem płyty jest utwór Stone z 1995 roku, dostępny już na platformach streamingowych. Album oferuje fanom unikalną okazję do poznania nieznanych dotąd rozdziałów twórczości Prince'a. W Kaliszu od dziś 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Do 14 czerwca miasto będzie przestrzenią spotkań artystów z całego świata. Swój udział zapowiedziało ponad 120 twórców z 11 krajów. W programie tegorocznej La Strady znalazły się między innymi spektakle, parady, koncerty, wystawy, warsztaty i happeningi. To będą 3 dni spotkań z literaturą, autorami, czytelnikami i kulturą w najszerszym znaczeniu. W piątek w Opolu początek festiwalu książki.
19: 250 autorów przyjeżdża do nas do Opola. 4 sceny festiwalowe, mnóstwo spotkań, co godzinę na każdej scenie.
18: Mówiła RMF Max, organizatorka wydarzenia Judyta Gralka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A teraz do kawy, herbaty, na cokolwiek macie przerwę, będziemy sprawdzać dla was, co dzieje się w sieci. Te poważne, mniej poważne newsy też, na przykład jedna z aktorek, uwaga, została na czymś przyłapana. I o tym jeszcze powiem. Byle do piątku w RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Super, że jesteście. No to gramy.

0: Tu Bilet do piątku w RMF FM i taki nagłówek znalazłam przed chwilą. Uwaga, aktorka Olga Bołądź przyłapana na randce z mężem. I tak sprawdzam i z własnym mężem. No, rzeczywiście, faktycznie skandal.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
18: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

I tak wam gramy w Byle do Piątku w RMF FM, a teraz zadanie dla was. Bo uwaga, w sejfach kumulacji szczęścia mamy dziś 1 175 000 złotych. To teraz znacie swój numer telefonu na pamięć, prawda? To przypomnijcie teraz sobie, bo właśnie ogłaszamy szczęśliwe numerki. Data 8 czerwca to szczęśliwe numerki to 8 i 6. Mamy tu szczęściarzy, bo przez 15 minut każdy zyskuje teraz 1100 losów SMS-em RMF pod 7474 www.rmf.fm. Ale kto ma 6 i 8 w numerze telefonu? Uwaga, podwajamy! I to tak, jakbyście wysłali właśnie 2200 SMS-ów. 2200 szans w losowaniu o ponad 1 000 000 złotych. Jeśli macie 6 i 8 w numerze telefonu, lepszej okazji dziś nie będzie. RMF 7474.

0: pasję. Kasia Kosacka, RMF FM. 4 minuty i ponad 1 000 000 euro. Tyle potrzebowali tylko czasu złodzieje we Włoszech. Wybili szybę, brali co wpadło w ręce i uciekli. I ich teraz szukają. 4 minuty napadu. No, filmu z akcji bez tego naprawdę nie nakręcili.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Macie 8,6 w numerze telefonu, to teraz jeszcze macie 3,5 minuty, żeby wejść do gry o 1 175 000 na dużym bonusie. Tylko dla was 2200 razy każdy wysłany teraz SMS. Czas się kończy. A możecie wejść do losowania o sejfy i ponad 1 000 000 zł. SMS RMF pod 7474.

0: mama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Już w piątek.
5: Półmetek czerwca.
7: Ktoś na pewno wygra
8: 100 tysięcy złotych.
9: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
10: Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 250 000 złotych.
5: Chcesz?
12: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
3: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
4: Jest pan zachwycony, rozumiem.
5: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
6: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
7: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
8: Za późno, panie redaktorze.
9: Lepiej późno niż wcale.
2: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: Jest już 12, to czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Bogdan Zalewski.
13: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam serdecznie do słuchania. Iran prawdopodobnym nadawcą ponad tony heroiny. Ładunek przechwycono w porcie w Gdyni. Premier Tusk i wicepremier Sikorski przyjmują wyczekującą postawę w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nasza głowa państwa jest zdecydowana w sprawie Wołodymyra Zełenskiego i jego gestu uhonorowania oprawców z ukraińskiej powstańczej armii. Posłuchajcie, jak na decyzję Karola Nawrockiego reagują przedstawiciele rządu. Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych. W gmachu MSWiA jest nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, opisz szczegóły tej akcji.
14: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cele informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniami RTG, wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
13: Śmiertelny wypadek drogowy w Płocku. Na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę. Kierująca była trzeźwa, miała też uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów. Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala, poinformowała Zachodniopomorska Straż Pożarna. Nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tutaj cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Przypomnę, po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasprze. Czy jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się odebrać order Orła Białego Zełenskiemu, to pod wnioskiem podpisze się premier Donald Tusk?
15: Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, o czym mówił tu w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
16: Najpierw decyzja czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
15: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent bierze teraz na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
17: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
15: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, tu cytat, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy to chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu.
11: Waszym zdaniem.
13: Autostrada do piekła, Highway to Hell, to słynny utwór grupy AC/DC. Hell. Po angielsku to piekło. Hell. po polsku przez jedno L, to Półwysep i miasto ze słynną linią autobusową numer 666, kojarzącą się z biblijną liczbą bestii. Państwowy przewoźnik PKS Gdynia po protestach ten apokaliptyczny numer zmienił z 666 na 669. Jednak jeden z prywatnych przewoźników przywrócił to demoniczne cyfrowe skojarzenie. Uruchomił bezpośrednie połączenie na Hel z Krakowa i Warszawy pod tym piekielnym oznaczeniem. Lepiej, kiedy linia sama tłumaczy, dokąd jedzie, tłumaczy prywatna firma. Oddajmy głos turystom i mieszkańcom miasta o dwuznacznej nazwie Hel.
18: Nie no, spoko, ludzie za granicę przyjeżdżają.
19: To jest atrakcja w sama sobie, myśli pan, przyciąga kogoś?
20: Może tak, 666 na Hel.
21: Warto nie się przejechać z rodziną, wspólnie.
22: To ten highway to Hel, nie? Miałbyś 666, jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, ale uważam, że nie ma tutaj o co być złym, nie? Jest normalny autobus, normalna cyferka.
13: A jednak gdyby była normalna i neutralna, nie byłoby o czym mówić, prawda? A wy co o tym sądzicie? Czy droga na Hel to highway to Hel? Czy niepokoi was taki diaboliczny marketing? Czy na te 3/6 machacie ręką, mówiąc pal to 6? Napiszcie w mailu, nasz adres to fakty@rmf.fm. To fakty na piekielnie ostro, a teraz na koniec anielska słodycz. Słodko w ustach od pysznych, soczystych truskawek. Sezon na te owoce w pełni. W zachodniopomorskim stroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie. To może być owocna pora, usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamer od plantatora z Wełtynia pod Gryfinem Tomasza Wiatraka.
23: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów.
24: Czyli tak jak dzisiaj?
23: Tak jak dzisiaj, to jest pogoda idealna. Mamy ładnie podejrzewane truskawki. Są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy 3 odmiany i 2 są ładne.
13: Dla odmiany na tym świecie przynajmniej od truskawek niech zrobi się ładnie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy

0: Dziś trochę słońca, trochę deszczu i sporo chmur. Tego słońca może być odrobinka w okolicach Opola, Wrocławia, Katowic, Zielonej Góry, ale jeżeli chodzi o resztę kraju, to tutaj już deszczowo w okolicy 20-21 stopni, na północy 17, na południu 20, w centrum 20-22, czyli jest ciepło, ale wciąż deszczowo i jeżeli chodzi o deszcz, patrzę jutro, pojutrze. No w tym tygodniu będzie deszczowo cały czas.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Jak długo czekaliście kiedyś na przesyłkę albo awizo zaginęło? Przy okazji pozdrowienia dla tych wszystkich kurierów, listonoszy, którzy robią właśnie wszystko, żeby te przesyłki dotarły do nas na czas. A jeżeli chodzi o tę historię, jest naprawdę mocna, o tym powiem jeszcze w tej godzinie. Byle do piątku w RMF FM. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Ale klimat męskiej grania orkiestra w RMF FM. RMF24.pl, normalnie hit. Brytyjska poczta dostarczyła przesyłkę po 19 latach, a w środku był poradnik dla rodziców. No, ale wiecie, może się jeszcze przyda, bo niektórzy dorośli to wciąż duże dzieci. W sumie i tak nieźle, bo zawsze po 19 latach mogło przyjść tylko... Abizo.

0: Sporo energii od Shakiry na popołudniową zmianę w RMF FM, a teraz powiało grozą. Słuchajcie, no co do zwierząt i co do zoo. Jadowity pająk Nosferatu tuż przy polskiej granicy eksperci uspokajają. Coś takiego mi wyskoczyło. Coś czuję, że nasi mężowie i partnerzy będą teraz w razie czego wszędzie chodzić z kapciem w ręku.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra. A ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Hey, this is Jennifer Lopez.
13: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
14: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
15: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
16: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Tu RMF FM. Czas na kawę.

0: wam letni klimacik w pracy? Mirki w RMF FM. I mamy dowody na to, że kumulacja szczęścia działa. Renia, jak to jest wygrać 500 000 złotych? A tak.
1: Wszystko we mnie się trzęsie, nogi mam jak dwaty.
0: Wcale się nie dziwię. Edward, a te twoje 100 tysięcy, jak się z tym czujesz?
2: Ojen, nie wiem jak się wyrazić, nie wiem, no szczęśliwy jestem, że no super, super, cieszę się bardzo.
0: Ile radości, a teraz na was czeka nie 500 000, nie 100 tysięcy złotych i ja wiem, że to są ogromne pieniądze. Wiem, że za to można spłacić kredyty, jechać na wakacje, ale czeka na was dużo więcej. Co będzie wtedy, kiedy zagrasz, spróbujesz i wygrasz 1 175 000 złotych? Tyle dzisiaj w sejfach. To jest ten czas, kiedy wystarczy zgłosić się jednym SMS-em do gry RMF pod 7474, a my zrobimy z niego 909 SMS-ów. W tym momencie i tak działa bonus. 9 minut. Milion, ponad milion w sejfach. SMS RMF pod 7474.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super!

0: dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
1: No nie wiem.
0: Bo porywa publiczność.
2: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
3: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
18: Po reklamie.
3: Byle do piątku w RMF FM.
19: 4 minuty możecie jeszcze skorzystać z bonusa w grze o 1 175 000 zł. Razy 909. Każdy SMS RMF pod 7474.

A teraz uwaga, kierowcy S17 na Lubelszczyźnie, są utrudnienia w kierunku Lublina dokładnie i szczegóły usłyszycie w faktach RMF FM już o 13:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Porównano ceny truskawek w całym kraju i najdroższe truskawki średnio są w Poznaniu.
3: To jak cię ktoś w Poznaniu częstuje truskawką,
2: tak,
3: to uważaj.
2: Tak.
3: Prawdopodobnie chce od ciebie pożyczyć pieniądze i to niemałe.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
4: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
7: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
8: No bo ja widzę sobotę.
1: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
1: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
15: Trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy to, co najważniejsze. Jest 13 w studiu RMF FM. Faktów RMF FM. Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się nisko i zapraszam do słuchania. Gest ukraińskich władz Lwowa wobec polskiej organizacji. Natychmiastowej eksmisji nie będzie. Jak hartuje się europejska stal? Będą bariery przed stalowym importem z Chin, Indii i Rosji. Ile Polka tak naprawdę zarobiła na French Open? Maja Chwalińska zapłaci aż 45% podatek, ale nie w Polsce. Tak pazerny jest francuski fiskus. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję o eksmisji przesunięto o rok, zakomunikował prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
17: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
16: Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiła o nakładaniu 50% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca, a już o szczegółach dowiedziała się brukselska dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino. Katarzyno, co to oznacza dla polskich hut?
11: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
16: Uwaga kierowcy, tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe maksymalne jutrzejsze ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż dziś. Maja Chwalińska nie zapłaci podatku w Polsce od nagrody na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
13: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
16: We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%, czyli Maja Chwalińska otrzyma mniej więcej 2 700 000 złotych. Pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, a także warsztaty wzywania pomocy i bezpiecznego zachowywania nad wodą. Na plaży miejskiej w Szczytnie na Mazurach zainaugurowano wojewódzką część kampanii służb Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. A czy dzieci wiedzą, co to są bezpieczne wakacje?
18: Dla mnie bezpieczne wakacje takie, że jak na przykład jesteśmy w hotelu, żeby też nie bałaganić albo odsunąć się od morza i poprosić rodzica, jak na przykład obok jest las, żeby z nim poszedł.
19: Dla mnie bezpieczne wakacje zaczął zakładanie kasku na rower.
20: A kamizelki na przykład, jak pływasz rowerem wodnym albo kajakiem?
19: Też.
20: A czy można samemu bez opieki wchodzić do jeziora?
19: Nie.
20: Dlaczego?
19: Bo można utonąć.
18: Albo jak ktoś jest na przykład dużym, na przykład dorosłym albo jest nastolatkiem, to może, jak wie, jak się zachowywać.
20: A jak ktoś nie umie pływać, to może wchodzić?
18: Nie.
19: Może tylko, że z kamizelką.
16: No proszę, jak wyedukować. Z uczniami ze Szczytna rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Zabawa na świeżym powietrzu w wieku przedszkolnym sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu dzieci, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Exeter.
21: To z pozoru oczywiste stwierdzenie jest o tyle istotne, że potwierdzono je teraz w wyniku obserwacji ponad 4000 dzieci od 4 do 8 roku życia.
16: W studiu Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
16: No, wyreszliśmy już z krótkich spodenek. Nasze pokolenie wychowało się, Grzegorzu, w dużej mierze koło trzepaka, prawda?
21: Oj, tak.
16: No i chyba nie żałujemy.
21: Absolutnie, a wyniki tych brytyjskich badań pokazują jednoznacznie, że efekt wciąż obowiązuje. Dzieci, które częściej bawiły się na zewnątrz w wieku 2, 3, 4 lat, znacznie rzadziej należały potem do grupy z nasilonymi objawami problemów psychicznych. Policzono, że każde dodatkowe wyjście na zewnątrz w tygodniu zwiększało szanse na utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego aż o 6-14%. Zapewnienie dzieciom okazji do zabawy na świeżym powietrzu to może być najprostszy i najtańszy sposób poprawy ich psychicznego samopoczucia. Warto więc inwestować w place zabaw i parki dostępne i bezpieczne dla najmłodszych.
16: Fakty dostępne dla każdego, w każdym wieku, mamy o 14:00, można słuchać na świeżym powietrzu.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Jeśli dziś wpadniecie na pomysł spaceru, to przyda się zdecydowanie parasol, a my niezmiennie przemycamy słońce w przebojach. W RMF FM będzie bardzo miło. Byle do piątku. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. I gramy. Za moment poleci Daria Zabiałowska, Hemingwayem. Bardzo fajny numer. Będzie też Alex Warren i przebój dla żony. A teraz klasyk Silver.

0: imprezy, spotkanie z synem. I pomyślcie tak, własne urodziny na luzie, to brzmi super. I podobno przychodzi taki czas w życiu, że przestajemy się przejmować. No, może u Angeliny to właśnie ten moment.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? A czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o ten banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Po reklamie.
16: Byle do piątku, byle z RMF FM.

A jeśli właśnie odkopaliście tylko połowę zaległych maili, a wasza skrzynka przypomina Mount Everest i telefony się urywają, to mam dla was idealne sprzęty do wspinaczki, muzyczna nowość w RMF FM. Na chwilę oddechu Roxy, gość White. I już teraz ta nowość, byle do piątku.

0: Planeta Piątku i Taylor Swift w RMF FM. 1 175 000 złotych i żeby go zdobyć, wskakujecie właśnie do super godziny. Ale trzeba to zrobić teraz, bo wejdziecie wtedy do 3 finałów w tym tygodniu. I uwaga, gracie o to co dzisiaj, 1 175 000 i o to co w piątek, wtedy półmetek czerwca i ktoś z was na pewno wygra 100 000 złotych, Volkswagena T-Crossa albo grubo ponad 1 000 000. I to jest ta okazja, żeby zagrać o 3 finały. Czyli krótko mówiąc, wejść do 3 losowań SMS-em RMF pod 7474 i wtedy dostajecie ode mnie ogromne doładowanie w 3 losowaniach. To jest naprawdę duży prezent, bo 1200 razy pomnożę każdy SMS i to są ostatnie takie chwile, byle do piątku. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm i SMS-em już teraz. Nie ma co zwlekać. RMF pod 7474.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Trawisto fast i trawisto!
14: Aflofarm.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Po reklamie.
19: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

To jeszcze ostatni taki moment w Byle do piątku i jeszcze teraz wskakujecie do super godziny. 1 175 000 w sejfach i 1200 razy każdy SMS. RMF pod 74 74.

0: teraz uwaga kierowcy, są problemy na S5. Zablokowana jest jezdnia w stronę Poznania. Szczegóły w faktach RMF FM już o 14.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
10: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Czas na fakty RMF FM. O 14 z nami Bogdan Zalewski.
16: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania. Tylko w RMF FM kulisy wstrzymania eksmisji polskiej organizacji z siedziby w rynku we Lwowie. Dlaczego ukraińskie lokalne władze wycofały się z decyzji wymierzonej w naszych rodaków? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Kobiety rakiety wystartowały w Krakowie. Nasze przebojowe, asertywne panie robią karierę w branżach technicznych i naukach ścisłych. Piekielnie mocna reklama, czyli linia na hel. Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Pierwsi poinformowaliśmy, że lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada opowie o kulisach decyzji ukraińskich władz Lwowa. Witamy, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
16: Jakie są powody zwrotu w tej sprawie?
17: Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzą Lwowa, obwodu lwowskiego, nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję bardzo wielu środowisk w Polsce.
18: Bardzo szeroko w Polsce poszło i tam senatorowie, posłowie bardzo wysoko doszło, no i oni już tutaj nie mieli wyjścia.
17: Emil Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
18: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia, bez żadnych problemów przychodzą z opieczętą drzwi, pismo, że za 7 dni mamy upuścić lokal i koniec.
17: Rada Obwodu Lwowskiego tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok.
16: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 między węzłami Miedzyn i Bydgoszcz Zachód w Kujawsko-Pomorskim. W Drzewcach po wypadku motocykla zablokowana jest jezdnia w stronę Poznania. 14.01 po 17.00 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Z nami w faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
19: Witam serdecznie.
16: Witamy serdecznie, Kasprze. Kto jeszcze zwleka z podjęciem decyzji co do startu w Krakowie?
19: To Polska 2050. Według moich informacji najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach.
20: To nie będzie dobry pomysł, dlatego że my dzisiaj musimy się przede wszystkim poukładać jako partia na szczeblu centralnym, a nie wykrwawiać się w bojach lokalnych.
19: Z kolei były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację RMF FM, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
21: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
19: To wszystko wskazuje na to, że Lewica po 17 zaprezentuje Darię Gosek-Popiołek jako kandydatkę na wyborach w Krakowie.
16: Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych, ekspertki technologiczne oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedna z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach technicznych i naukach ścisłych.
22: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania. No pokazujemy, jak można równolegle z mężczyznami funkcjonować na troszkę może nie lepszej czy gorszej jakości, ale po prostu inaczej.
23: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
16: Przekonywały w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym przebojowe panie Elżbieta Markiewicz z Mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna.
15: Wasze opinie w faktach RMF FM.
16: Pytaliśmy, czy podoba wam się diaboliczna promocja linii autobusowej kursującej na Hel z numerem kojarzącym się z liczbą bestii. Rafał Skadany napisał mail na fakty@rmf.fm, że linia autobusowa 666 na Hel to jedna z najlepszych i najbardziej zabawnych gier słów, jakie widział w komunikacji publicznej. Może dzięki temu numerowi Hel stanie się jeszcze popularniejszą atrakcją turystyczną. Kto wie, może kiedyś dorówna słynnej amerykańskiej Route 66. Choć my mamy tutaj przewagę, 1/6 więcej, napisał z przymrużeniem oka nasz rodak z Kanady. A może ktoś z was ma inne zdanie i uważa, że nie należy kusić kusego. Fakty@rmf.fm.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 14.05, to oznacza lepszą połowę dnia i tu mamy dla was zaskoczenie. Fiu, fiu, fiu.
7: Paweł Jawor, cześć, witajcie. Zaskoczenie jest to, że właśnie konferencja prasowa Maji Chwalińskiej się rozpoczęła. Ja to będę oglądał i was zaraz wam wpuszczę jakąś setkę z tego, co tam Maja mówi. Miała się zacząć parę minut wcześniej. To Maja po prostu taka wyrywna jest, tak? Znaczy później.
0: Ale jak się uśmiecha. Wszystko wam Paweł powie, wszystko.
7: Fajnie, dobra.

0: To na jej cześć gramy w RMF Air. Jej ulubiony artysta Dawid Podsiadło, jej, czyli Mai Chwalińskiej. Maja Chwalińska wylądowała w Polsce, trwa konferencja prasowa. I pierwsze, co sobie pomyślała, gdy wylądowała, to...
1: Zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc, bo nie miałam taką minę.
0: Myśmy się, drogie panie, przyzwyczaili. Ile zdjęć byśmy wam nie robili, to i zawsze coś jest nie tak. Aha, jeszcze było pytanie, co się stało, że tak dobrze poszło na Rolandzie Garrosie?
1: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło.
0: No właśnie, jak w życiu. Ze wszystkim musi kliknąć. Lepsza połowa dnia, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Konferencja Mai Chwalińskiej jeszcze trwa, są tam nasi dziennikarze. Na pewno więcej Mai w faktach RMF FM.

0: No to teraz uważajcie, ostatni kwadrans.
1: Kończy się, jedyna dziś super godzina, największy bonus w lepszej połowie, lepiej przed finałem już nie będzie. Jeden SMS o treści RMF wysłany pod 7474 razy 1200. Czyli tak jakbyście wysłali 1200 SMS-ów, 1200 losów teraz. To jest najpotężniejsza okazja u mnie. Zegar odlicza ostatnie 15 minut. Dzwonimy do kogoś z was już po 15, już za około godzinę. Chcemy z kogoś z was zrobić milionera. Nagroda główna 1 175 000 zł do wyjęcia po 15. Na nic lepszego nie możecie trafić u mnie. Nie mogliście liczyć u mnie na nic lepszego. To jest ten moment na wejście do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 razy 1200.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
6: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Już w piątek.
7: Półmetek czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 100 tysięcy złotych.
11: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
12: Lub rekordową nagrodę główną.
13: 1 250 000 złotych.
14: Chcesz?
15: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko 1,99 zł przy zakupie 3, a Polska kapusta

0: Nowoczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po reklamie.
11: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

ostatnie 3 minuty. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Kończy się super godzina. Ostatnie 3 minuty. 1200 szans wpada wam za jednym razem. Dzwonimy już po 15, a gra się nawet 1175 000 zł. RMF 7474.

taki nagłówek mi wskoczył. Jadowity pająk tuż przy granicy z Polską. Zaraz kliknę w to i powiem wam, o co chodzi, ale teraz posłuchajcie tej nowości. Wart. Martin Garrix, Three on Repeated. Stay.

0: połowa dnia. Obiecałem, że w to kliknę i wam sprawdzę. RMF24.pl. Jadowity pająk Nosferatu tuż przy polskiej granicy. Wygląda jak wampir. Liczba zgłoszeń rośnie lawinowo. Opanowuje kolejne rejony Niemiec, doczytuję. No to byśmy tylko nie sprowadzili go do Polski na lawecie. Także nie kupujemy aut, które już zdążyły zarosnąć pajęczynami.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
17: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
18: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Po reklamie.
14: Blisko, bliżej. RMF FM.

0: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
1: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
0: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
1: No, no.
2: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
9: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
8: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
9: No wiadomo, Samsung w supercenie z Media Expert.
10: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w supercenie 1799 zł. Media Expert.
11: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanawiałam dać 10 szans różnym.
12: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
12: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Po reklamie.
17: Bogdan Zalewski w studiu Faktów RMF FM. Zaczynamy.
18: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam.
17: Jest 15.
18: Chwała Chwalińskiej. Maja jest już w Polsce po sukcesie na kortach w Paryżu.
19: Po prostu przysłowiowo kliknęło.
18: Oddamy głos naszej nowej tenisowej gwieździe, a potem pielęgniarkom protestującym przeciwko projektowi ustawy. Nasz warszawski reporter pytał o reakcję w Ministerstwie Zdrowia. Faktach także kierunek Hel. Piaszczysta kosa będzie większa. Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła 2. miejsce. Tak tłumaczyła swój sukces.
19: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość. I tak się ułożyło.
18: Brawo. W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze.
20: Bieżące fakty w RMF FM.
18: Uważajcie za kierownicą. 3 osoby zostały poszkodowane po zderzeniu 2 samochodów na drodze krajowej nr 20 na Kaszubach, w Borczu między Kościerzyną i Żukowem. Wprowadzono ruch wahadłowy. Wypadek także na A1 w Rulewie w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka uderzyła w bariery. 1 osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił reporter RMF FM. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
0: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
21: Półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
0: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić i zapowiada szybkie dalsze prace.
22: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
0: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
18: Sypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku, co zauważalnie zmienia krajobraz.
23: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. No, psuje widok.
24: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
23: No, jeśli będzie więcej miejsca, no to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, no to będzie przyjemniej.
25: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
24: Czyli rura, dopóki nie jest używana, dopóki nie trwa powiększanie plaży, może się też przydać podczas plażowania.
23: Tak, jako leżak. Podparcie jako leżak. No tak, suszą się spodnie, spodenki, to prawda.
18: Usłyszał od wypoczywających w Helu nasz reporter Stanisław Pawłowski. W tym roku powiększona niemal czterokrotnie została plaża w Kuźnicy. Kolejna na liście jest plaża we Władysławowie. Nie wiem, czy można stopniować wielkość piaszystych miejsc wypoczynku. Może plażątko, plaża, plażysko. No, w każdym razie wszędzie życzymy wam jak najwięcej miłych chwil.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Plażestwo. Jeszcze takie słowo mi przychodzi do głowy. Plażestwo, Bogdanie.
18: Tak.
17: To jest takie duża plaża. Plażestwo.
18: Królestwo plaży.
17: Królestwo plażestwo, tak jest. Połacie plażestwa. No, nie radzę teraz się opalać, chyba że lubicie tak trochę morsować, bo 17 stopni na wybrzeżu. Widzę, że nawet jest Hel 14, Elbląg 14 stopni. W centrum 21, południe 23.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: No to 4 minuty po 15, lepsza połowa dnia. Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze. Razem trzymamy się tutaj w poniedziałek. No, jeszcze godzina i dwie. I wiecie, i fajna. I najlepsza muzyka dla was.

i tak można w poniedziałek grać. Bruno Mars w RMF FM, lepsza połowa dnia. Kto ma w planach wesele, tak niech słucha uważnie teraz, bo to chyba coś o kopertach wyskoczyło mi teraz. Gotówka od rodziców może oznaczać podatek. Fiskus wydał ważną interpretację. Sami słyszycie. To ja tylko czekam, aż urząd zapyta, co zrobiłem z dychą od babci na loda w 1998.

Ależ mi serducho chodzi. 11 minut do losowania. Kojarzycie ten dźwięk? No, tak będzie za chwilę. To są ostatnie minuty, żeby załapać się do finału. Żeby przeżyć te emocje. Poczuć te ciarki na sobie. Za chwilę dzwonimy. Pytam o numer sejfu. Przygotujcie się, wiecie, wybierzcie już sobie ten numer sejfu. Bądźcie przygotowani. Pomyślcie, za ile byście ten sejf dali sobie odkupić. Na co te pieniądze? Może pójdziecie na całość? No się nie dziwię, nagroda główna dziś 1 175 000 zł. Ile rzeczy, o których zawsze marzyliście, możecie za to zrobić? Te emocje? Możecie w nich wziąć udział już za chwilę. 10 minut, 15 sekund do losowania i na tej ostatniej prostej bonusowa strefa. Możecie się zapisać do tego finału na bonusie razy 1175. Tak jakby przyszło 1175 SMS-ów, a wystarczy wysłać jednego. Hasło RMF pod 7474. Za chwilę dzwonimy.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
15: 15.30, Bogdan Zalewski i fakty w RMF FM.
16: Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Mężczyzna przyznał się do zarzutu. Nie był dotychczas karany. Zostały od niego pobrane próbki do badań pod kątem obecności środków odurzających. Dowództwo armii Iranu poinformowało, że zakończyło działania militarne wymierzone w Izrael. Jednocześnie Teheran ostrzegł, że ponowi ostrzał, jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie. Uwaga kierowcy na A4 w województwie dolnośląskim. Między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas kierunku Wrocławia. Regeneracyjne efekty snu można sztucznie wywołać. Przynajmniej u zwierząt, Grzegorzu, prawda?
17: No od razu podkreślamy, że nie chodzi o to, by w tych eksperymentach sen całkowicie zastąpić, tylko by lepiej go zrozumieć.
16: Grzegorz Jasiński przynosi najnowsze doniesienia badaczy z Uniwersytetu Wisconsin Madison.
17: Witam ponownie.
16: Wykorzystana metoda u ludzi by się nie przyjęła, tak?
17: Bo jest bardzo inwazyjna. Naukowcy u genetycznie modyfikowanych myszy wykorzystali implanty emitujące impulsy świetlne i w ten sposób wywoływali rytmiczne cykle aktywności i wyciszenia neuronów w jednej półkuli mózgu myszy, naśladujące naturalne wzorce podczas snu. Gdy potem myszy mogły już spać, okazało się, że aktywność charakterystycznych dla głębokiego snu fal była w tych rejonach mózgu poddanych stymulacji znacznie niższa. Tak jakby potrzeba snu w tych obszarach została częściowo zaspokojona. Kluczowe znaczenie miał właśnie specyficzny wzorzec aktywności i wyciszenia. Odkrycie sugeruje, że możliwe jest częściowe oszukanie mózgu i być może wywołanie procesów regeneracyjnych u osób cierpiących na przewlekłą bezsenność albo pracujących w systemie zmianowym. Trzeba jednak jeszcze wymyślić, jak bezinwazyjnie to zrobić.
16: Swoją drogą ciekawe, o czym te myszy śnią? A jeśli u Was popołudniowa drzemka, to krótka. Na kolejne fakty zapraszamy o 16.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
20: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
16: W tym tygodniu w Klubie Ekonomicznym pochylamy się nad pojęciem zdrowych finansów. Gdzie to uciekają pieniądze z naszych portfeli? O tym już teraz Igor Skrzypek.
21: Dzień dobry. Współcześnie jednym z narzędzi najskuteczniej drenujących nasze portfele są subskrypcje. Według badań portalu eKantor przeciętny konsument w Polsce ma od 6 do 8 subskrypcji. Na przykład na platformy streamingowe lub dostęp do pełnych wersji aplikacji mobilnych. Przeciętny koszt takich 6-8 przyjemności to od 320 do 540 zł. Według tych samych badań decyzja o zakupie subskrypcji zapada w większości przypadków nawet w kilka sekund, bo kusi nas bezpłatny okres próbny, a potem o tej usłudze zapominamy. Teraz możemy zastanowić się, ile subskrypcji mamy. Jedną, dwie, pięć, 15, a czasem trudno się doliczyć, a o wielu z nich nie pamiętamy. Co, jeśli pamięć zawodzi? Możemy sprawdzić historię przelewów i zobaczyć, czy pojawiają nam się jakieś równe kwoty co miesiąc. Dzięki temu łatwiej będzie upewnić się, czy płacimy za coś, z czego nawet nie korzystamy. Czasem pomogą nam aplikacje bankowe lub specjalne programy wykrywające konkretne wydatki. Teoretycznie kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie to nie tak dużo. Działa tu efekt latte, w którym eksperci finansów osobistych opisują, jak na psychikę konsumenta działa niewielka kwota, taka jak za kawę w kawiarni. Ale rocznie takie kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych miesięcznie, przy założeniu, że to 30 zł, to już 360 zł w skali roku. I przy kilku takich subskrypcjach, z których nie korzystamy, kwota może sięgać już nawet tysięcy. Solidny dodatek na przykład na wakacje. Uszczelnienie portfela to podstawa zdrowych finansów.
19: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
20: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale będzie, ale będzie. Słuchajcie, finał Kumulacji Szczęścia w RMF FM, poniedziałkowy finał. I nawet 1 175 000 złotych czeka na kogoś z was w jednym z sejfów. Trzeba tylko dobrze wybrać, trzeba tylko odebrać telefon. Sygnał jest, to już dobry znak, że telefon jest naładowany. Drugi sygnał to jest tak, że ta bateria trochę może więcej trzyma już. I teraz czekamy do 6 sygnału. I mam nadzieję, że starczy wam tej baterii jeszcze na rozmowę i na wybranie sejfu chociaż. Trzy sygnały, jest 15:37, 38 już. Piąty sygnał, jeszcze jeden. Halo?
2: Halo.
1: O, udało się, rzutem na taśmę. Paweł Jawor, RMF FM, Kumulacja Szczęścia. Cześć, jak masz na imię?
2: Jerzy,
1: bardzo ładnie. Kurczę, trudne pytanie w poniedziałek o tej porze. Co zadałem, jak masz na imię? Jak dzwonią z radio, to tak człowiek może pomyśleć. Jerzy, jesteś tam z nami?
2: Jestem.
1: Jerzy, grałeś w loterii, prawda?
2: No, tak.
1: Okej, słyszę jakieś trzaski na łączach, to tak, żeby nam wszystko ładnie poszło. Wybierz numer sejfu od 1 do 30 i dalej rozmawiamy potem.
2: O 14.
1: A, 14, proszę bardzo. No to sejf numer 14 jest twój. Co ty, Jerzy, robisz? Biegniesz, czy co się dzieje? Rowerem jedziesz?
2: Nie, akurat pracuję.
1: Aha.
2: Pracuję.
1: Okej, a czym się zajmujesz, możesz nam powiedzieć?
2: Mechaniką.
1: Mechanikiem jesteś, tak?
2: Tak.
1: Okej, samochodowym, tak?
2: Tak.
1: Okej, czyli tam, ale wiesz, że odebrałeś tak tu rzutem na taśmę, bo już zaraz 6 sygnał i po sprawie by było. Miałeś dużo szczęścia.
2: No, zdążyłem akurat zdjąć rękawiczki.
1: No i pod maską byłeś, tak?
2: Wszystko biegiem, mówię, ktoś dzwoni.
1: No dobra, wybrałeś sejf numer 14. Jak rzutem na taśmę ci się udało wybrać, to ja myślę, że ty masz dużo szczęścia. Ale ja nie wiem, co jest w twoim sejfie. Tylko chciałbym go spróbować odkupić, tak w ciemno. Jest, może być tam minimum 5 000 złotych. Są też takie kwoty jak 30, 40, 55 tysięcy. No i nagroda główna 1 175 000 złotych. Ja ten twój sejf numer 14 chciałbym odkupić za 8 000 złotych.
2: Nie, wolę zostać w sejfie.
1: No ale za 8 to rozrząd byś zrobił, no nie?
2: Tak.
1: Rozrząd byś zrobił, opony wymienił, olej, no to jeszcze więcej, tak? Mówisz, 9 000 złotych.
2: Zostaje przy sejfie.
1: To tak ceny podskoczyły teraz w warsztatach, dobra. A za ile byś odsprzedał ten sejf?
2: Jeszcze raz, bo coś mi wycięło.
1: Okej, za ile byś odsprzedał ten sejf? Są takie pieniądze, na które byś się zgodził? Przypominam, minimum w sejfie 5 000 złotych, nagroda główna 1 175 000.
2: Ja już dosyć długo gram, od samego początku, także zostaję przy sejfie.
1: Okej.
2: Jak coś.
1: Dobra, moja ostateczna propozycja, 11 000 złotych.
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Jest ponad 2 razy więcej niż minimum. Czy to jest twoja ostateczna decyzja?
2: No tak.
1: No dobra, to otwieramy sejf.
2: Ostatecznie. Okej.
1: Czekamy. No i dobra. Zamki ruszyły. Drzwi się otwierają. Sejfu. Jerzy, twardy negocjator z ciebie.
2: Tak.
1: A gdzie ta kasa by poleciała, powiedz? Do jakiej miejscowości?
2: Piotrków Trybunalskiego. Okolice.
1: No dobra, okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Jerzy, 5 000 złotych są twoje!
2: Okej, dzięki.
1: Twardy negocjator, brawo, ale tylko tak gra się o największe pieniądze, na nagrodę główną. Brawo, Jerzy wygrywa 5 000 złotych. No ale teraz... lecimy do wtorku, lecimy do tego, co jutro. Jutro, wtorek, i też musi być mocno nagroda główna. 1 100 000 złotych. I przygotowaliśmy dla was kilka niespodzianek, bo jutro dużo więcej rzeczy niż zwykle zostawiamy losowi. Jedno jest pewne, będzie się działo i grając teraz wchodzicie jednocześnie do 2 piątkowych finałów. Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 100 000 złotych. Volkswagena T-Crossa lub 1 250 000 złotych. No to teraz odpalamy coś specjalnego dla tych, którzy są z nami do końca. To są zapisy na specjalnych zasadach. Wchodząc do gry teraz w ciągu 5 minut zyskujecie 1100 szans. To tak jakbyście 1100 razy wysyłali SMS. Prędzej wam się telefon rozładuje niż to zrobicie. 5 minut. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm i gracie o 1 100 000 zł. 4 minuty 40 sekund. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już w piątek. Półmetek czerwca.
3: Ktoś na pewno wygra.
4: 100 tysięcy złotych.
5: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni. Lub rekordową nagrodę główną.
6: 1 250 000 złotych.
2: Chcesz?
7: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: masz.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: RMF FM, twoje ulubione.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
3: Słucham, co?
2: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
3: Ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
4: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
11: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
12: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
12: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 16.
17: Agnieszka Pietrzak
18: i Bogdan Zalewski.
17: 20 milionów złotych kary za złamanie unijnych sankcji wobec Rosji.
18: To finansowa konsekwencja dla sprzedawcy luksusowych aut ze Śląska.
17: Popołudniowe problemy na drogach.
18: Przekażemy informacje ważne dla kierowców na Pomorzu
17: i w zachodniopomorskim.
18: Jak długo pracują Polacy?
17: Za długo?
18: Przetoczymy najnowszy raport.
17: I zapytamy Was o odczucia.
18: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji.
17: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
19: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
18: Uważajcie za kółkiem. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze 22 w Gnojewie na Pomorzu.
17: Na trasie Malbork-Starogard-Gdański auto osobowe wpadło do rowu. Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy.
18: Zablokowana została na kilka godzin droga krajowa 26 w Chojnej w zachodniopomorskiej.
17: Na drogę przewróciła się ciężarówka, która przewozi płynny asfalt. Do 19 kierowcy będą musieli korzystać z objazdu. A już za chwilę w Radiu RMF 24 rozpocznie się program Lekarz Dyżurny.
18: Nie zabraknie ciekawych informacji ze świata medycyny, którymi podzieli się z Wami prowadzący Marek Łabno.
17: Dzień dobry, Marku. To o czym dzisiaj będzie?
10: Dzień dobry. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czym jest placebo i dlaczego w ogóle ma prawo działać. Przyjrzę się bliżej aspektom pozafarmakologicznym i ich znaczeniu podczas leczenia za pomocą tabletek. Będzie też o efekcie nocebo, czyli przeciwieństwie efektu placebo, a także o jego znaczeniu w sporcie. Do studia zaprosiłem też gościa, farmaceutę doktora Tomasza Kowalskiego. Warto posłuchać.
18: Jeszcze więcej wartościowych informacji. Polecamy.
17: A propos sportu. O czym marzy teraz Maja Chwalińska?
18: O to, co sama przyznała nasza nowa gwiazda tenisa po powrocie z Paryża.
20: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
18: Więc najpierw bryza i luz.
17: A później trawa na Wimbledonie.
21: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
17: Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
18: Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
17: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
22: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
23: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
22: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele, nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób, zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
17: A co wy na ten temat sądzicie?
18: Czujecie się przepracowani?
17: Fakty@rmf.fm.
18: Pytamy też o to przechodniów.
24: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
25: Zdecydowanie nie, jestem na L4.
17: Zdarzają się i takie przypadki.
18: To co, więcej zdrowia?
17: Tak.
18: Mniej pracy życzymy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
16: To ważna informacja dla tych, którzy po pracy wrócą do domu i będą musieli wieczorem wyprowadzić psa na spacer na zachodzie kraju. Tam uważajcie, tam może popadać deszcz, więc taki szybki spacer, albo weźcie ze sobą parasolkę. Reszta kraju elegancko, bez deszczu. Jutro w ciągu dnia burze i bardzo gorąco, 29 stopni w Warszawie, tu będzie najcieplej, a najchłodniej Szczecin 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
16: Mrozu z nowością, to na pewno zagramy w tej godzinie, no i Rockset też się pojawi. Paweł Jabr, cześć, witajcie. Lepsza połowa dnia, 5 minut po 16, tu RMF FM. Zawsze z wami. Złapcie ten oddech. Może już z pracy wychodzicie, jak nie, to jeszcze tylko godzina. Celine Dion.

Tak, żebyście się doładowali muzyką po pracy. Słyszeliście to w faktach, ja sobie nawet doczytałem, bo to by mnie zainteresowało. Jesteśmy w czołówce zapracowanych obywateli Unii. Pracujemy 38 godzin tygodniowo, mamy 5. miejsce w zestawieniu. I tak sobie myślę, bylibyśmy wyżej, gdyby zaliczyli do tego pozostałe etaty. Jako kierowca Ubera do swoich dzieci, jako dostawca jedzenia, jako serwis sprzątający w domu i usługi oczywiście opieki nad zwierzętami. Co tam jeszcze? Mechanik, hydraulik, wsparcie mentalne. Dobrze, że w ramach, wiecie, czasu wolnego, tylko tak dla siebie, wieczorem możemy przejść się na spacer i wyrzucić śmieci.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Porównano ceny truskawek w całym kraju i najdroższe truskawki średnio są w Poznaniu.
3: To jak cię ktoś w Poznaniu częstuje to truskawką, to uważaj.
2: Tak.
3: To prawdopodobnie chce od ciebie pożyczyć pieniądze i to niemałe.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
0: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
2: Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski, Fakty w RMF FM, 16.30.
15: Jest wniosek o areszt dla 37-letniego Turka, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą.
16: Przypomnę, zginęły dwie osoby. Więcej informacji na ten temat przekażemy w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy w Wielkopolsce.
15: Na trasie S11 w Przygodzicach zepsuta ciężarówka zablokowała prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
16: Jest nowy sędzia, który ma decydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
15: Do sprawy wylosowany został Tomasz Grochowicz, sędzia, który w marcu ubiegłego roku odmówił aresztowania Zbigniewa Ziobry na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej.
16: Sprawa wydania Ena za byłym ministrem zacznie się od nowa. Prowadząca ją od lutego sędzia została wyłączona ze sprawy z powodu posiadania akcji telewizji, w której zatrudnił się Ziobro.
15: Zajadacie się truskawkami? Jedzcie też ich szypułki.
16: To nieocenione źródło składników odżywczych. Są bogate w błonnik, witaminy C, E, ale nie tylko.
15: Nie tylko. O wszystkich zaletach szypułek przeczytacie w artykule na naszej stronie RMF24.
16: Zdjęcie ilustracyjne, oczywiście truskawkowe. Z nami jest już Marlena Chudzio, zaczynamy fakty kulturalne.
15: A w centrum naszej uwagi kobiety.
17: Tak będzie w Bielsku-Białej podczas 5. Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Zobaczymy 7 popisów aktorskich w wykonaniu charyzmatycznych, hipnotyzujących kobiet. Na start dziś wieczorem sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borowskiej. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
18: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo znanych i uznanych. Ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
17: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa Maryla Zielińska. To już 50. edycja tej imprezy. A na koniec także miły akcent jubileuszowy. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele innych pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. Doceniamy różnorodność jego talentu.
19: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
17: Nie wiem jak z tym karate, ale mistrz na pewno. Wszystkiego najlepszego.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lepsza połowa dnia, najlepsza muzyka. Damian Odawicz teraz. Papież powiedział, komu kibicuje. Barca czy Real? Zaraz wam zdradzę.

Denzel w RMF FM. Tu lepsza połowa dnia, jest 16:40. Trwa pielgrzymka papieża Leona do Hiszpanii i zapytano go: Barca czy Real? Mam tu ten filmik. Powiedział, że jest kibicem Realu. No w sumie to można było odgadnąć po białym stroju. Jako kibic Barcy tylko się dziwię, że modlitwy na tak wysokim szczeblu nie pomogły Realowi przy ostatnim Grand Derby. To żeby wyrównała się ilość kibiców Barcelony i Realu na antenie. Kibic Realu, ten od Galactica, Mrozu. Nie ma miejsca jak dom i Santiago Bernabeu.

0: jak on coś nagra, to weź to potem w radiu nie zagraj. Mrozu w RMF FM. Z nowości to za chwilę wam gram coś od Tadego Słońca. No ale jeszcze tak na szybko, to na pasku w telewizji się wyświetla 1 000 000 000 złotych na polską energetykę. Strasznie dużo pieniędzy. To ja mam taki pomysł, żeby w ramach tego kupić ładowarkę USB-C, tak do każdej firmy. Bo wiecie, bo to się zawsze gubi i zawsze ktoś pożycza, a potem nie oddaje.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
4: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
3: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobabel, tak o sweterek zadbały?
4: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma 5. produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
18: Po reklamie.
19: Trwa lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Teddy Swims. Za chwilę 17 i najnowsze wydanie faktów w RMF FM.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie? Barbara, no takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
7: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
8: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Amiga Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Mamy 17, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
13: Zapraszamy.
14: Zapraszamy serdecznie.
13: Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
14: Taki zarzut postawiono taksówkarzowi z Turcji, sprawcy tragedii w Ząbkach pod Warszawą.
13: Darmowe przejazdy pociągami.
14: Oferta dla młodych ludzi z Polski i Niemiec.
13: Czujecie się przepracowani?
14: Lubicie swoją pracę?
15: Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam.
13: Nie szukajcie innych fal radiowych.
14: Nie ma sensu. Słuchajcie faktów RMF FM.
13: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły dwie osoby.
14: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji.
13: A tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń.
16: Dzień
13: Witamy
16: dobry.
13: Cię, Michale. Jaka kara mu grozi?
16: Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany, nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało 3 mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
14: Uwaga kierowcy na Podkarpaciu.
13: W pobliżu Niska na trasie S19 zepsuty bus zablokował pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Pożar ciężarówki na trasie S8 w Nadarzynie na Mazowszu.
14: Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
17: Popołudniowe fakty RMF FM.
14: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach.
13: Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę.
14: A na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyna, jak to będzie konkretnie wyglądało?
18: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
19: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
18: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
14: Polacy to prawdziwi pracusie.
13: Przypominamy, że z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
14: W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu.
13: Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii.
14: A jaki mamy stosunek do pracy? W Szczecinie pytała o to nasza dziennikarka Anna Pałamar.
20: A lubi pan swoją pracę ogólnie?
21: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
20: Czy uważają panie, że pracują za dużo?
22: Zdecydowanie. No takie mamy czasy.
23: Godziny pracy są takie, jakie są, czyli czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18, zanim wiadomo wrócę logistyka.
20: A lubi pani swoją pracę?
23: Nie do końca, nie. Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam i no chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
14: No to proszę pani, życzymy spełnienia marzeń.
13: Oczywiście. Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii.
14: A czy wy uważacie, że pracujecie za dużo? Czujecie się przepracowani?
13: Piszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
14: Oczywiście w wolnej od pracy chwili.
13: Oczywiście.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No to zajmijmy się tym, co jutro w pogodzie. 20 stopni, najchłodniej będzie w Szczecinie. Jeszcze tu widzę Koszalin, tak. 22 stopnie, reszta kraju to tak mniej więcej 24-25. No oprócz tego, co będzie się działo w centrum i na południu, bo tutaj nawet 29 stopni. No i właśnie na południu kraju, tak od Łodzi na południe burze. No i też grad.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 4 minuty po 17. Paweł Jawor, cześć, witajcie. Jak tam było w pracy? A już nawet o tym nie myślcie. Nie, nie, nie. Zostawcie to. Najlepsza muzyka teraz tylko. Robimy głośniej. Zagłuszamy myśli o tym, co było. I odpływamy. Paweł Jawor, cześć, witajcie.

No wiem, że zrobiliście to głośniej. Wiem, że ten palec uderza o kierownicę w rytm. W końcu to Michael Jackson. Lepsza połowa dnia w RMF FM, 17.12. To jest tip z Facebooka, taki mi się wyświetlił. Zamiast bułki tartej użyj tego. Ryba wychodzi jak ze smażalni. Doczytałem, chodzi o mąkę kukurydzianą. To teraz jeszcze tylko udajecie, że pranie w korytarzu to parawan? Wakacje, urlop macie na miejscu. Po co wyjeżdżać?

To się wam teraz przypomnią czasy. Wersy z tej piosenki wrzucało się na statusy w GG. Ktoś jeszcze pamięta swój numer GG? Rok 99, w kieszeni nosiliśmy Tamagotchi i słuchaliśmy takiej muzyki. Britney Spears.

0: Problemy na czwórce, uwaga kierowcy w okolicach Krakowa. W faktach będzie o tym więcej, a o 17.30 te fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsi goście, najmocniejsze tematy i najlepsi publicyści. Poniedziałek
3: Grzegorz Stroczyński.
2: Wtorek
4: Joanna Górska.
2: Środa
5: Piotr Salak.
2: Czwartek
6: Magda Sakowska.
2: Popołudniowa rozmowa już po 18 w RMF FM.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
0: 17.30, czas na fakty w RMF FM.
15: Ostrzegamy kierowców, są problemy na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Zachód, Sędziszów.
9: W Bratkowicach zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Krakowa. Rozpędza się wyścig przed wyborami nowego prezydenta Krakowa.
15: Za pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
9: A padną pytania o to, czy w Krakowie potrzebne jest metro.
15: I czy strefa czystego transportu w obecnym kształcie powinna zostać zlikwidowana.
9: Zapraszamy serdecznie w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
15: Jutro o tej porze będziemy już znać nazwiska członków kolejnej misji księżycowego programu Artemis.
14: NASA oficjalnie ogłosi 4 astronautów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku wyruszą w lot, który ma przybliżyć powrót człowieka na Księżyc.
9: Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorze, to będzie część księżycowego programu, ale sam lot księżycowy nie będzie.
14: Początkowo planowano, że podczas misji Artemis 3 będzie lądowanie na Srebrnym Globie. To się jednak zmieniło. Lot tylko na orbitę Ziemi będzie poświęcony testom potencjalnych lądowników i prawdopodobnie też skafandrów kosmicznych. W załodze muszą być więc astronauci z doświadczeniem pilotażu i spacerów kosmicznych. Wiadomo, że miejsce miejsce powinien otrzymać przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, która buduje moduły serwisowe pojazdu Orion. Tu najczęściej wskazuje się na astronautę z Niemiec, Aleksandra Gersta. Wspomina się też o szansach Włoszki Samanty Cristoforetti. Tyle, że dla Europejskiej Agencji lot tylko na orbitę Ziemi to jakby prestiż dużo mniejszy od oczekiwanego. Ciekawe, jakie będą rozstrzygnięcia.
3: No i powtórzę, jutro o tej porze będziemy już wiedzieć.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: A na początek informacja dla 500 000 klientów firmy Tauron.
3: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy, Michale.
6: Ta firma zmienia okresy rozliczeniowe dla prosumentów, czyli na przykład posiadaczy fotowoltaiki. Co dokładnie się zmieni? O tym Igor Skrzypek.
20: Do tej pory prosumenci Taurona, czyli zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak i jej producenci poprzez instalacje zamontowane w domach, rozliczali się w cyklach 2-, 6-, a nawet 12-miesięcznych. Teraz rozliczenia będą odbywać się co miesiąc. Nie na podstawie prognozy, ale rzeczywistego zużycia i produkcji. To oznacza też, że na rachunkach zobaczymy nowe wyliczenia, na przykład wyższą opłatę abonamentową w wysokości około 5 zł. 60 groszy brutto za miesiąc. Tauron już rozsyła pisma o zmianie systemu do klientów, ale nowe rozliczenia wejdą w życie formalnie od września.
6: Rząd ma się jutro zająć płacą minimalną na przyszły rok. Resort pracy proponuje podwyżkę o 180 zł do 5 000 bez 4 zł. Związki zawodowe domagają się podwyżki minimalnej pensji w 2027 roku do 5 200 zł. Rząd ma czas do połowy czerwca, aby przedstawić propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Jeszcze notowania: urzędowe ceny maksymalne paliw jutro kilka groszy w dół, złoty bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,67, a na giełdzie główne indeksy rosną mniej więcej o 0,5%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 17.32, no tak, abrakadabra gramy. Magia, Lady Gaga.

0: przegra po pracy w RMF FM.
1: Antory 54 Ultra w RMF FM. Za 17 minut będzie 18. Właśnie czytam, że psy potrafią wyczuć nadchodzącą burzę nawet kilkadziesiąt minut wcześniej. Reagują na zmianę ciśnienia, dźwięki, które człowiek nie słyszy. Czyli pies wie, że będzie padać, a i tak ciągnie nas tam dalej, żebyśmy zmokli. 3 jaja.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travistofast i Travisto.
7: Aflofarm.
6: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
12: Po reklamie.
6: Ważne chwile w twoim życiu? Zawsze z RMF FM.

0: Lista kandydatów na prezydenta Krakowa do aktualizacji. Jest nowe nazwisko. Słuchajcie faktów, to już o 18:00.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid. Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
5: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
4: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to...

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Będziemy jeździć na rowerze.
6: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
7: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To mamy już 18. Czas na fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
15: Zapraszamy.
16: Zapraszamy gorąco.
15: Kolejne nazwisko na liście osób, które chcą zasiąść w fotelu prezydenta Krakowa.
16: Lewica ogłosiła, że jej kandydatką jest Daria Gosek-Popiołek.
15: Wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki będzie za chwilę naszym gościem.
16: Popołudniową rozmowę w RMF FM poprowadzi Grzegorz Stroczyński.
15: Martwy punkt w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie.
16: Nasz waszyngtoński korespondent przekaże najnowsze doniesienia.
15: Krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy, będzie kandydatką tej formacji w wyborach na stanowisko prezydenta stolicy Małopolski.
16: A to już dziewiąta osoba, która zapowiedziała walkę o fotel w krakowskim magistracie.
15: Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym. Pawle, wciąż nie znamy oficjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej.
17: Propozycję starania się o ten urząd otrzymał Rafał Sonik, przedsiębiorca i rajdowiec. Przyznał jednak, że nie podjął ostatecznej decyzji. Swoją kandydaturę w Nowej Hucie zaprezentował dziś natomiast wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory chęć kandydowania ogłosili oprócz niego Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
16: Eskalacja napięcia po 100 dniach wojny.
15: Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o zdestabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
16: Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast dziś Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
15: A w faktach teraz ważna informacja dla kierowców na obwodnicy Trójmiasta.
16: Między węzłami Gdańsk Lotnisko i Karczemki zderzyły się 3 samochody osobowe.
15: Na wysokości węzła Karczemki zablokowany został pas łącznicy zjazdowej. Uważajcie.
19: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
15: Grzegorz Stroczyński i jego gość.
16: Witamy panów i zapraszamy.
20: Witam serdecznie. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Krakowa i radny Krakowa. Witam pana serdecznie.
21: Witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam z Krakowa.
20: Prosto z Kopca. Tak, widzimy się. Ja z Warszawy, pan z Kopca.
21: Tak.
20: Piękny widok za pańskimi plecami. No dobrze, a na początek chciałbym zacząć od szybkich strzałów. Metro
21: bardzo proszę.
20: W Krakowie. Metro w Krakowie. Tak czy nie?
21: Tak, koniecznie tak.
20: Rozszerzenie strefy płatnego parkowania, tak czy nie?
21: Nie, mamy największą strefę chyba w Polsce.
20: Rafał Sonik to groźny rywal?
21: Dla Krakowa tak, dla mnie sądzę, że byłby dobrym kandydatem.
20: Czy powinno się wyplenić z Krakowa najem krótkoterminowy i pogonić takie platformy jak Airbnb, tak czy nie?
21: Trzeba na pewno to ucywilizować, natomiast sądzę, że wygonić się po prostu nie będzie dało.
20: Hulajnogi i rowery elektryczne won z chodników, tak czy nie?
21: Tak.
20: Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach powinien w całym mieście obowiązywać już od 22.
21: To jest bardzo poważne pytanie. Najprawdopodobniej tak, natomiast sądzę, że dopiero po rozmowie z mieszkańcami musielibyśmy wypracować idealne rozwiązanie.
20: Jeszcze dwa krótkie pytania otwarte, ale krótko, naprawdę. Jedna inwestycja w Krakowie, którą trzeba rozpocząć natychmiast.
21: To jest budowa węzłów przesiadkowych, między innymi na Okulickiego, między innymi na...
20: Jedna, najważniejsza.
21: No to ulica Okulickiego, która prowadzi bezpośrednio do największego węzła transportowego na S7 i S52, to jest rzecz najważniejsza.
20: Dobrze, słychać, że nie spadochroniarz. Pierwsza decyzja, którą by pan podjął, gdyby został pan prezydentem Krakowa. Pierwsza.
21: Wysłanie projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej strefy czystego transportu prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą, szczególnie z osobami, które prezydent Miszalski zlekceważył
20: w konsultacjach. No dobrze, to zacznijmy od tej nieszczęsnej, a szczęsnej dla niektórych być może, którzy tam mieszkają, strefy czystego transportu, na której poślizgnął się prezydent, odwołany prezydent Aleksander Miszalski. Czy pan ma pomysł jakiś na inną strefę? Bo tę chcecie zlikwidować, a jaka byłaby inna?
21: Ja bym przede wszystkim chciał porozmawiać z tymi mieszkańcami Krakowa, którzy brali udział w konsultacjach, przychodzili na liczne spotkania, składali liczne wnioski, no i ich te zdanie zostało zlekceważone i wyrzucone do kosza przez prezydenta, więc przed ewentualnym podjęciem decyzji chciałbym wysłuchać tych krakowian, co im się nie podobało.
20: Dobrze, powiedzmy, że jestem matką z dzieckiem w wózku, bo te interesy są bardzo sprzeczne, która powie, no przepraszam bardzo, stare diesle kopcą i śmierdzą, nie mogę wyjść na spacer, taki jest smród. Co by pan jej odpowiedział?
21: To prawda, dlatego też strefa, którą wprowadzał prezydent Miszalski, kompletnie nie rozwiązywała tego problemu, bo każdy mógł wjechać przez 3 lata do miasta, jeśli zapłacił na przykład teraz 5 zł dziennie. Więc te dalej kopsące diesle były na ulicach Krakowa i ja bym tutaj stawiał na to, żeby już dzisiaj w ramach obowiązującego prawa kontrolować te najbardziej kopcące, trujące samochody, to jest możliwe w obecnych przepisach, i je po prostu eliminować z krakowskich dróg, bo są zaniedbane, albo na przykład są powycinane katalizatory i filtry cząstek stałych.
20: Ale rozumiem, że pański pomysł to jest wyposażyć, nie wiem, Straż Miejską albo policję z budżetu miasta w 10 mierników, to są drogie rzeczy, postawić, niech codziennie sprawdzają, tak?
21: To jest jeden z pomysłów, natomiast my musimy sięgnąć do badań, panie redaktorze, bo w obecnych przepisach strefa czystego transportu ma pewne określone normy i okazało się, to jest ciekawa rzecz, że Kraków zasadniczo spełnia już ustawowe normy jakości powietrza.
20: One są dosyć beznadziejne, te ustawowe normy.
21: Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami już nie ma potrzeby w Krakowie obowiązywania strefy.
20: Podśmierduje na jednej ulicy, na drugiej nie, to już są normy spełnione. Nie,
21: to prawda, natomiast ja bym tutaj stawiał również na to, by pomóc przede wszystkim ludziom, bo Miszalski miał taką tendencję do tego, żeby raczej utrudniać życie, wprowadzać zakazy i nakazy. Ja bym uważał, że lepiej tutaj zachęcać mieszkańców do dobrych rozwiązań, czyli na przykład wybudować parkingi park and ride, które można by stawiać w Krakowie albo na obrzeżach miasta. Ludzie, bo 250 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie spoza Krakowa do Krakowa i ci ludzie mogliby tam parkować. Nie potrzeba strefy czystego transportu, nie potrzeba segregacji ze względu na to, jakie kto ma portfel, a ci ludzie mieliby realną alternatywę dla poruszania się po mieście, więc sądzę, że rozmawiajmy o tym, jak pomóc ludziom, zamiast ich eliminować, segregować i im szkodzić.
20: Za co pan chce budować te parkingi, jak dług jest prawie 8 miliardów?
21: No to jest oczywiście rzecz kluczowa, natomiast ja bym przede wszystkim uczciwie podszedł do tematu budżetowego. To są wspólne pieniądze wypracowane przez mieszkańców Krakowa, przez tych mieszkańców, którzy pracują za biurkiem, za kierownicą gdzieś w sklepie, i poprzednie władze nie szanowały tych pieniędzy. No wydawały, proszę uwierzyć, że w Krakowie również szło na przykład 150 tysięcy złotych na spacery dendrologiczne. Tak
20: nie,
21: jak
20: no
21: w Polsce.
20: Dobrze, to wszystko wiemy. Nie chcę, żebyśmy się ograniczyli do komentowania wyczynów Aleksandra Miszalskiego, bo ja je znam, też opisywałem.
21: Ale sam pan przyzna, natomiast że są niebywałe niektóre wydatki.
20: Niektóre wydatki są niebywałe, ale nie o tym rozmawiamy. Chcę pana zapytać realnie, czy ma pan pomysł, co zrobić z planami inwestycyjnymi, które pan zgłasza, słusznymi prawdopodobnie, i 8-miliardowym długiem Krakowa?
21: przede wszystkim trzeba właśnie przeprowadzić szeroki audyt merytoryczny finansów miasta. Natomiast mówię, panie redaktorze...
0: Magiczne słowo audyt.
21: Zmieniają
0: się rządy i słyszymy o audycie. Jak wrócimy, to będziemy gospodarzyć dobrze pieniędzmi i długi sam. Dobra, zostawiamy temat, bo nic się nie dowiem.
21: Króciutko wyjaśnić. Są rzeczy, które można już dzisiaj ściąć w wydatkach miasta na propagandę. O 3,5 miliona złotych poszło tylko na gazetkę miejską w tym roku.
0: To jest skandal, ja się zgadzam.
21: 3,5 miliona złotych tu, 3,5 miliona złotych tam, następne 3,5 miliona złotych na bzdurny wydatek i już mamy parking, panie redaktorze. Tak? O tym my mówimy. Dlatego trzeba przejrzeć się dokładnie wydatek po wydatku, co wyeliminować, by nie obciążać ludzi podwyżkami, tylko by zacząć od siebie. Dobrze. I sądzę, że tego wymagamy, będę wymagał od urzędu i moich urzędników.
0: To krótko jeszcze, pan powiedział, że Rafał Sonik byłby dla pana dobrym przeciwnikiem. Dlaczego?
21: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner. No a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego. Bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
0: Ja rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonik Developer, Pato Developerka i tak dalej.
21: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa. Bo w Krakowie, panie redaktorze, są jeszcze cały czas miejsca, gdzie na przykład brakuje kanalizacji, gdzie nie ma chodników. Więc sądzę, że to są te tematy, które są kluczowe i ważne. Natomiast czy to deweloper, który zabudowuje Zieleńce, czy to branża turystyczna, która wypędzała całe kwartały z centrum miasta, one powodowały, że te koszty społeczne były przerzucane na ludzi. My chcemy wreszcie to ucywilizować.
0: Ceny biletów w dół, czy zostają te podwyższone?
21: Ja uważam, że trzeba byłoby obniżyć ceny biletów. Nie może być tak, że krakowianie płacą 4 zł za 15 minut, a w Warszawie dopłacą 40 groszy i mogą jeździć 75 minut. No dla mnie to jest niesłychane.
0: Czyli powiększyć deficyt.
21: Niekoniecznie. Będziemy szukać dodatkowych dochodów budżetowych, nie w kieszeni krakowian, ale poprzez wzrost dochodów, na przykład inwestując w nowe miejsca pod strefę inwestycyjną. Chcemy budować fabryki, chcielibyśmy sprowadzać branże kreatywne do miasta, wykorzystać potencjał uczelni, a nie budować magazyny, bo proszę sobie wyobrazić, że prezydent Miszalski sprzedał grunt miejski, znaczy spółki miejskiej, ale wyrażał na to zgodę, pod postawianie centrum logistycznego. My chcemy budować fabryki.
0: Miszalski się będzie unosił nad tą kampanią, zresztą to jest wasze psie prawo opozycji. Żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do RMF 24, a potem rozmawiamy tam o hulajnogach, motorowerach i patodeweloperce właśnie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Dziesięć minut po 18:00, Paweł Jabar. Cześć, witajcie ponownie. Tu lepsza połowa dnia i

Lepsza połowa dnia, tu RMF FM. To za chwilę będzie o tym więcej w faktach, ale teraz już wam zdradzę, że wczoraj z pociągów dalekobieżnych skorzystało 347 tysięcy osób. Czyli mniej więcej tyle, ile w długi weekend twierdziło, że wyjedzie o świcie, żeby uniknąć tłumu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: Po reklamie.
13: 18.30, czas na fakty w RMF FM.
14: Kapituła Orderu Orła Białego, która zebrała się dziś w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Temat, obiecujemy, wróci w faktach RMF FM za pół godziny. Kara więzienia dla dwóch kobiet za udział w oszustwach metodą na policjanta. 25 i 39-latka pełniły tak zwaną rolę odbieraków. Oszukani seniorzy przekazali im pieniądze i biżuterię, w sumie blisko 180 tysięcy złotych. Sąd rejonowy w Białymstoku pierwszą z kobiet skazał na 3 lata, a drugą na 3 lata i 5 miesięcy więzienia. Skazane mają też oddać skradzione pieniądze. Wyrok nie jest prawomocny. Ostrzegamy kierowców w Wielkopolsce. Są problemy na Krajowej 92 na trasie Miedzichowo-Lwówek w Bolewicach. Po kolizji ciężarówki z osobówką droga została zablokowana. Uważajcie też na Krajowej 50 na Mazowszu. Między Wiskitkami a Sochaczewem w Guzowie. Na drodze stoi zepsuta ciężarówka i wprowadzono tam ruch wahadłowy. 1 390 000 pasażerów podróżowało pociągami PKP Intercity podczas czerwcowego długiego weekendu, czyli od 3 do 7 czerwca, poinformował o tym narodowy przewoźnik. Największy ruch odnotowano wczoraj, wtedy z pociągów dalekobieżnych skorzystało 347 tysięcy osób. Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No to wiecie, co się dzieje, to gramy. Joe, tu RMF FM, 18.

0: nowość w RMFFM, Roxy White 2115. Tu lepsza połowa dnia. Właśnie czytam, że coraz popularniejszy staje się trend repeat outfit, czyli noszenie tych samych ubrań wielokrotnie, bez przejmowania się opinią innych. Zobaczcie, my mężczyźni właśnie odkryliśmy, że od lat wyprzedzaliśmy modę.
1: Ogłoszenie RMFFM.
2: Gorące polityczne tematy i sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Prezentuje Joanna Górska.
3: Jak decyzje na szczytach władzy przekładają się na naszą codzienność? O to zapytam moich gości.
2: Popołudniowa rozmowa w RMF FM i Joanna Górska. Już jutro po 18:00.
4: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: A to zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM!
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
12: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kumulacja szczęścia w RMFM.
18: Pieniądze szczęścia nie dają.
19: Myślisz?
20: To posłuchaj.
21: Cała się przeszła, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
17: Kumulacja szczęścia w RMFM.
22: Czeka
17: ponad 1 000 000 zł.
22: Zagrasz?
17: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
4: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Co z odebraniem orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? O tym powiemy w Faktach RMF FM o 19.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Czego pragną kobiety?
6: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
7: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
16: Słucham, co?
15: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
16: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
17: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: O reklamie.
0: Mamy 19, mamy dla was fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak przed mikrofonem. I gorący polityczny międzynarodowy temat.
19: Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Jakiego zarządu miasta nie chcą mieszkańcy zdaniem kandydata PiSu na prezydenta Krakowa?
20: Nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele.
19: Zacytujemy gościa rozmowy w RMF FM. W faktach też Basket Liga w finałowej odsłonie. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak informowaliśmy w faktach, kapituła Orderu przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi. Pomysł pozbawienia prezydenta Ukrainy najważniejszego polskiego odznaczenia, przypomnę, pojawił się po skandalicznej decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W faktach dziennikarza RMF FM Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co dziś o tej sprawie mówili politycy tu w kraju?
21: A premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią rozmowę, skoro dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów. W ten sposób odniósł się do zeszłotygodniowych spotkań przedstawicieli rządu i prezydenta z szefem gabinetu ukraińskiego prezydenta. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił dziś decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
22: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
21: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności. Jak napisał, skoro sam premier przyznaje, że działania dyplomatyczne nie przyniosły rezultatów, to wystawia tym samym negatywną ocenę ministrowi spraw zagranicznych.
19: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, nie obawia się ewentualnej nominacji dla Rafała Sonika jako kandydata koalicji rządzącej. Grzegorz Sroczyński w popołudniowej rozmowie w RMF FM dopytywał, dlaczego Drewnicki nie boi się rywalizacji z Sonikiem, gdyby został kandydatem obozu rządowego.
20: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner. No a Krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego, bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
1: Ja rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonik Developer, Padodeweloperka i tak dalej.
20: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa.
19: Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
3: Sport w faktach RMF FM.
19: Dziś pierwszy mecz finałowy w koszykarskiej basket lidze. Legia Warszawa zagra z Zastalem Zielona Góra. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Kto jest faworytem w tej rywalizacji?
18: Zdecydowanie Legia. Po pierwsze broni tytułu mistrza Polski, po drugie wygrała fazę zasadniczą i w świetnym stylu dotarła do finału.
23: I respect Zielona Góra.
18: Szanuję Zieloną Górę. Myślę, że wykonali świetną robotę. Swoją siłę musimy udowodnić na boisku i cel to oczywiście zwycięstwo, mówił estoński trener Legii Heiko Ranula o Zastalu, który dokonał już w tym sezonie rzeczy wielkiej. Doszedł do finału, przebijając się przez baraże, czyli fazę play in. Tu pachnie trochę historią Maji Chwalińskiej we French Open. Zatem faworyci kontra rewelacja sezonu. Brzmi ciekawie początek pierwszego meczu o 20:15, a mistrzem Polski zostanie ten, kto wygra 4 spotkania.
19: Lubimy takie emocje. A w następnych faktach RMF FM?
24: Ostatnie przygotowania do Lejkonika.
19: W Harce już w ten czwartek. Słyszymy się ponownie o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Bezspornie dwa wydarzenia muzyczne na świecie w tym sezonie bardzo weekendowym. Po pierwsze Maja Chwalińska, gratulujemy, a po drugie mecz FIFA Rafa w ramach turnieju.
0: A, sportowe wydarzenia, tak. Ja do tej pory jeszcze leczę kontuzję kostek.
25: A na jakiej obronie ataku grałeś?
0: Grałem na obronie, okazało się, że gram jako napastnik przeciwnika, bo z mojej akcji obronnej padł gol przeciwnika.
25: A, to także zaliczyłeś tak zwaną asystę wsteczną.
0: Tak, mało kto tak potrafi. Co, grać muzykę? Bo już się palę ze wstydu.
25: Proszę bardzo, będzie ładna asysta.

I tylko 2 minuty 40 sekund, ileż melodii i uczucia w tym jednym krótkim nagraniu, ale troszkę melący motyw przewodni, bo z jednej strony odkochaj, z drugiej kochaj Marisa, odkochaj tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Zdecydowanie stawiamy na kochaj. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In w propozycjach do waszej listy.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

Beauty and the Beat, sentymentalny syntezator z lat 90. Wibującego serca, już wiadomo. No kto jest piękną, a kto beat w tym nagraniu? Justin Timberlake i Nicki Minaj, to wybór należy do was. Oceny jak zawsze www.rmf.fm, zakładka poplista, tam można głosować. Na kolejne nagranie, no to obowiązkowo, bo to radość przeżywania house'owego, klubowego. Mogę powiedzieć, że od lotu w muzyce Eben i Hollow.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I od początku do końca trzymają tempo tej uczuciowego, tanecznego wyznania. Poszlajemy się ze sobą na mieście, po mieście, czyli połazimy bez celu razem ze sobą w wolnym tłumaczeniu. No i głupku, nareszcie wiesz, że ona ciebie też bardzo. Nareszcie męskie granie orkiestra na Top Ten Poblisty.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
11: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
18: Poblista w RMF FM. Notowanie.

Obrachowa trasa Dawida Podsiadło wystartowała w weekend. Dużo hitów nowych, starych hitów, ale też pojawił się największy z możliwych hitów, który pojawił się na koncercie stadionowym na Stadionie Śląskim. No 100 lat dla Mai Chwalińskiej na koncercie Dawida Podsiadło na setki, może dziesiątki tysięcy gardeł podczas koncertu. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to poplista. Mighty Stallion, For Money.

0: i potrafi uderzyć w sentymentalne brzmienia. Chyba za dzieciaka musiał słychać oldschoolowych płyt, uderzać swoimi przebojami tak mocno w serducho. Sambor Back to Friends, ale nie wystarczy lekko przesterować gitarę i fortepian. No, trzeba zawsze dobrze nastroić głos, ten prawdziwy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Porównano ceny truskawek w całym kraju i najdroższe truskawki średnio są w Poznaniu.
4: To jak cię ktoś w Poznaniu częstuje truskawką,
3: tak,
4: to uważaj.
3: Tak.
4: To prawdopodobnie chce od ciebie pożyczyć pieniądze i to niemałe.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Kochasz słońce?
12: My też.
11: Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
10: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No,
14: panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo. No.

0: reklamie.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Poplista numer 4.
5: Numer 4.

Jak mówią znawcy, specjaliści od tworzenia przebojów, no w nagraniu musi być coś, co porusza Wallach Sauera, no to no powiedzmy nuta obowiązkowa. Fever Dream na top ten poplisty, a halo tutaj poplista, halo najwięcej nowej muzyki na każdą minutę przeboju. Jasiek Piwowarczyk najpierw zdobył Voice of Poland, a teraz próbuje zdobyć wasze głosy. Jego Halo Houston w propozycjach do notowania.

Save My Love, Save My Love. Taki refren z echem zapętlonym melodyjnym Kygo, Khalid i Griffin. Taka trójka bardzo wakacyjna, klubowa, no, z jednym sternikiem. Z jednym sternikiem słonecznym, przebojowym. Wracamy na szczyt, który obowiązuje dzisiaj przez wszystkie cztery pory roku. Na pierwszym miejscu Wiktor Waligura, cztery pory roku.

0: sponsorem poblisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
10: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
11: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
12: No i my, Daniel Dyk
13: i Kamil Barnowski.
11: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
14: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: O reklamie.
18: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
19: Aż 5 aut osobowych zderzyło się na autostradzie pod Warszawą. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy. Śledzimy też przygotowania do jednej z najbardziej widowiskowych tradycji w Krakowie.
20: Ciężka rola, przyznaję szczerze.
19: Szczerze, nie tylko lajkonik, także nasza wspaniała Maja Chwalińska.
21: Na pewno jestem jeszcze w lekkim szoku.
19: Na pewno usłyszycie Maję w Faktach Sportowych RMF FM o 20. Karambol na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Pruszkowem a Warszawą. W pobliżu Konotopy zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Po tej kolizji zablokowane zostały 2 pasy jezdni w kierunku stolicy. Problemy są także na trasie ekspresowej S19 między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Zarzecze auto osobowe uderzyło w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Lublina. Wprowadzony został tam objazd.
22: Fakty z Dolnego Śląska.
19: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z autostradą A4. Podpisany został dziś list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co konkretnie zmieni ten łącznik?
23: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiane. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
24: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
23: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
25: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
26: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
23: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
19: To już w najbliższy czwartek po Krakowie będzie harcował lajkonik. Uderzenie jego buławy, przypomnę, ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra.
27: To
0: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
20: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
1: Pamiętam.
20: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
19: Najważniejsza zawsze jest oczywiście pogoda ducha. Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę Lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. O przygotowaniach mówił wcześniej Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Przygotowuję już dla Was następne fakty RMF FM Katarzyna Podraza, a za chwilę informacje ważne dla kibiców.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Pierwsze wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ze 114 na 21 miejsce Maja Chwalińska po awansie do finału French Open wystrzeliła jak rakieta w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek.
21: Na pewno jestem bardzo szczęśliwa. Na pewno jestem jeszcze w lekkim szoku. Jednak ten skok jest ogromny i to wszystko stało się w bardzo krótkim odstępie czasowym. Także dużo się działo i jeszcze potrzebuję chwilkę, żeby to wszystko przetrawić.
2: Maja Chwalińska wróciła dziś do kraju spotkać się z kibicami i dziennikarzami. Teraz przed nią krótki urlop i powrót do treningów już na nawierzchni trawiastej. Iga Świątek w rankingu WTA, mimo niezbyt udanego Rolanda Garrosa, utrzymała trzecią pozycję. Magdalena Fręch jest 43, a Magdalinet, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju w Sertogenbosch w Holandii, jest 60. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Wśród panów w czołówce także bez zmian na podium Jannik Sinner, Carlos Alcaraz i zwycięzca French Open Aleksander Zwieriew. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz plasują się pod koniec pierwszej setki. Nasze siatkarki po pierwszym turnieju Ligi Narodów zmieniają lokalizację, ale jeszcze zostają w Chinach w miejscowości Yanmen.
3: To bardzo dobre centrum treningowe, dobry hotel, wiele hal i tam trenujemy od wtorku do niedzieli. W niedzielę wieczorem przelatujemy do Bangkoku, żeby już tam zaklimatyzować się do klimatu. Do czasu już nie musimy, bo strefa czasowa jest praktycznie ta sama, więc to też był nasz zamysł.
2: Do kadry dołączy część siatkarek, których zabrakło na pierwszym turnieju Ligi Narodów. Drugi w Tajlandii, Polki rozpoczną w środę 17 czerwca. A już za 10 minut początek pierwszego spotkania finałowego w basket lidze Legia Warszawa kontra Zastal Zielona Góra.
18: Oj, zmiany pogodowe na naszych mapach. Burze we wtorek od Pomorza w pasie centralnym na południe, krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego powinni przygotować się na intensywne opady deszczu. Tak na termometrach od 20 na Pomorzu Zachodnim do 28 na wschodzie i w centrum. Lista Plus i nieoficjalny hymn piłkarskiego lata. Przedłużony długi weekend. Udowodnimy, że chyba można i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

muzycznych pojawi się tylko gitara i fortepian w czerwcu, już w Katowicach i Krakowie. No a potem tradycyjnie już pojawi się w grudniu na święta Bryan Adams na stadionu, na arenowym wielkim koncercie. Tym razem jeszcze więcej nowej muzyki, też stadionowej, trzeba byłoby powiedzieć. Na mundial nie jedziemy, ale nie szkodzi, żeby taki hit się pojawił. Energetyczny, no stadionowy, nieoficjalny hymn piłkarskiego lata. Mikolas i Trips, Hard to be Humble.

była absolutna magia. Zaczęła od kwalifikacji i dotarła do finału. O tym mówi cały świat. Maja Chwalińska na French Open. Przy wielkich światowych sukcesach naszych same tworzą się takie przeboje. Była 100.

0: trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. No z mocą wszechogarniającej sieci powstaje taki przebój. Trochę sentymentalny, ale z wielką radością w przyszłość.
1: Reklama.
2: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
4: Gdzie tu pojechać?
5: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
4: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
3: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy George O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na

0: Expert.pl.
1: Po reklamie.
2: Trwa piękny wieczór z RMF FM.

0: razem poznajemy nową muzykę, zanim ona powstaje. Jeremi Sikorski przeprowadza akcję na swoim Insta. Codziennie wrzuca fragmenciki swojej nowej piosenki. Posłuchajcie, coś się wydarzyło ostatnio. I od razu chcesz się przysiąść do tego nowego nagrania. No od razu. A za niedługo całość. A teraz wspomnienie. Jeremi Sikorski. Wracam z uczuciami.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Cudowny, długi weekend za nami. Z pogodą w kratkę, naładowane mam nadzieję akumulatory. W naszej zabawie mamy pytanie, czy przedłużacie sobie czasami taki długi weekend? Ale też podstawowe pytanie to jak? Piszcie pod 3322. Dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, zaskakująco, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z dwóch familijnych rollercoasterów i podniebnych statków. 3322. Mamy 4 zaproszenia do parku rozrywki dla całej paczki. Jak przedłużyć można długi weekend? 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hakatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, Programy Profilaktyki Zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
9: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
8: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMF FM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
15: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
18: Trwa poblista w RMF FM.

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Już w najbliższym odcinku historii dla dorosłych w RMF FM.
9: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
10: No tak, a to tylko dla dorosłych.
11: To będziecie mieć niespodziankę.
8: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
12: Radiowcy bez cenzury.
8: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
13: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
15: Ale tato, tylko nie samochodem!
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
15: A ja chcę syrop.
16: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
14: No i jak się czujecie?
15: Super! I nie zasypiam!
14: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
16: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
21: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od tragicznego wypadku szybowca w Bielsku-Białej. Zginęła jedna osoba. Potem papież z pielgrzymką w Hiszpanii. Posłuchajcie, o co Leon XIV apelował w tamtejszym parlamencie. Powiemy też o nowej kampanii w sprawie śląskiej Gotki.
22: UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
21: Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej na płytę lotniska Runą-Szybowiec. Jedna osoba zginęła, powiedziała nam przed chwilą brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku.
23: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się 30-paroletnia kursantka wraz z 50-paroletnim instruktorem. No i mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety niestety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został zabrany do szpitala.
21: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności katastrofy. O dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów apelował papież w wystąpieniu w parlamencie Hiszpanii. Leon XIV wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego. Na świecie panuje głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który wyraża się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej obojętności. Parlamentarzyści zgotowali papieżowi 10-minutową owację. To była gorąca dyskusja, tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówi minister infrastruktury. Mazury, Dariusz Klimczak. Główny temat to odszkodowania. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego dotyczy spór?
0: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
1: I my także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
0: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
2: Są i takie fakty.
21: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
22: Mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny. Kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
3: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
22: Myślę, że tak. Język śląski już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie i mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce.
21: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczak europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Zacięty początek w pierwszym meczu finałowym Basket Ligi. Legia Warszawa, mistrzowie Polski, prowadzą nieznacznie 43-39 z rewelacją rozgrywek playoffów za Stalem Zielona Góra. Przed nami druga połowa. Christian Eriksen czuje się już dobrze i w domu wraca do zdrowia. Takie wieści przekazał sam piłkarz w mediach społecznościowych. Reprezentant Danii zasłabł wczoraj w trakcie towarzyskiego spotkania z Ukrainą. Mecz został przerwany, a Eriksenowi została udzielona pomoc służb medycznych. Mundial tymczasem rusza już za 3 dni. W czwartkowy wieczór mecz otwarcia, w którym zagrają Meksyk i Republika Południowej Afryki. Tytułu Mistrzów Świata z Kataru sprzed 4 lat broni Argentyna, której atuty przybliży teraz Wojtek Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
25: Dobry wieczór. Na pewno doświadczenie. Skład Argentyńczyków nie zmienił się za bardzo od poprzednich mistrzostw. Do tego jest Leo Messi, który mimo 38 lat chce wywalczyć kolejny tytuł. Dla kapitana Argentyńczyków będzie to już 6. mundial. Argentyna w grupie zagra z Algierią, Austrią i Jordanią, a w środę rozegra jeszcze ostatni przed mundialem mecz towarzyski z Islandią.
24: A teraz jeszcze tenis i Maja Chwalińska, która mimo rewelacyjnego French Open wciąż czeka na decyzję w sprawie Wimbledonu. Nie wiemy, czy w Londynie otrzyma dziką kartę uprawniającą do gry bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje. Menadżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zdradził, że o 2 miejsca oprócz Mai ubiegają się nie byle jakie zawodniczki: Serena i Venus Williams.
26: Siostry Williams to jest w ogóle legenda, w ogóle ja nie zastanawiałem się, że ja mogę w ogóle taki dylemat podejmować i rozmawiać, więc zawodniczka 10-lecia, ale no ja jestem w teamie Maji i wierzę, że ją wybiorą.
24: No i my też wierzymy. Decyzję mamy wszak poznać w połowie czerwca, a Wimbledon startuje pod koniec miesiąca.
27: Zmiany i we wtorek i w środę burzowo w całej Polsce. Jutro od Pomorza w pasie centralnym do południa. Krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Przez cały pas środkowy burze i deszcz. Śląski, Małopolska z ulewami, intensywnymi opadami deszczu. 22 kreski na Pomorzu Zachodnim, 28 w centrum i na południowym wschodzie. Poblista Plus i aż 2 śluby roku już gotowe. Wspomnienie szczęścia i słońca w kultowej muzyce i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: najlepsza muzyka, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. A wyścigi w kategorii najlepszy ślub roku trwają. Taylor Swift weźmie ślub w legendarnej Madison Square Garden, gdzie wielokrotnie koncertowała. Ponad 1000 gości ma się pojawić. Gwiazdy Ed Sheeran, Selena Gomez, Zoe Kravitz to jak goście na festiwal. Złośliwi pytają, czy ślub będzie koncertowy. To tak, ale czy są bilety i po ile?
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy George O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie.
5: Poplista w RMF FM.

0: i czujemy absolutną więź z artystką kompletną, kultową, autorką tekstów, pisała poezję, nagrywała płyty solowe. Pamiętam, gdy występowała z Madamem, często padały słowa przed jej występem: jedyna, niepowtarzalna, boska Kora i Madam. W jednym z ostatnich wywiadów w rozmowie powiedziała mi, czy była szczęśliwa.
1: Tak, parę razy zdarzyło mi się, bez przyczyny zupełnie. Absolutne, totalne szczęście, a jedno nawet trwało cały dzień. Takie odczucie. I to zupełnie bez ludzi. Byłam sama i obudziłam się bardzo szczęśliwa, zasnęłam. I nie było żadnego wytłumaczenia tego dnia. Po prostu

0: spokojny, leniwy dzień nad jeziorem. Absolutnie, totalnie szczęśliwy. Przyszło, poszło.
1: Kora dzisiaj obchodziłaby swoje 75. urodziny. No to wysyłamy muzykę. I mamy nadzieję, że słuchamy wspólnie, wszyscy razem, z Korą.

0: Cóż, to był za ślub. Trwał 3 dni, no i z weseliskiem Dua Lipa Callum Turner w Palermo. Ogromne emocje, uroczystość trwała 3 dni. No, uroczystość kosztowała prawie 1,5 miliona euro. Na weselu 200 gości, Elton John i Donatella Versace, zamknięto ulice i place. No i jeszcze korki, problemy z parkowaniem, mieszkańcy skarżyli się na to, były protesty i hasła: Palermo nie jest do wynajęcia, nasz plac nie jest waszym salonem. No i jeszcze informacja, że para miała przeznaczyć na odszkodowania 5000 euro. Rekompensaty za utrudnienia, ale no chyba nie dla każdego mieszkańca.
1: Reklama.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek.
3: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz?
13: To posłuchaj.
15: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
16: Czeka
12: ponad 1 000 000 złotych.
16: Zagrasz?
17: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Czego pragną kobiety?
20: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
21: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
22: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
23: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
27: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
28: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
29: Zdrowie.
30: Po reklamie.
31: RMF FM. Najlepsza muzyka. Słuchasz, bo lubisz.

RMF zawsze z wami, bo to dla was jeszcze więcej nowej muzyki w popliście. Olivia Rodrigo, dziewczyna z gitarą, która wypełnia zdecydowanie wielkie sale koncertowe i stadiony, ale przede wszystkim wypełnia swoje nagrania melodią i opowieściami, jak taka współczesna popowa poezja, dobrze zaśpiewana. Z zakochaniem w sieci Olivia Rodrigo, Drop That.

0: Pierwsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
1: Gdzie tu pojechać?
2: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
1: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
0: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
7: Aha!
6: Majorka!
8: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5:30 znów się pośmiejemy.
0: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Poruszające zwierzenia.
9: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
0: Osobiste historie.
10: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
0: PS I love you by Ama. Anna Maria Siklowska i jej goście już w czwartek po 23:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam.
17: Jutro w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim mają ruszyć poszukiwania polskich ofiar rzezi wołyńskiej. O tym na początku. Potem wciąż nierozwiązana sprawa odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy. Powiemy też o rekordowym przemycie heroiny do Gdyni. W faktach także polska bohaterka Maja Chwalińska.
18: Byłam dzisiaj w dużym szoku.
17: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły na miejsce poszukiwania pochówków Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Prace będą prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy ze stroną ukraińską. Do zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Ukraińcy zamordowali 850 osób, a wieś została zrównana z ziemią. Huta Pieniacka to symbol martyrologii Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Po posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego prezydent Karol Nawrocki dostał rekomendację w sprawie propozycji odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale na razie nie wiemy, jaka ona jest. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. Prezydencki minister Marcin Przydacz ocenił, że apel Tuska to przyznanie się przez premiera do kompletnej niemocy. Sprawa dotyczy skandalicznej decyzji Zełenskiego. Kaczyńskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Mówił o tym dziś wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
17: Według ukraińskich mediów w czasie wizyty Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego w Warszawie, udało się uniknąć najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów. O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7 gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Szczucki z PiSu. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Zbigniewa Kapińskiego, nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Zapraszamy. Rekordowe przejęcie narkotyków w porcie w Gdyni. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej w kontenerze odkryli ponad tonę heroiny. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
16: O tym gigantycznym transporcie polskich funkcjonariuszy poinformowały brytyjskie służby celne. Mundurowi w gdyńskim porcie skontrolowali kontener z ozdobnymi cegłami, prześwietlili go i wykorzystywali specjalnie przeszkolonego psa. Wewnątrz była heroina, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Tona zabezpieczona substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
16: Narkotyki pochodziły z Iranu. Transport płynął z Dubaju, dodał szef KAS Marcin Łoboda.
19: To są Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest część szlaku tak zwanego bałkańskiego. One przypływają oczywiście do różnych portów.
16: Poza przejęciem heroiny w Polsce zatrzymano 3 osoby. To kobieta i 2 mężczyzn. Obywatele polscy, 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
20: Gwiazda w faktach RMF FM.
17: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Nasza tenisistka wróciła do kraju po zdobyciu 2. miejsca na turnieju French Open.
21: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
17: Na lotnisku w Warszawie panią Maję przywitało kilkuset kibiców.
22: Państwo specjalnie dla Mai?
23: Oczywiście. Podziękować jej z całego serca. Może autograf, może zdjęcie? Kto wie?
22: Pan dostał autograf?
24: Tak, podpis. Tak.
22: Jest na koszulce pana.
24: No tak.
22: Pan tu ma specjalny głośnik.
24: Dokładnie. Proszę mi dać chwilę, żeby to odpalić. No bo Maja to Maja, tak?
25: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
24: Dziewczyna jest fenomenalna. No, zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak?
17: Maję Chwalińską witał też reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A my jeszcze raz gratulujemy naszej tenisistce i życzymy kolejnych sukcesów.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
26: Legia Warszawa blisko porażki z Zastalem Zielona Góra w pierwszym meczu finałowym Basketligi. To wszystko się teraz decyduje. Ostatnie sekundy tego spotkania do końca dokładnie 40. Legia przegrywa 69-72, ale teraz celny rzut za 3 punkty. Mamy remis w stolicy i do końca nieco ponad pół minuty. To będzie bardzo emocjonujące pół minuty. A tymczasem do rozpoczęcia mundialu coraz bliżej, już tylko 3 dni. Jeden z faworytów to tradycyjnie reprezentacja Hiszpanii, o której więcej już teraz Patryk Serwański.
27: Po raz pierwszy w historii w hiszpańskiej kadrze na mundial nie ma żadnego piłkarza Realu Madryt. Gotowa do gry ma być natomiast młoda gwiazda Dumy Katalonii. Lamine Yamal kończy liczyć uraz i ma być w mundialowej formie, a od niego w dużej mierze zależy gra ofensywna. Powinien zdążyć na pierwszy mecz Hiszpanów 15 czerwca z Republiką Zielonego Przylądka. Według portalu Opta Analyst Hiszpanie to główni faworyci do zdobycia trofeum. Ich szanse wyliczono na 16%.
26: Tytuł Mistrzów Świata bronić będzie Argentyna. A mecz otwarcia Meksyk-RPA w czwartek o 21:00. Mundial to także nowinki sędziowskie. Między innymi konieczność szybszego wznawiania gry z autów, o czym mówi Szymon Marciniak, który poprowadzi spotkania Mistrzostw Świata.
28: Tak jak mamy dzisiaj, kiedy bramkarz łapie piłkę w czasie gry, ma 8 sekund na to, żeby ją wznowić. Tak samo będzie przy aucie, tak samo będzie z kontuzjami. Gdzieś tam FIFA i IFAB walczą, żeby te fake kontuzje tych symulantów troszeczkę przytrzymać za boiskiem, więc jeżeli ktoś będzie kontuzjowany, będzie musiał opuścić.
26: Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tymczasem trwają spotkania towarzyskie uczestników mundialu. I tak po pierwszej połowie Holandia prowadzi z Uzbekistanem, a Francja z Irlandią Północną. W obu wypadkach 1-0. Natomiast w nocy wspomniana kadra Hiszpanii zagra z Peru. Na koniec jeszcze nowy trener siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Słynny Włoch Roberto Piazza podpisał długi 4-letni kontrakt. Ostatnio Piazza trenował Allianz Milano, a wcześniej inne polskie kluby, Skrebeł Chatów i Jastrzębski Węgiel. W Warszawie wciąż czekamy na wznowienie gry. Przypomnę, pierwszy mecz finałowy Basket Ligi, Legia Zastal Zielona Góra, 72-72 i do końca nieco ponad pół minuty.
1: Lista Plus i słynny, zachrypnięty kobiecy głos, metalowa Lady Gaga i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

tym przypadku to może być zadłużenie długiego weekendu. Takie bardzo urodzinowe świętowanie. Zasłynęła swoim charakterystycznym, zachrypniętym głosem. Wielka kariera światowa lat 70., 80. No i wielki, niezatapialny hit Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler obchodzi swoje urodziny. Gdy mówiła o swoim głosie, to mówiła, no nie chciałabym mieć innego. To on uczynił mnie tym, kim jestem. A kiedyś były plotki, że Bonnie Tyler i Rod Stewart to jest ta sama osoba. Porównywano ich głosy z charakterystyczną chrypką, ale nie ustalono w końcu, czy Bonnie Tyler to Rod w spódnicy, czy Rod Stewart to Bonnie Tyler w spodniach.

0: Lady Gaga, może jak jej nie znacie, wiemy, że potrafi zaśpiewać i ballady, i sentymentalnie. I na początku kariery coverowała choćby Led Zeppelin. Na swoim ostatnim koncercie, oj, dała pokaz siły muzycznej. No, który podpisała album rockowy, metalowy Lady Gaga. Kiedy? No takie metalowe, mocne, ale taneczne.
1: Reklama.
2: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
10: To posłuchaj.
12: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, dzięki wielkie.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czekam.
9: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
3: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
3: Z RMF FM najlepiej.

0: takie Milki, ale to nowe Milki Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Remontujecie, budujecie, znacie te wszystkie niespodzianki w Polsce. Na TikToku jest słynna piosenka młodego dżentelmena, który może ewentualnie zmieni profesję, ale chcemy wam ją zaprezentować. Nosi tytuł Jak brzmiałby Eminem po roku w Polsce na budowie. I tekst będzie oryginalny.
1: Zatrudniłem fachowca, co łazienkę miał mi zrobić do końca miesiąca, ale się nie wyrobił, bo zawalony był robotą chłop, telefonów nie odbiera, a zaliczkę wziął. Teraz będę musiał zrobić to za niego, bo mnie majster zlewa, a gdzie znajdę drugiego, ej. Żona krzyczy na mnie, bo już jest wkurzona, leci miesiąc kolejny, a łazienka nieskończona. Odparta, czy będę teraz się trzymał z dala, teraz być w studio i nagrywać płyty, byłbym bardziej znany od górniak Edyty.
0: No i ewentualnie czekamy na ciąg dalszy. Już po zdobyciu sławy.

0: Grzegorz.
1: Zawsze perfekcyjny Markowski każdej nocy. Koncertowanie absolutnie. Siła poznawania muzyki. Koncerty, pamiętacie, ostatnie dwa klubowe. Jacka White'a bez telefonów komórkowych, w takich specjalnych woreczkach. A tym razem Madonna apeluje do fanów: odłóżcie swoje cholerne telefony i zacznij się ze sobą łączyć. No, na koncercie koncertujcie. No, nie telefonujcie. Nie kręćcie. No, chyba że biodrami.

0: sama.
1: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
1: czwartek. Szybko zleci,
3: byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: Po reklamie.
13: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
14: Zapraszam. Kierowcy, noga z gazu w Wielkopolsce, problemy z przejazdem na dwójce. Wołodymyr Załański po rozmowie telefonicznej z wysłannikami Trumpa. Posłuchajcie, czego dokładnie dotyczyła. Sprawdzimy też sytuację na Odrze.
15: Nie zauważyliśmy śniętych ryb i martwych mięczaków.
14: A na koniec faktów spacer po osobliwym londyńskim parku. Zmotoryzowani, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Bóg, Nowy Tomyśl. Auto osobowe wypadło z drogi. Zablokowana jezdnia w kierunku Świecka. To była bardzo pozytywna rozmowa. Jestem wdzięczny za gotowość do jak najbardziej aktywnej współpracy już w najbliższych tygodniach, aby nadać impuls dyplomacji na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W ten sposób prezydent Wołodymyr Załański odniósł się w komunikatorze Telegram do swojej rozmowy telefonicznej z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy poinformował, że omówił z Amerykanami perspektywy dalszych działań w kontekście szczytu grupy G7 oraz innych wydarzeń zaplanowanych na czerwiec. Załański przekazał też wysłannikom Trumpa informacje Kijowa na temat stanowiska i zamiarów Moskwy. Prokuratura rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety. Zatrzymany do tej sprawy został 19-latek. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
16: Jak potwierdza prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, to syn kobiety. Sekcja zwłok 42-latki ma być przeprowadzona jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. To pomoże ustalić przyczynę jej śmierci. Jak się dowiedziałem, prokurator prowadzący postępowanie jutro zamierza przeprowadzić czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną. Co ważne, stanie się to po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej. Policjanci o znalezieniu zwłok kobiety dowiedzieli się po zgłoszeniu, które otrzymał dyżurny tczewskiej policji wczoraj, kilka minut przed godziną 14.
14: Sytuacja na Odrze powoli się poprawia. To zasługa pogody. Od kilku dni nie odnotowano nowych przypadków śniętych ryb w rejonie szczecińskiego węzła wodnego.
15: Warunki poprawiły się między innymi dzięki zmianie kierunku wiatru oraz ostatnim opadom deszczu. Pozytywne wyniki zawartości tlenu odnotowujemy w miniony weekend oraz dziś od rana na kanale Odyńca, odcinkach Odry Zachodniej, kanale Parnickim oraz w okolicach mostu Długiego i kanału Zielonego. Nie zauważyliśmy Zauważyliśmy też śniętych ryb i martwych mięczaków.
14: Mówi Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie. Badania próbek wody nie wykazały obecności złotej algi, która kilka lat temu była przyczyną katastrofy ekologicznej. To jednak nie koniec działań na Odrze. W kolejnych dniach prowadzone będą dalsze kontrole i badania w innych lokalizacjach. Milowy krok w stronę lekowej suwerenności Polski. We Wrocławiu podpisano dziś porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. Cztery ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. To nie tylko pozwoliłoby rozbić monopol wielkich zagranicznych firm farmaceutycznych, ale także wprowadzić przełom w leczeniu niektórych nowotworów. Fakty w tej sprawie ustala nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii. Na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłodniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych produktów komercyjnych za 1,5 miliona złotych. A terapia CAR-T jest bardzo skuteczna, mówi hematolog profesor Lidia Gill.
3: To jest na tyle nowatorska metoda, że jest skuteczniejsza niż dotychczasowe, jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe i wiąże się u wielu pacjentów z zakończeniem jakiegokolwiek leczenia.
2: Własne terapie komórkami mogą być też przełomem w leczeniu, na przykład szpiczaka. Na to będziemy musieli jednak poczekać co najmniej kilka lat.
9: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
14: W Londynie otwarto kolejny park z maszynami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Park osobliwy, bowiem stal użyta do ich produkcji pochodzi z wyjątkowego materiału. Jakiego? O tym nasz korespondent Bogdan Prymorgan.
17: To stal pochodząca ze skonfiskowanych przez policję noży, maczet i tasaków. Zostały one przetopione w ekstremalnie wysokich temperaturach, co symbolicznie ma je oczyścić z mrocznej przeszłości. Londyn od lat zmaga się z plagą przestępczości z użyciem ostrych narzędzi. Scotland Yard co roku konfiskuje ich tysiące. Z odzyskanej w ten sposób wysokiej jakości stali powstają nowoczesne, darmowe parki. Ich pomysłodawcą jest organizacja o nazwie Steel Warriors. Jej projekty są strefami bezpieczeństwa, wolnymi od wpływów gangów, w których każdy może bezpiecznie trenować.
14: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. W nich poznacie historię pewnej przesyłki, która do nadawców dotarła po 19 latach od jej wysłania. Wracamy punktualnie o północy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Kalosze, parasole, o, dobre wycieraczki to na pewno jutro, w środę się przydadzą. Burzowo we wtorek od Pomorza, tak przez pas centralny na południe, krańce wschodnie i zachodnie bez gwałtownych zjawisk pogodowych. Mocne opady deszczu, prawie ulewy, Śląsk i Małopolska, 22 kreski na Pomorzu Zachodnim, 28 na południowym wschodzie i w centrum. Poplista Plus i artysta Somber. No, bez dziewczyny. Mocno wyznaję. Nowy Mrozu, Ukryty i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: starym, nowym, czyli altpopowym stylu potrafi wyciskać łzy, ale jak powiedział na TikToku, to my musimy was uruchomić emocjonalnie. Bez dziewczyny, bez przyjaciół. No tak mówi do was Somber. Wszyscy odchodzą.
1: No girlfriend, no friends.
0: Wszyscy chodzą oprócz was. Jesteście moim jedynym przyjaciółem, więc kocham i żałuję, że nie jestem teraz z wami w trasie, ale będziemy musieli poczekać do jesieni. Takie pożegnania z nadzieją na powrót koncertowy Sombera.

0: rozpalające nagranie wyobraźnie. Sientes tu obiera conocido, Karol G. Nagłówki, które od których bolą główki, też rozpalają wyobraźnie. Cytuję Bianca Cenzori. Żona rapera Kanye Westa na czworakach wypina pupę z osłoniętą cienkim paskiem. Czymś tam. No, tak wygląda, jak patrzę, jakby coś spadło jej pod tapczan i szukała może reszty ubrania.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
3: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Kochasz słońce?
6: My też.
5: Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
4: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
1: Po reklamie.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Summer in the City. Nie ma przypadków, bo to jest program Poplista Plus. Zaraz będzie bardzo, bardzo gorące lato, bo to będzie Babie Lato 2026 po Summer in the City Joe Cockera. Żeby współpracować, no to dziewczyny chciały się porozumieć. Mateusz Oprychał zapytał dziewczyny ze składu Babiego Lata i Natalię Grosiek, i Belle, i Katię. Czy mają jakąś fajną ksywkę na WhatsAppie? Proszę uprzejmie.
1: A jak się nazywa wasza grupa na WhatsAppie z ciekawości?
2: Czy
1: się nazywa? Okej, okay, każda grupa się jakoś nazywa.
3: Nie, no możemy powiedzieć,
2: tak?
4: Tak. Girl Genius.
2: Girl Genius.
1: Oh, wow, skromnie.
0: Skromnie, ale przebojowa. Cała rozmowa na RMF Show. Do posłuchania. Babie Lato, dwa słońca.

najlepsza muzyka. Goo Goo Dolls, Iris. Najnowszy singiel z nowej płyty Mroza już znamy, ale zdradzimy, bo za Insta wiemy, że no komponuje, pisze, komponuje, siedzi przy laptopie i podpowiada, co się może wydarzyć. I słychać taką oto melodię od Mroza. No, Kaczora Donalda to my wszyscy poznajemy. Young at Heart. No, kiedy śpiewał tego klasyka Frank Sinatra? Mrozu klasyczny. To wiemy.

0: dobrej i spokojnej nocy. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Donald Trump ostrzegł premiera Benjamina Netanyahu. Chodzi o izraelskie ataki na Iran. Po alkoholu śmiertelnie potrącił kobietę w Pruszkowie i uciekł z miejsca wypadku. Oskar G. trafił do aresztu. W faktach także ostatnie sprawdziany przed zbliżającym się mundialem. Holandia i Francja triumfują. Amerykański prezydent ostrzegł Benjamina Netanyahu, że może on zostać bez wsparcia USA, jeśli nie będzie ostrożny. Donald Trump przekazał portalowi Axios, że podczas wczorajszej rozmowy miał naciskać na izraelskiego premiera o zaprzestanie ataków na Iran po nocnej wymianie rakietowej, pierwszej od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Izraelskie źródło podało, że Netanyahu mimo różnicy zdań ostatecznie zgodził się ustąpić, jeśli Iran nie zaatakuje ponownie i odwołał planowane ataki. Trump wcześniej publicznie apelował o powstrzymanie się od odwetu. Oskar G., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie, został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna, prowadząc samochód po pijanemu, potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Kobieta pomimo reanimacji zmarła. Do tragedii doszło w nocy, ze środy na czwartek. Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiła o nakładaniu 50% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. O szczegółach brukselska dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
1: Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił reporter RMF FM. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia.
3: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
4: 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
3: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić i zapowiada szybkie dalsze prace.
5: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
3: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. I tak Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1. Francja poradziła sobie z Irlandią Północną. Trójkolorowi zwyciężyli 3-1. W nocy czasu polskiego w Meksyku swój ostatni sparing przed mundialem rozegra Hiszpania. Rywalem mistrzów Europy będzie Peru. Lepiej późno niż wcale. To powiedzenie nabiera nowego znaczenia po przygodzie pary Brytyjczyków, którzy otrzymali przesyłkę po 19 latach od jej nadania. Więcej na ten temat ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Państwo Edwardsowie złożyli zamówienie na czasopismo, gdy spodziewali się swojego drugiego dziecka. Musieli jednak długo czekać, do czasu, gdy magazyn Mother and Baby został doręczony przez listonosza. Potomstwo Brytyjczyków zdążyło skończyć szkoły i zacząć zacząć studia. W doręczonej przesyłce znajdował się list od Poczty Brytyjskiej z przeprosinami za wszelkie niedogodności. Jak zaznaczają komentatorzy, brzmi to nieco groteskowo, biorąc pod uwagę, że od momentu zamówienia czasopisma do jego doręczenia Wielką Brytanią rządziło 5 premierów, a kraj opuścił Unię Europejską. Na tronie zasiadł też nowy monarcha.
1: No cóż, najważniejsze, że list w końcu po tych 19 latach dotarł. A my zapewniamy, że na kolejne fakty RMF FM nie będziecie musieli tak długo czekać. Zameldujemy się punktualnie o 1:00. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pięć minut po pełnej melduje się w programie Dobranocka. Maciek Rybak, cześć, witajcie i słuchajcie, od razu sprawa na początek. Jakaś ćma za mną przyleciała do studia. Wygląda przyjaźnie, to może jakieś propozycje imienia dla ćmy? 3322 SMS-em? No tak, to niepoważne, zgadza się, ale czy zawsze w życiu musi być poważnie? A ta ćma może też ma uczucia. Imię dla ćmy. 3322.

Nowy Dawid Podsiadło w RMF FM, a tu dobranocka, 13 minut po północy. Szukamy imienia dla ćmy, która wleciała za mną do studia. Sprawdzam wasze wiadomości, liczne wiadomości, więc nie dam rady wszystkich przeczytać. Przyciemka, no ciekawe imię. Skoro ty to Maciej, to może Ćmaciej. A o płeć nie pytałem, to może być ona, ale widzę, że na taką ewentualność też jesteście przygotowani. Jeżeli to on, to Ciumki. Jeżeli ona, to Ciumcia. No, nie reaguje, nie wiem, czy jej się podoba. Ciuciem, Ćmancia, imię dla ćmy Moli, to też się pojawiło. Ciemka, no to nawet praktyczne. Wchodzi Ciemka, mówi Siemka. Idźmy dalej. Ćmisław, Mewka od RMF-ka. O, to ryzykowne. To zaraz wjazd do studia zrobiłby wydział do walki z przestępczością narkotykową. Tego nie chcemy. I można fajnie zacząć noc, szukając imienia dla ćmy? No tylko w RMF-ie takie rzeczy. I najlepsza muzyka. No to wiadomo.

Założę się, że więcej niż jedna osoba gdzieś przed chwilą w Polsce śpiewała Jolka, Jolka. Tak działa najlepsza muzyka w RMF FM i łapie za te skryte uczucia sprzed wielu, wielu lat. W dodatku pod osłoną nocy. Ciarki.

0: Dobranocka, tego właśnie słuchacie, a tu obok muzyki i faktów również najciekawsze rozmowy z dnia, które można spotkać w radiu informacyjnym RMF24. Tomasz Terlikowski.
1: Teraz będą informacje na temat programów wojskowych, które są skierowane do młodych osób, a które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku MON proponuje wakacje z wojskiem, czyli 27-dniowe szkolenie w jednostkach wojsk operacyjnych, a równolegle Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują projekt Wakacje z WOT. Oba programy mają zachęcać do służby, budować rezerwy i zwiększać odporność państwa, ale różnią się charakterem, długością i celami szkoleniowymi. O tym, czym różnią się te formy przygotowania wojskowego, jakie kompetencje dają uczestnikom i dlaczego dziś państwo tak mocno stawia na szkolenie obywateli, porozmawiamy z generałem Marcinem Siudzińskim, zastępcą dowódcy WOT. Witam, panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, czym się różnią wakacje z wojskiem od programu Wakacje z WOT?
2: Przede wszystkim oba programy są po to, żeby zachęcać do wstępowania do służby wojskowej, a tym samym do wzmacniania odporności państwa, bo to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, oraz podnoszenia umiejętności. Czasami może dla niektórych wydadzą się te umiejętności zbyt łatwe, jak pierwsza pomoc, lekka taktyka, strzelanie, czyli szkolenie ogniowe. Natomiast dla wielu młodych ludzi, a mamy to już w doświadczeniu, to są rzeczy, z którymi spotkają się pierwszy raz, więc zachęcam. Czym się różnią? Bo o tym chcielibyśmy powiedzieć. Przede wszystkim będę reklamował tutaj wakacje z WOT. 16 dni szkolenia zamiast 27 dni szkolenia, jak w programie, który jest realizowany w wojskach operacyjnych. Trzeba wspominać o pieniądzach. Jeżeli mówimy o młodych ludziach, to trzeba wspominać też o pieniądzach. Około 5700 wakacje z wojskiem w WOT-cie jest ta suma troszkę wyższa, ponieważ 16 dni szkolenia, 177 zł za każdy dzień szkolenia plus pół średniej krajowej, więc to jest w okolicach 7000. I cały czas wspominam, że to jest 16 dni szkolenia. Natomiast efekt jest ten sam. I tu przysięga wojskowa i deklaracja. No w WOT-cie to deklaracja, żeby dalej kontynuować służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej i być tak zwanym terytorialsem, takim, który kocha swoją ojczyznę, jest gotowy do stawiennictwa w każdej chwili, kiedy będzie taka potrzeba. A w wojskach operacyjnych te wszystkie wakacje, szkolenia wakacyjne, to jest deklaracja, czy się chce być pasywną, aktywną rezerwą, a być może kontynuować dobrowolną, zasadniczą na szkoleniu specjalistycznym. Więc zachęcam do obu służb, natomiast jako były dowódca brygady i związany z WOT-em od 2017 głównie zachęcam do wakacji z WOT. Turnus rozpoczyna się tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli w piątek, same dwójki na świadectwie, a my na 16 dni znikamy rodzicom z oczu do koszar i w czasie przysięgi nikt już nie będzie pamiętał o tym, co było na świadectwie.
1: No to jest rzeczywiście reklama niezwykła. Pytanie, panie generale, no bo rozumiem, że pan mówi, że tu 16 dni, tutaj 25, to rozumiem, że jednak w ciągu 20 kilku dni można nauczyć się trochę więcej niż w ciągu 16.
2: Tak, tylko nasze 16 to jest od rana do wieczora szkolenie, czyli zaczynamy o 6, kończymy o 20, łącznie z sobotami i niedzielami. Natomiast ta druga oferta to jest po 8 godzin zajęć, rozłożone na dłużej, więc ta oferta WOT-u skierowana głównie dla tych ludzi, którzy mogą poświęcić 2 tygodnie, nie dłużej, bardziej skumulowane, trzeba się trochę bardziej przygotować. Natomiast tak to nasze szkolenie w WOT-cie jest skonstruowane, żeby właśnie jak najmniej tego czasu prywatnego też ludziom zabrać, bo każdy, no wiadomo, że w tym co robimy, najważniejsze dla nas jest zdrowie i czas.
1: MON podkreśla, że celem tych szkoleń jednych i drugich jest budowa potencjału rezerwy. Jak ważne są dzisiaj takie programy z punktu widzenia budowania trwałego bezpieczeństwa państwa?
2: Wszystkie te szkolenia prowadzą do tego, że obywatele nabywają konkretnych umiejętności, podnoszą te umiejętności. No, jakiś czas temu odeszliśmy od kolonii, obozów. Bardzo mało ludzi każdego roku korzysta z takiej formy, więc myślę, że to jest to. Pierwsza pomoc. Niektórzy płacą za zajęcia na strzelnicach, a tu będzie to w gratisie. Survival, co jeszcze? Wiele umiejętności, o których w ogóle się teraz nie myśli, a które tutaj zauważamy w WOT-cie od wielu lat. Czyli na przykład spanie w sali 12-osobowej, co się wielu ludzi mówią, że pierwszy raz mieli do czynienia z takim funkcjonowaniem. stanie w kolejce na stołówce i zrobienie sobie kanapki, to dla niektórych to już jest wielki challenge. Więc myślę, że to szkolenie, to bycie 16 dni nie tylko z samym sobą, z kolegami starszymi, młodszymi, powoduje to też, że dostrzegamy drugiego człowieka, a przy okazji nabywamy konkretnych umiejętności.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: lepiej, aby Peron nikomu dziś nie odjechał. To Jamal w RMF FM, a my wracamy do rozmowy o wakacjach w barwach Moro. Tomasz Terlikowski i generał Marcin Siudziński.
1: Panie generale, bo wspomniał pan o takich rzeczach, które mogą być zaskoczeniem. Co jest największym zaskoczeniem dla tych, którzy odbywają te szkolenia, tą przygodę 16 lub więcej dniową z wojskiem?
2: No chyba to, że w wielu przypadkach niestety rodzice próbują rozwiązywać wszystkie problemy, a tu tych rodziców nie ma. Zdajemy się sami na siebie, pomagamy, mamy koło siebie sąsiada, który też został wcielony. Musimy zacząć z nim obcować, musimy wykonywać polecenia. Myślę, że to też dla wielu ludzi jest nowość, mimo że idąc do wojska powinni sobie z tego zdawać sprawę. No, środowisko całe. Jesteśmy zamknięci w koszarach, wykonujemy polecenia, wstajemy o 6, chodzimy spać o 22, na komendę wszystko, więc myślę, że dla niektórych ludzi jest to największy challenge, aczkolwiek tyle już tysięcy ludzi skończyło te szkolenia i wszystko jest... Wszystko da się pogodzić i można to zrealizować bez żadnego uszczerbku.
1: A są tacy, którzy uciekają do mamy, do mamusi, o tak bym
2: powiedział? Znaczy, zdarzają się przypadki, że ludzie rezygnują, podając błahe powody, że to nie dla mnie, że te kolejki na stołówce, no bo jak jest 100 ludzi, to jestem setny, na końcu muszę czekać, no nie mamy 100 prysznicy na takim pododdziele, gdzie szkoli się taki młody rocznik, 16, więc czasami trzeba poczekać w kolejce do kąpieli. No, nikt nie upierze tej bielizny, trzeba, jak się ktoś nie zabezpieczył, to musi może sam sobie pierwszy raz w życiu uprać. I tak dalej, idąc w tym kierunku, nabywamy też takich umiejętności życia w grupie, to co kiedyś było normą. Ja za swoich młodych lat, przez 8 lat w szkole podstawowej jeździłem na kolonie, obozy. Nie było to dla mnie żadną nowością, idąc do wojska, a dla niektórych jest to nowość i fajnie, że też możemy w ten sposób tutaj ze społeczeństwem współpracować, że też takie nabywają umiejętności. Często po tych szesnastkach rodzą się wielkie przyjaźnie, bo okazuje się, że jest to zarządzanie talentami. Ja umiem to i to jest później pozostaje na całe życie.
1: To panie generale, jeszcze ostatnie pytanie, bo pan opowiada o takich umiejętnościach, które wydawać by się mogło można wynieść z domu. No upranie sobie bielizny albo poczekanie chwilę, żeby się wykąpać, to w przypadku większej rodziny jest absolutny standard, to tak bym powiedział. No nie ma, ja mam 5 dzieci, nie mam 5 łazienek w domu, w związku z tym muszą czekać. Natomiast czego się uczył wojskowo? Czy rzeczywiście te 16 dni daje taki fundament wojskowy, czy to jest bardziej zachęta jednak do dalszej służby?
2: Oczywiście to jest podstaw, to tutaj nie można. Natomiast to jest to, żeby zarzucić tą wędkę i dalej, żeby każdy myślał, żeby się rozwijać, bo oczywiście mówimy tutaj o podstawach lekkiej taktyki, o podstawach strzelania, chociaż w każdej takiej 16 te 3-4 strzelania się odbywają. Pierwsza pomoc, troszkę musztry i jeszcze troszkę zajęć edukacyjnych, takich z topografii i inne przedmioty. Natomiast no, nie da się ani przez 27, ani które są rozłożone w krótszym czasie, nie po mniej godzin, ani 16 skumulowane troszkę do późnych godzin przekazać wiedzy, którą my żołnierze nabywamy przez całe swoje życie. Ja po 30 latach służby też uczę się każdego dnia nowych umiejętności.
1: To na koniec jeszcze pytanie o musztrę, nie mogę o to nie zapytać. Jak się odnajdują młodzi ludzie w mustrze, która już, no poza harcerstwem oczywiście, to mamy pewnie sporo harcerzy też macie, ale no nie jest najbardziej takim typowym elementem formacyjnym młodego człowieka?
2: No czasami musimy uczyć, która to jest lewa ręka. I jak się robi zwroty, bo tak jak pan powiedział, no harcerze może no, i na pewno mają tą musztrę, a większość ludzi no nigdy w swoim życiu, w szkole nigdzie nie spowoła tego. Jest całkiem nieźle, aczkolwiek 16 dni nam też nie wystarcza, to nie mogę, jakbym powiedział, bo my tej musztry typowej to mamy bardzo mało, więc wykorzystujemy tu każdy czas, dojście na zajęcia, dojście na posiłki, w ten sposób próbujemy to nadrabiać, to co powinno być gdzieś tam delikatnie wyszkolone.
1: Bardzo dziękuję. Generał Marcin Siudziński, zastępca dowódcy WOT, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę. No i oczywiście zachęcam, jak wam się szykują same.
2: Bardziej zachęcam do wstępowania do każdej formy służby. Zapraszamy was, czekamy na was. Dziękuję bardzo.
1: Tak, zachęcamy. Jeżeli rzeczywiście grożą wam same, to się teraz nazywa chyba dopuszczające, kiedy śmierne na świadectwie, no to można uciec rodzicom sprzed oczu, udając się na szkolenie.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Roxy White 2115, muzyczna nowość, która całkiem nieźle rozbudza o tej porze. Za 7 minut pierwsza RMF FM, zawsze z wami i blisko waszych idoli, idolek. Głos ma Maja Chwalińska.
1: Chciałabym bardzo wam podziękować za tak ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć, naprawdę. Także dziękuję wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
0: I my też dziękujemy za piękne sportowe emocje, a więcej naszej finalistki French Open usłyszycie w Faktach RMF FM już za moment.

0: Za chwilę na zegarach godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Pod znakiem upałów. Posłuchajcie, w jakich regionach kraju obowiązują alerty. W faktach także Bruksela i polskie protesty w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Nieustannie cieszymy się z sukcesu Mai Chwalińskiej na French Open. Posłuchajcie, jak mówiła o nim po powrocie z Paryża.
2: Po prostu przysłowiowo kliknęło.
1: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami. Temperatura maksymalna może wynieść po południu około 30 stopni. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały dziś od 14 i potrwają do 18. Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na co konkretnie skarżą się polskie firmy? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
1: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, które naruszyły unijne sankcje wobec Rosji. Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
4: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów. Euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
1: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Od północy obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż wczoraj. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki nie obawia się ewentualnej nominacji dla Rafała Sonika jako kandydata koalicji rządzącej. Grzegorz Sroczyński w popołudniowej rozmowie w RMF FM dopytywał, dlaczego Drewnicki nie boi się rywalizacji z Sonikiem, gdyby został kandydatem obozu rządowego.
5: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner. No a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego, bo Miszalski był również przedstawicielem, no zrzekł się udziałów, ale był przedstawicielem przez wiele lat branży turystycznej, na której zarabiał.
6: Ja rozumiem, że ustawilibyście kampanię wyborczą w Sonic Developer, padodeweloperka i tak dalej.
5: Znaczy, to są rzeczy, które ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Cieszą nas takie fakty.
1: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła wczoraj do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła 2. miejsce. Tak tłumaczyła swój sukces.
2: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc Myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc tak, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
1: W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. I oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM o 20. O drugiej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to jeszcze raz.

Ten utwór rozbrzmiał w hali przylotów, gdy Maja Chwalińska wylądowała w Polsce. Maju, pięknie dziękujemy za wielkie sportowe emocje. Tu dobranocka w RMF FM, Maciek Rybak, cześć ponownie. I najlepsza muzyka dla nocnej zmiany to Cyndi Lauper.

24 listopada 1994 roku. To czarna kartka z koncertowego kalendarza w RMF FM grupa Golden Life i utwór, który daje do myślenia. Za każdym razem. 13 minut po pierwszej wracam do alertu z faktów. Upały mogą pojawić się na linii Warszawa-Radom-Rzeszów. No, gorący wtorek przed nami, ale nie tylko temperatury zasługują na waszą uwagę tego dnia. Burze mogą pojawić się w pasie od Trójmiasta po Śląski-Małopolskę. Ulewny deszcz, silny wiatr, a nawet grad. Na to uważajcie w czasie ich trwania. W RMF FM dajmy wam znać już teraz, no bo od tego jesteśmy.

0: Vaya con Dios. Tego się dobrze słucha w środku nocy. To pomaga przetrwać do rana i o to chodzi. A w RMF FM teraz Tomasz Terlikowski. Posłuchajmy.
1: My teraz zajmiemy się polską gospodarką, ale także pracą w tej gospodarce migrantów. Według najnowszych danych, szczególnie w logistyce, budownictwie, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii, trudno byłoby dziś utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju bez pracowników z zagranicy. Jednocześnie temat migracji coraz częściej pojawia się w debacie o bezpieczeństwie, czego przykładem są ostatnie słowa szefa Pentagonu, Pita Hegseta, który podczas obchodów D-Day apelował do Europy o większą odpowiedzialność zarówno za obronność, jak i za kontrolę migracji. O tym, jak pogodzić potrzeby rynku pracy z kwestiami bezpieczeństwa i polityki migracyjnej, porozmawiamy już teraz z profesorem Agnieszką Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pani profesor.
2: Tak, dzień dobry.
1: Pani profesor, czy rzeczywiście są dzisiaj w Polsce takie branże, w których bez pracowników z zagranicy, jak rozumiem, że to są w dużej mierze pracownicy zza naszej wschodniej granicy, no nie dałoby się normalnie funkcjonować?
2: Tak, są takie branże, zresztą pan redaktor je wymienił. Przede wszystkim to jest przetwórstwo przemysłowe, w tym przetwórstwo żywności, też rolnictwo, jeżeli chodzi o prace sezonowe, transport, budownictwo i wszelkie taka działalność wspierająca, no taka nie wymagająca specjalistycznej wiedzy, ale wspierająca usługi, handel, biura, obsługa biur, też no to jest po prostu już cała kategoria różnych zawodów. Myśmy robili na Uniwersytecie Warszawskim badanie 1200 firm w takiej branży związanej z żywnością i jedzeniem, czyli to było rolnictwo, gastronomia oraz przetwórstwo żywności. Co trzecia firma zatrudnia już przynajmniej jednego cudzoziemca. Te firmy, które zatrudniają cudzoziemców, to już w tych takich pracach, takich rutynowych, fizycznych, to cudzoziemcy stanowią większość pracowników.
1: A także dlaczego właśnie w tych przestrzeniach to są migranci czy cudzoziemcy?
2: Dlaczego w tych zawodach, przepraszam?
1: Tak.
2: No, tutaj to chyba odpowiedź jest dosyć taka oczywista. Po pierwsze, to są takie zawody, które są niskopłatne, czyli tutaj to, jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, to są zawody, w których się pracuje za płacę minimalną, a po drugie, to jest taki czynnik ekonomiczny oczywiście, ale jest też czynnik taki mentalny, to znaczy młodzi ludzie, którzy do tej pory napływali do tych zawodów, tak, albo zostawali w tych zawodach, jeżeli chodzi o osoby w średnim wieku, widać odwrót od tych zawodów wśród młodych osób. To znaczy zmieniły się zupełnie aspiracje i do takich prac rutynowych, fizycznych. Przy czym, jak się mówi fizyczne, to nie są często takie wymagające rzeczywiście wysiłku fizycznego, chociaż nie są to też takie prace lekkie. Trzeba je docenić oczywiście, do tych rodzajów prac nie ma chętnych i to nie tylko w takich właśnie małych, średnich firmach, które oferują niskie stawki, ale mieliśmy też taki wywiad z dużą firmą, ponad 50 osób zatrudnionych, w których w ciągu kilku lat w takim przy produkcji sosu do jedzenia, ta proporcja cudzoziemców wzrosła z około 20% do 80%. Zaledwie w ciągu 3-4 lat, pomimo wzrostu płacy na tym stanowisku w tej firmie i pomimo zaoferowania dodatkowych takich beneficjów pozapłacowych, czyli opieka medyczna i inne tego typu rzeczy. Także to jest też kwestia mentalności tego, że młode osoby zawsze się garnęły do lepszych prac, takich lepiej płatnych, mniej wymagających fizycznie, No ale teraz wraz z problemami demograficznymi, jakie mamy, no po prostu jest to już takie zjawisko widoczne, ewidentne, odczuwalne na każdym kroku codziennie przez pracodawców.
1: Pani profesor, ja się o to pytam także dlatego, że ja słyszę czasem od polityków z różnych opcji, ale częściej prawicowych, którzy mówią, że tego problemu nie ma, że tak naprawdę teraz młodzi Polacy nie mogą znaleźć pracy nawet w tych gorszych sektorach, ponieważ ich miejsce zajęli cudzoziemcy.
2: No, no wie pan, to jest taka trochę, to jest retoryka i to jest interpretacja, każdy ma prawo.
1: Dlatego ja się pytam o to, czy to wychodzi z badań.
2: Tak. Jeżeli pytamy naszych w naszym tym sondażu wśród tych firm, to taką ewidentnym, kiedy pytaliśmy wszystkich,

0: długoterminowych w oparciu o umowę o czas nieokreślony. Natomiast cudzoziemcy częściej akceptują takie kontrakty krótkoterminowe albo takie zlecanie jednoosobowej działalności gospodarczej. No ale my się zajmowaliśmy właśnie sektorem żywności, gdzie często zatrudnienie czy w barach, czy w restauracjach, czy przede wszystkim w rolnictwie, no jest czasowe, krótkoterminowe.
1: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Czy nasz rynek pracy potrzebuje migracji zarobkowej? O tym w Radiu RMF 24 rozmawiał Tomasz Terlikowski.
1: A co by się stało z tymi przestrzeniami, z tymi gałęziami gospodarki, gdyby nagle tych cudzoziemców zabrakło, gdyby oni zniknęli, no albo na przykład podjęli, to działy się takie rzeczy w różnych państwach w Europie, także w Federacji Rosyjskiej, podjęli taki kilkudniowy strajk, żeby pokazać, ilu ich jest. To co by się stało z tymi gałęziami gospodarki?
2: No, strajk potrafię sobie wyobrazić, ponieważ no to byłoby taki krótkoterminowy szok i po kilku tygodniach by wszystko by wróciło do normy, a nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co by się stało, gdyby tych cudzoziemców nie było. Naprawdę. Proszę zauważyć, że nawet w COVID-zie ci cudzoziemcy pracowali, oczywiście nie na taką skalę, ale pracowali w Polsce, a nawet czasami mieli dodatkowe takie możliwości wjazdu. Właśnie robiono wszystko, żeby właśnie ta produkcja żywności nie stanęła.
1: Tak, czyli rozumiem, że nawet, nie ma takiej możliwości, pan, żeby oni zniknęli.
2: Tak, nie ma takiej możliwości. Nie wiem, czy pan pamięta, w COVID-zie właśnie nawet producenci truskawek apelowali, że przecież ta truskawka nie może zgnić na polu. Trzeba wpuścić cudzoziemców i tych cudzoziemców wpuszczono. I to nie chodzi o to, że nasze regulacje są dziurawe, czy że jest jakaś tutaj lobbying. To się działo w całej Europie i w Niemczech przecież i w innych krajach wysoko rozwiniętych. Także ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić.
1: Jeszcze pytanie, czy oni zostają w większości, czy to są cudzoziemcy, którzy w Polsce w ogromnej większości, albo przynajmniej w znaczącym stopniu, zostaną, ściągną rodzinę albo założą rodzinę, oczywiście, bo to różne sytuacje mogą być.
2: Tak. Oni już mają tutaj rodziny, bo największa grupa tych cudzoziemców, którzy u nas pracują, no to są Ukraińcy i Białorusini, prawda? Także oni już tutaj są osiedleni i są osiedleni ze swoimi rodzinami. Także i będą robić wszystko, żeby awansować do trochę wyższych, lepszych prac, bardziej wykwalifikowanych. I to jest dobre, bo będą się po prostu integrować w społeczeństwie.
1: No tak? I dzieci często będą kończyć studia w Polsce, tak, jak rozumiem. Będą miały wyższe wykształcenie i będą językowo, społecznie nie do odróżnienia tak naprawdę od swoich rówieśników.
2: Dokładnie tak, ale proszę zobaczyć, że cały czas ssanie do tych prac takich najgorszych. Także mamy kilka możliwych tutaj rozwiązań. Automatyzujemy w coraz większym stopniu. W coraz większym stopniu oczywiście zbioru truskawki polskiej się nie da zautomatyzować, ale wprowadza się dużo różnych rozwiązań takich automatyzacji, mechanizacji. No i cały czas będziemy ściągać cudzoziemców, możemy się zastanawiać, jak organizować w coraz lepszym stopniu takie sezonowe programy zatrudnienia w oparciu o umowy bilateralne z wybranymi krajami, ale zawsze będzie to ssanie i zawsze będą chętni do tego, żeby przyjechać do takiego kraju, gdzie są już, no co tu dużo mówić, wysokie zarobki.
1: Ale rozumiem, że to dotyczy tych nowych migrantów, a niekoniecznie tych, którzy już są tutaj pokoleniowo. Tak. Bo chciałem się zapytać o szklany sufit. Wiadomo, że w krajach Europy Zachodniej to bywa zgubne w przypadku części z polityk migracyjnych, że taki szklany sufit zawodowy rzeczywiście w stosunku przynajmniej do części migrantów czy uchodźców istnieje. W Polsce taki szklany sufit możemy zaobserwować?
2: No, on istnieje, tak. To znaczy, no, chociażby to, że to pokolenie, które przyjechało, cały czas pracuje w tych no, najniższych zawodach, w tej hierarchii zawodów, jeżeli tak można powiedzieć, tak? W tych pracach najgorzej płatnych, wymagających właśnie takich krótkoterminowych kontraktów i fizycznych. Pytanie, co właśnie co z ich dziećmi i musimy zrobić wszystko, żeby te dzieci właśnie miały możliwość awansu i miały możliwość podejmowania lepszych prac, tak? Inaczej będziemy mieli cały problem z brakiem integracji, z odrębną grupą społeczną, z jednej strony rosnącą ksenofobią, a z drugiej strony rosnącą radykalizacją, tak jak to ma miejsce, czy miało miejsce w Europie Zachodniej.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była profesor Agnieszka Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. A szczegóły i jeszcze

Sprawdziłem szybko radar, nigdzie nie pada, a to z nich kłamczuszki. Ale teraz muzyczna nowość, posłuchajcie i sprawdźcie, jak brzmi u was Martin Garrix i Ed Sheeran.

Najlepsza muzyka w RMF FM. Tu dobranocka, za 6 minut będzie druga i najnowsze wydanie faktów, a w nich Krajowa 26 w Zachodniopomorskiem między Chojną a Krajnikiem Dolnym. Przypominamy, tam przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny asfalt. Droga jest zablokowana. Wiemy, ile jeszcze potrwają utrudnienia. Słuchajcie nas o pełnej.

0: Punktualnie godzina druga na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Podczas powrotu prezydenta Zełenskiego z Londynu Rosjanie po raz kolejny ostrzelali ukraińskie miasta. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych zapewnia, że jego kraj w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa nie cofnie się przed użyciem broni jądrowej. Nadal występują utrudnienia na Krajowej 26 w Zachodniopomorskiem. Droga tam jest zablokowana w obydwu kierunkach.